Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Nie mamy roszczeń wobec Ukrainy. Polska odpowiada na majaki Putina. Niemcy wzmacniają ochronę nadchodzącej tęczowej imprezy. W tej prawdzie też Wielka Brytania, która ociepliła się tak, że zrobiła lokalną oliwę.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Panie Putin, pan się tu puknij. Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. Polskie MSZ prostuje kolejne spekulacje rosyjskiego przywódcy. Jak donosi agencja Interfax, Putin stwierdził ostatnio, że Ukraina straci zachodnie ziemie prędzej czy później, bo tylko Rosja była gwarantem jej integralności terytorialnej. Ta Rosja, która rozbiera Ukrainę od 12 lat.
3: Prawda Antyradia.
2: Wzmocniona ochrona w Niemczech. Służby w Hamburgu szykują się na sobotnią paradę równości. Organizatorzy spodziewają się 250 tysięcy osób. Mundrowi zapowiadają, że nawet w tym tłumie będą bardzo widoczni, choć nie podają konkretnych liczb. Na pewno wykorzystane zostaną fizyczne bariery, które uniemożliwią wjazd samochodów w tłum. To wszystko to efekt zeszłotygodniowego ataku terrorystycznego w Berlinie. 21-letni zwolennik państwa islamskiego wjechał furgonetką w ludzi. Zginęła 65-letnia Polka. 29 osób zostało rannych.
3: Prawda Antyradia.
2: Nadjeżdżają utrudnienia przed Tour de Pologne w Zielonej Górze. Magistrat Irena Lutowska.
4: Chopina musimy zamknąć już w poniedziałek wieczorem. Podobnie będzie miała się sprawa z parkingiem przy placu Kolejarza i parkingiem wokół placu Bohaterów. Te parkingi będą niezbędne do ustawienia tam aut teamowych, które przyjadą do nas razem z wyścigiem.
2: Tour de Pologne startuje w poniedziałek w Gdyni. Do Zielonej Góry dotrze dwa dni później.
3: Prawda Antyradia.
2: Na rolki Marsz ruszyło 10. rolkowisko Vergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Nie trzeba nawet umieć jeździć. Współorganizator Adam Rosenberg.
5: Można się uczyć od podstaw oczywiście, natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz. To nie są zajęcia indywidualne. Nie ma możliwości, żebyśmy skupili się na jednym tylko i wyłącznie rolkarzu, więc pierwsze kroki mogą być trudne, ale jest to możliwe.
2: Na miejscu jest też wypożyczalnia sprzętu, ale trzeba ją obsługiwać z wyprzedzeniem online.
3: Prawda Antyradia.
2: Pierwsza w historii lokalna oliwa powstała w Wielkiej Brytanii. Na wyspach udało się ją wyprodukować z rosnących tam drzewek. To najdalej wysunięta na północ komercyjna uprawa oliwek.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.
2: No i zaczynamy kolejną falę upałów. 30 stopni będzie dziś we Wrocławiu, Zielonej Górze i w Szczecinie. 28 stopni w Poznaniu, 27 w Warszawie, Krakowie i w Rzeszowie. 25 stopni w Trójmieście i w Olsztynie, 22 w Białymstoku, 20 w Suwałkach. Żadnych deszczów, chmury możliwe w pasie centralnym i na północy.
6: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwany remont Warszawy Wschodniej. Przygotowania trwały od lat. Teraz podpisano umowę z wykonawcą. O tym, jak będzie wyglądała nowa odsłona dworca, Piotr Lędzion.
8: Przebudowa Warszawy Wschodniej zbliża się wielkimi krokami. Dziś podpisano umowę z wykonawcą przebudowy, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazywa zupełną metamorfozą.
9: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca. Pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy, jeden projekt, jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
8: O szczegółach prac i zmianach, jakie czekają pasażerów, opowiedział wykonawca inwestycji.
10: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesa. 7 nowych peronów. tylko na Warszawie Wschodniej i dwa perony na Warszawie Stadium. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było po prostu wygodniej, żeby była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejsze chyba tak z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cała teren stacji tutaj będzie zadaszona. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszona. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra. Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
8: Prace kolejowe skoordynowane będą z pracami miejskimi. O ich znaczeniu mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
11: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne.
8: Zanim będzie lepiej, musi być trudniej. Pierwsze informacje o harmonogramie prac przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
12: Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
7: Kolejarze podkreślają, że prace nad szczegółowym harmonogramem zmian w ruchu wciąż trwają.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
13: Katowice zasilane słońcem. Miasto chce zbudować kolejną farmę fotowoltaiczną. Urząd Sandra Hajduk.
14: Nie pierwsza będzie to farma fotowoltaiczna w Katowicach. Można śmiało powiedzieć o tym, że my w Katowicach już produkujemy swój prąd. Tak jest między innymi przy MPGK, bo tam pamiętajmy, że ten zakład zajmujący się utylizacją odpadów także ma taką farmę fotowoltaiczną, która zresztą powstała w miejscu, w którym kiedyś te odpady składowano, więc w ramach rekultywacji powstało takie miejsce. Mamy też panele fotowoltaiczne wykorzystywane chociażby w punktach wodociągowych, w których działają oczyszczalnie. One też są właśnie uzupełniane, jeśli chodzi o to zużycie prądu z tą zieloną energią. A teraz kolejna duża farma ma powstać w Katowicach. Mowa o szopienicach pomiędzy liniami kolejowymi. Dokładnie chodzi o teren przy ulicy Stawiska, nieopodal ulicy Woźniaka i Wiosny Ludów. I tam pomysł jest na to, aby rzeczywiście powstały dwie instalacje pomiędzy liniami kolejowymi. A oprócz paneli fotowoltaicznych wybudowane zostaną też magazyny energii, cała niezbędna infrastruktura towarzysząca właśnie po to, abyśmy inwestując środki, w tym przypadku w dużej mierze środki europejskie, mogli zaoszczędzić też na funkcjonowaniu miasta. Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, mają powstać tam dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 MW-pików. Ma tam powstać magazyn energii, a w zasadzie dwa magazyny energii właśnie po to, aby każda z tych wytworzonych energii była później wykorzystywana w takich momentach, kiedy będą dni pochmurne, czy też kiedy te instalacje będą pracowały z trochę niższą wydajnością. Plan jest taki, aby wykorzystywać tę energię, którą uda się w ten sposób wytworzyć do zasilania na przykład sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, budynków Urzędu Miasta, infrastruktury Wydziału Zarządzania Kryzysowego, czy też monitoringu miejskiego. Pomysł jest też taki, aby ten prąd był wykorzystywany w oddziałach żłobka miejskiego i właśnie jakby też uzupełniał działanie tej sieci. Ta instalacja będzie też wyposażona między innymi w dwie stacje transformatorowe, w system monitoringu pracy instalacji, tak abyśmy na bieżąco mieli informacje o tym, czy wszystko jest w porządku i jak w dany dzień ta energia jest produkowana. Będzie oczywiście monitoring wizyjny, będzie system zabezpieczeń, ale też infrastruktura umożliwiająca zdalny nadzór nad produkcją energii. Na realizację tej inwestycji wykonawca będzie miał 22 miesiące od momentu podpisania umowy, bo będzie on odpowiedzialny z jednej strony za przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Później oczywiście

0: całej inwestycji to jest nieco ponad 19 milionów złotych, natomiast większość tych kosztów będzie pokryta z środków zewnętrznych. Ponad 14 milionów złotych to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dodatkowo miasto pozyskało prawie 2 miliony złotych z budżetu państwa, dzięki czemu wkład miasta to jest tylko 2 miliony 900 tysięcy złotych, a więc duża inwestycja, tak jak wspominałam, ponad 19 milionów, a ten wkład miasta stosunkowo niewielki i co najważniejsze, ten wkład miasta, chociaż jest stosunkowo niewielki, to i tak przełoży się na to, że pojawią się oszczędności w innych segmentach, bo tak jak wspominałam, główną ideą tworzenia tych farm fotowoltaicznych jest to, abyśmy jednak zużywali mniej energii w niektórych zakładach, a dzięki temu po prostu mniej za energię płacili, za tą wytworzoną, a wytwarzali ją samą, więc to też przenosi się na takie realne korzyści związane z obsługą i funkcjonowaniem miasta.
1: Wiemy, jak wyglądają panele fotowoltaiczne, ale jak wygląda taka farma fotowoltaiczna? Czy to jest duży teren, czy to zajmuje dużą powierzchnię, jak to wygląda?
0: Farma i nazwa farma jest wykorzystywana właśnie przede wszystkim w tych miejscach, kiedy ten teren jest trochę większy faktycznie i znajduje się tam całkiem sporo tych paneli. My rzeczywiście skupiamy się na tym, że z jednej strony montujemy już stricte na budynkach, jeśli jest taka możliwość, takie panele fotowoltaiczne, natomiast rzeczywiście wykorzystujemy większe przestrzenie do tego, aby takie farmy tworzyć i tak jak wspominałam o MPGK, rzeczywiście jest tak, że tam całkiem spora powierzchnia, na której kiedyś składowane były odpady, dzisiaj już to miejsce nie było niezbędne do wykorzystania, natomiast nie dało się tam nic wybudować, bo przepisy mówią jasno, że na takiej przestrzeni przez kilkadziesiąt lat nie można postawić niczego w związku z tym, aby to środowisko jednak miało szansę na jakby regenerację. Stąd właśnie wykorzystaliśmy tę dużą przestrzeń na to, aby tam zainstalować panele fotowoltaiczne i aby w ten sposób wykorzystać przestrzeń, która zdawałoby się, że nie bardzo ma być do czego wykorzystana, a z drugiej strony dzięki tej przestrzeni oczywiście będziemy mieli gdzieś tam długofalowe oszczędności. I tutaj mamy też taki dosyć ciekawy sposób wykorzystania, bo mówimy o przestrzeni pomiędzy liniami kolejowymi. Ciężko by było tam rzeczywiście wybudować jakiś sensowny budynek, czy aby coś tam mogło funkcjonować, no bo jednak teren pomiędzy liniami kolejowymi jest średnio atrakcyjny, jeśli chodzi o prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy funkcjonowanie tam jako mieszkanie. Stąd pomysł na to, aby właśnie wykorzystać tę przestrzeń do tego, aby produkowane tam były większe ilości energii właśnie dzięki panelom fotowoltaicznym. Wydaje nam się, że to jest właśnie dobre wykorzystanie takich przestrzeni i takich terenów do tego, abyśmy jednak mieli później długofalowo oszczędności w utrzymywaniu miasta. Pamiętajmy, że te pieniądze, które udaje nam się w ten sposób zaoszczędzić, zawsze są wykorzystywane na inne aspekty funkcjonowania miasta, czy na bieżące naprawy, czy na jakieś prace inwestycyjne.
1: A tak szacunkowo, jakiego rzędu są to oszczędności? No bo oczywiście, o ile nie możemy mówić o oszczędnościach, które generuje farma fotowoltaiczna, która jeszcze nie powstała, no to na przykładzie tych, które już mamy, jakie one generują oszczędności?
0: Tak jak wspominałam, niektóre z paneli są chociażby zamontowane na oczyszczalniach ścieków i tam widzimy, jak realnie istnienie tych paneli fotowoltaicznych przekłada się na koszty funkcjonowania tych zakładów. Oczyszczalnia ścieków Panewniki zmniejszyła ilość zakupowanej energii o 16%, więc to rzeczywiście pokazuje, że to są realne oszczędności. Co ważne, obecnie tam trwa rozbudowa instalacji właśnie na tym obiekcie i dzięki temu szacuje się, że ta wartość tego uzysku to będzie 20%, więc jeszcze dzięki tej rozbudowie te oszczędności będą większe. Mamy też oczyszczalnię ścieków w Podlesiu. Tam dzięki tym inwestycjom wyprodukowano równowartość 10% rocznego zapotrzebowania, więc to też są realne oszczędności, bo po prostu ten prąd, który wyprodukujemy sami, nie musimy go kupować od sprzedawcy, więc dzięki temu to funkcjonowanie, można powiedzieć, że przynosi korzyści miastu. W Katowicach działa katowicki klaster energii. Wchodzą w ten klaster różne podmioty. To jest oczywiście miasto Katowice, ale jest też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Katowickie Wodociągi, ale też NOSPR i inne podmioty. I dzięki temu klastrowi, którego koordynatorem są katowickie inwestycje, na bieżąco realizowane są właśnie te możliwości dotyczące tego, gdzie jeszcze takie, czy farmy fotowoltaiczne, czy też mniejsze instalacje właśnie złożone z mniejszej liczby paneli fotowoltaicznych mogą jeszcze powstać. Między innymi przy Arenie Katowice katowickie inwestycje także tworzą właśnie taką instalację fotowoltaiczną po to, aby jednak koszty utrzymania tego obiektu były mniejsze. Tam trwa właśnie projektowanie instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ale też magazynu energii właśnie po to, aby jednak lepiej zbilansować koszty utrzymania jakby tego obiektu. I to właśnie jest przykład takich działań, które pozwalają nam na bardziej racjonalne gospodarowanie, oczywiście finansami publicznymi, ale z drugiej

0: Z drugiej strony, tak jak wspominaliśmy, jest to też działanie skierowane do tego, że jednak oszczędzamy energię wytworzoną, więc mniejszy pobór oznacza też jakby walkę o to bardziej zielone środowisko, bo wiemy, w jaki sposób najczęściej w Polsce wytwarzany jest ten prąd, który jest do nas dostarczany. Mówi się o tym, że to nie jest czysto ekologiczne rozwiązanie, no tutaj mówimy o tak zwanej zielonej energii pochodzącej, niektórzy mówią, prosto ze słońca.
1: O nowej farmie fotowoltaicznej w Katowicach opowiadała Sandra Hajduk z Urzędu Miasta. Dla Antyradia Magda Poddań.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: W ciągu roku prawie połowa Polaków uprawiała jakiś sport. To o prawie 5% więcej niż w 2021. A o szczegółach Krzysztof Jedlek z GUS-u.
4: Prawie 44% Polaków w ciągu roku, licząc od października 2024 do listopada 2025, uczestniczyło w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej. Nie wliczamy w to zajęć obowiązkowych, takich jak WF dla dzieci i młodzieży, czy też zajęć rehabilitacyjnych. Dla porównania, w 2021 roku było to niespełna 39% Polaków. Mamy więc wzrost, ale też pamiętajmy, że 2021 rok jest szczególnym punktem odniesienia ze względu oczywiście na pandemię. Ponad 64% osób ocenia, że jest w dobrej albo bardzo dobrej kondycji fizycznej. Takich osób było wcześniej 66%. Mamy więc spadek. Prawie 9% osób przyznaje, że jest w złej i bardzo złej kondycji. Ten odsetek rośnie oczywiście z wiekiem. Dlaczego to robimy? Dlaczego uczestniczymy w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej? Najczęstsze powody: dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz. Dlaczego tego nie robimy z kolei? Otóż najczęściej dlatego, że nie mamy na to czasu, często dlatego, że po prostu wolimy nic nie robić, a trzecia przyczyna jest taka, że nie pozwala nam na to stan zdrowia. Wydatki na sport i rekreację w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe wyniosły w badanym okresie 1873 zł, z tego 279 zł na zakup sprzętu sportowego. Gdybyśmy brali pod uwagę tylko te gospodarstwa domowe, które w ogóle poniosły tego rodzaju koszty, to te kwoty byłyby oczywiście wielokrotnie wyższe. Są one też znacząco o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2021 roku, ale pamiętajmy oczywiście o bardzo wysokiej w tym okresie inflacji. Jeśli chodzi o to, co robimy, kiedy się już sportujemy, ponad połowa jeździ na rowerze, ponad 1/3 pływa, a 1/5 oddaje się ogólnorozwojowym ćwiczeniom. Prawie wszystkie kobiety deklarują, że umieją jeździć na rowerze. Zdecydowana większość mówi też o tym, że umie jeździć na sankach czy też pływać. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, właściwie wszyscy umieją jeździć na rowerze, prawie równie często umieją grać w piłkę nożną, pływać, jeździć na sankach. Mamy więc umiejętności, brakuje nam tylko niekiedy czasu albo ochoty, żeby ruszać się jeszcze więcej i żeby być w jeszcze lepszej kondycji fizycznej.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Po rozłamowym posiedzeniu PiS na razie nie zmieniło się nic. Trzeba czekać na kolejny krok. Trzęsienie ziemi w Japonii. Zginęło co najmniej 13 osób. W tej prawdzie też gra w pogotowie. Tylko pieniądze na niby.
5: Prawda Antyradia.
4: Jest 6.31. Grzegorz Kornacki. To przeciąganie kiepskiego serialu. Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci. Tak Mateusz Morawiecki odpowiada na niemoc PiS i próby dawania ostatniej szansy po ostatniej szansie posłom, którzy nie podpisali lojalek. Partia zatwierdziła wieczorem listę 44 osób, które nie złożyły oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń. Kilku wybrańców narodu nie potrafiło wypełnić właściwego formularza. Reszta to ludzie Morawieckiego. Teraz sprawa każdej z tych osób będzie indywidualnie oceniana przez rzecznika dyscypliny partyjnej. Ten rzecznik to Karol Karski. Jak mówi, jest otwarty na rozmowę z każdym, jak Meleks na przejażdżkę po Cyprze.
5: Prawda Antyradia.
4: Zdecydowane działania PiS-owi pokazuje Morawiecki. Zgodnie z zapowiedzią złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego europejskich konserwatystów i reformatorów. Choć rzecznik PiS zapewnia, że od strony formalno-prawnej to były premier jeszcze nie został skreślony z listy członków PiS.
5: Prawda Antyradia.
4: 13 osób nie żyje, rannych są dziesiątki. To efekt trzęsienia ziemi na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii. Kolejni ludzie ciągle są poszukiwani. Trzęsienie o magnitudzie przekraczającej 7 punktów pojawiło się po południu czasu lokalnego. Skala zniszczeń jeszcze nie jest znana.
5: Prawda Antyradia.
4: Głębsze sięgnięcie do portfela to właśnie sport, który uprawiamy w wakacje. Ponad połowa z nas przekracza założony budżet.
6: Na liście ekstra wydatków są spotkania towarzyskie, koszty transportu na letnie wycieczki, jedzenie na mieście czy bilety na koncerty i festiwale. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
7: U co trzeciego Polaka te dodatkowe letnie wydatki nie przekraczają 500 zł miesięcznie, a 28% badanych mieści się w kwocie do 1000 zł. Prawie co dziesiąta ankietowany przeznacza na nie jednak aż 2000 zł ponad standardowy budżet.
6: Najczęściej swój wakacyjny budżet zwiększają 50-latkowie. Robi to prawie 70% z nich. Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
4: Gra w karetkę. Bielskie pogotowie ratunkowe zrobiło planszówkę przypominającą Monopoly. Rafał Waligura.
8: Każdy gra dla siebie i próbujemy zbudować na zespół, zbudować wyposażenie naszego zespołu. Docelowo tworzymy mobilną stację ratunkową, za którą jakby najwięcej można uzyskać tych pieniążków.
4: Gra jest dla 6 osób. Pogotowie rozdaje je szkołom uczestniczącym w organizowanych przez siebie akcjach.
9: Pełna kultura. Zapraszam. Gotowi na Poland Rock Festival. Impreza startuje w czwartek na terenie lotniska Czaplinek Broczeno w zachodniopomorskim. Antyradio też tam będzie. Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela na konwencie Comic-Con w San Diego. Ogłoszono, że hollywoodzki gwiazdor zagra główną rolę w filmie Ghost Rider. Premiera planowana jest na 2028. W Tychach do zobaczenia wystawa Opowiedz mi miasto. Na niej przedmioty codzienne, pamiątki rodzinne, a nawet piosenki o Tychach.
10: Na przestrzeni czasów powstawały różne utwory. Czasami były to piosenki propagandowe siłą rzeczy, tak? No wiem, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, no i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
9: Mówił jeden z kuratorów, Jakub Skucha. Wystawa jest w Starym Magistracie do 9 września.
4: Magda Mleczko, dzięki. Słońce w południowej połowie kraju, słońce z zachmurzeniami w połowie północnej, w pasie centralnym. Trochę tak, trochę tak. Na termometrach będzie dziś od 20 stopni w Suwałkach, przez 22 w Białymstoku, 24 w Koszalinie, 27 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i w Rzeszowie, 29 w Katowicach i w Opolu, do 30 we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Szczecinie.
5: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: jest Liam Gallagher.
1: Hejo, this is Moleskine.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
21: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Silvias de Roca w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zełenski po spotkaniu z Trumpem USA powściągliwe. Prezydent Ukrainy mówi o licencji na patrioty. Lekarzy więcej nam nie potrzeba. Resort nie chce, choć ma chętnych. W tej prawdzie będziemy też turystami.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi siódma. Grzegorz Kornacki. Dobre spotkanie, tak o wspólnej rozmowie mówią i Wołodymyr Zełenski, który przyleciał do Waszyngtonu, i Donald Trump. Wśród tematów miała być m.in. produkcja pocisków do systemów Patriot. Prezydent USA ogłosił parę tygodni temu, że jego kraj rozważy udzielenie stosownej licencji Kijowowi. Zełenski ogłosił w Fox News, że ma już zgodę. Według Financial Times to nie koniec. Specjalni wysłannicy Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, mieli zgodzić się po raz pierwszy odwiedzić ukraińską stolicę.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 23 chętnych na miejsce na medycynie w Białymstoku, 17 osób na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jak pisze Gazeta Wyborcza, kierunki lekarskie biją w tym roku rekordy. Chodzi jednak nie tylko o ekstremalnie dobre zarobki, to też kwestia liczniejszych roczników maturzystów. Ministerstwo Zdrowia, które decyduje o limitach przyjęć, uważa jednocześnie, że nie ma potrzeby kształcenia większej liczby lekarzy.
0: Prawda Antyradia.
1: Lepiej późno niż wcale. Do Bydgoszczy wrócił rower aglomeracyjny. Czeka 751 śladów, a 140 to elektryki. Wszystkie rowery mają nadajniki GPS i blokadę, która ułatwia wypożyczanie i oddanie. Zarząd dróg Katarzyna Muszyńska.
2: Nowy system obejmuje 70 stacji, które składają się z totemu lub tablicy informacyjnej oraz przestrzeni zapewniającej swobodne pozostawienie rowerów. Większość stacji pozostała w dotychczasowych lokalizacjach, natomiast 11 powstało w nowych miejscach.
1: Pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe.
0: Prawda Antyradia.
1: No dobrze, rower w Bydgoszczy już mamy, a teraz trudniejsze wakacyjne zadanie. Jak uniknąć tłumów przy zwiedzaniu Gdańska? Informacja turystyczna, Gustaw Matuszewski.
3: Zaplanowanie sobie czasu w środku tygodnia na zwiedzanie może się bardzo przydać ze względu na to, że faktycznie te weekendy są o wiele bardziej tłoczne po prostu. Poza tym większość dni darmowych wstępu w danych muzeach odbyła się właśnie w ciągu tygodnia, przez co to może też troszeczkę ułatwić nam zwiedzenie większej ilości obiektów w mniejszym budżecie.
1: Choć wiadomo, że jeśli jest za darmo, to z kolei będzie nieco tłoczniej. Gdańsk poleca też kartę turysty, która pozwala zaoszczędzić na płatnych biletach. Na zegarach mamy teraz prawie 7:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: 27 stopni dziś w ciągu dnia w Czaplinku na Polendrock Festival. Nocą stopni będzie 16. Reszta Polski nastawia się na temperatury z przedziału 20-30 stopni. Nie będzie dziś padać. Wieczorem od 16 stopni w Suwałkach, przez 19 w Gdańsku, 22 w Łodzi, 23 w Warszawie czy w Katowicach, do 24 w Szczecinie, Wrocławiu i w Zielonej Górze.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
5: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Autorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego. My friend!

0: No, dzień dobry, dzień dobry.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
0: 8 minut po godzinie 7 na zegarach. Ja się nazywam Małgorzata Wierzejewska. Słuchajcie, Desperanos w Antyradiu, Desperanos w okrojonym składzie, ponieważ mamy wakacje i różne rzeczy mogą się nam, ludziom, wydarzyć. Mnie na przykład wydarzyło się dzisiaj to, że weszłam sobie tutaj do studia, bo do pracy weszłam wcześniej, ale do studia weszłam dosłownie chwilę przed godziną 7. I słuchajcie, ktoś tutaj tak odkręcił klimatyzację, że już jest mi zimno i mam nadzieję, że uda mi się przeżyć i dociągnąć z wami do godziny 10. I co? Może powiem wam, co dziś w programie będzie i co udało mi się dla was ciekawego znaleźć. Przeniesiemy się do Niemiec, ale będzie o pewnym Polaku kierowcy, który dokonał czegoś, o czym strażnikom i policji, która przyjechała na miejsce, nawet się nie śniło. Sprawdzimy też, co robią więźniowie w Koszalinie, bo okazuje się, że robią całkiem dobre rzeczy, które mogą dużo dobrego przynieść. Sprawdzimy też, ile mieszkańcy Dubaju mogą otrzymać za to, że ściągną do swojego miasta turystów. No i co? Powiemy jeszcze troszeczkę o Poland Roku. Będzie kalendarium. Ja zachęcam was do tego, abyście nie oddalali się zbytnio od Antyradia. Dzień dobry. Jeszcze raz.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: No dobra, obiecałam wam historię z piekła rodem. W roli głównej Polak, który wybrał się do Niemiec. I kluczem, słowem kluczem dziś będzie nawigacja. A jakże? Przenosimy się do Bawarii, niedaleko miejscowości Krün. Polski kierowca postanowił pojechać sobie w trasę. No i poruszał się swoim samochodem marki Volvo. Jak wynika z relacji niemieckich mediów, konsekwentnie wykonywał polecenia nawigacji. Już się pewnie domyślacie, jak to się skończyło. Początkowo urządzenie skierowało tego pana na leśne drogi i miał sobie jechać na taką górską halę. Jechał tymi górskimi drogami, jechał, kiedy trasa zaczęła stawać się coraz węższa, on dalej jechał, z każdym kolejnym metrem warunki stawały się coraz trudniejsze, on dalej jechał. No i ta szeroka droga leśna, stopniowo przerodziła się w stromy szlak przeznaczony dla pieszych. No ale pan dalej jechał, tak? Później służby wypowiadały się na ten temat i mówiły, że odcinek, którym przejechał Polak, byłby trudny do pokonania nawet traktorem, no ale on nadal jechał. I ta nietypowa podróż zakończyła się na kładce dla pieszych przerzuconej nad rzeczką. Konstrukcja była znacznie węższa od samochodu, więc te koła, słuchajcie, jedno było z jednej strony, drugie było z drugiej strony, bo zsunęły się po prostu po obu stronach tej kładki, no a pojazd zatrzymał się na tej kładce pod wozie. Kierowca nie mógł oczywiście ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. Poprosił o pomoc przechodzącego w pobliżu turystę. Ten próbował sprowadzić pomoc rolników, tam nawet chciał zatrudnić do tego, aby panu pomogli. Ostatecznie powiadomiono po prostu służby ratunkowe, które najpierw po dotarciu na miejsce musiały zabezpieczyć tę konstrukcję, bo istniało ryzyko, że ta wąska kładka po prostu nie wytrzyma ciężaru Volvo i zawali się razem z pojazdem. No ale udało się, na szczęście. Podniesiono ten samochód. Najpierw strażacy tam, nie wiem, zawołali firmę holowniczą, podnosili to wszystko na jakimś takim podnośniku i udało się. Teraz panu oczywiście grożą jakieś konsekwencje, prawda? Bo to nie jest tak, że sobie można wjechać po prostu w jakieś takie miejsce i nic się nie wydarzy. Ja tego nie skomentuję, chciałam, ale tutaj mi się cisną takie dziwne rzeczy na usta. Po prostu zapytam was, słuchajcie, o najdziwniejsze rzeczy, które wy widzieliście na drodze. Mogą to być rzeczy związane z nawigacją, co was spotkało, ale mogą to być też historie, które słyszeliście od swoich znajomych. 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl. Tutaj czekam na wasze odpowiedzi, a do zgarnięcia dziś kubek Antyradia i kawa Desperanos.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Imprezę czas zacząć. Polen Rock Festival przyjmuje już gości. Jadąc tam czy gdziekolwiek indziej, pamiętaj o bilecie na transport. W tej prawdzie będą też wały. Dla odmiany przeciwpowodziowe.
0: Prawda Antyradia.
10: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Koniec oczekiwania, bramy otwarte. Poland Rock Festival przyjmuje już uczestników imprezy. Pierwszych Jurek Owsiak przywitał osobiście.
11: Już ta ziemia trochę drży. Dziękuję, że przyjechaliście i cały czas jedziecie do nas. Jedźcie bezpiecznie, szerokości wszystkie.
10: Jak słychać, próby w toku. Oficjalnie impreza startuje jutro, ale już dziś jest dzień rozgrzewkowy. Na nocnej stanie ASP wystąpi m.in. WW, a Antyradio już w drodze.
0: Prawda Antyradia.
10: Tylko bilet na pociąg kupcie. Po wakacjach przybywa dłużników, bo do rejestrów trafiają ci, którzy latem jeździli pociągiem czy autobusem na gapę i wpadli.
12: Ponad 200 milionów złotych mają już do oddania gapowicze. Po wakacjach ta kwota się raczej zwiększy, a już teraz przeciętny dłużnik ma na koncie kwotę większą niż jeden mandat. Big Info Monitor, Diana Borowiecka.
13: Średnia wartość zaległości z tego tytułu wynosi 1567 zł. Niechlubnym liderem zestawienia jest województwo łódzkie, w którym średnia zaległość przypadająca na osobę 1801 zł.
12: Najniższe średnie zadłużenie mają mieszkańcy warmińsko-mazurskiego. To niecałe 1300 zł. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
10: Ciężko z kąpielą w te wakacje. Na ponad 160 kąpieliskach na polskim wybrzeżu zakaz wchodzenia do wody. A to są wysokie fale, a to prądy wsteczne, a to sinice czy inne enterokoki. Sprawdzajcie flagi nad Zalewem Szczecińskim, nad Jeziorem Junno, w Mielnie, Jarosławcu, Kołobrzegu czy Darłówku.
0: Prawda Antyradia.
10: Najniższy w historii poziom Dunaju w Budapeszcie. Wodowskaz pokazuje 31 cm, o 2 mniej niż 8 lat temu. Eksperci zaznaczają jednak, żeby nie przechodzić pieszo, bo te centymetry są mierzone względem określonego punktu zerowego, a wcale nie wszędzie jest tak płytko.
0: Prawda Antyradia.
10: Do naprawy. Wały przeciwpowodziowe na Łynie pod Olsztynem. Wody Polskie zabierają się za temat, bo teraz po intensywnych deszczach rzeka zalewa drogę i okoliczne pola, a nawet podchodzi do posesji. Prace za ponad 2 miliony złotych będą przeprowadzone jeszcze w tym roku. Jest prawie 7:33. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Od 20 do 30 stopni dziś w ciągu dnia ma być dużo słońca. W północnej połowie Polski i w pasie centralnym mogą pojawiać się też zachmurzenia. Nocą od 13 stopni w Suwałkach, przez 15 w Olsztynie, 16 na Polendroku, w Łodzi, Warszawie, Katowicach i w Opolu, maksymalnie do 17 stopni w Szczecinie, Poznaniu czy we Wrocławiu.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: No dobra, moi drodzy, to żeby z tradycji stało się zadość, na zegarach 7:39 lecimy z datami.
1: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
0: A w roli człowieka kalendarium ja. Jutro wróci Piotr Kędzierski i on przejmie pałeczkę, ponieważ to jest jego ulubiony kącik. No dobra, lecimy. Światowy Dzień Tygrysa dziś mamy. Mamy także Światowy Dzień Lasagne i chyba będę świętować, szczerze wam powiem. W 1836 roku w Paryżu otwiera się Łuk Triumfalny. W 1973 roku odbyła się premiera W Niebowziętych w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz zagrali dwóch mężczyzn, którzy wygrywają pieniądze i postanawiają przeznaczyć je na podróże samolotem po Polsce. Niskobudżetowy film, wsparty przez PLL LOT, z czasem stał się oczywiście klasykiem polskiego kina. W 1939 roku z Gdyni do Ameryki Południowej wypłynął w swój pierwszy rejs transatlantyk MS Chrobry. Na jego pokładzie był m.in. Witold Gombrowicz. W 1994 roku do amerykańskich kin trafiła Maska, czyli kultowy film z Jimem Carreyem. A na koniec smutna informacja. W 2018 roku, 29 lipca, odszedł od nas Tomasz Stańko, czyli jeden z najważniejszych i najwybitniejszych polskich trębaczy jazzowych.
1: Człowiek kalendarium.
0: No a ja przypominam, że dziś rozmawiamy sobie o fuck-upach samochodowych i takich, które widzieliście na drodze. Wszystko przez historię pana, który postanowił zaufać nawigacji w Niemczech i jego Volvo, jego auto po prostu utknęło nad jakąś rzeczką na dziwnym mostku. Czyli tak, wiemy już, żeby nie ufać nawigacji, ale ja czekam na wasze historie pod numerem telefonu 321-321-600 i pod mailem, pod adresem mailowym desperanos@antyradio.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, okazuje się, że macie bardzo, ale to bardzo dużo historii z samochodami, z nawigacjami i z innymi tego typu rzeczami. Natalia napisała do mnie na desperanos@antyradio.pl. Widziałam, jak pani pchała wózek z dzieckiem jadąc na hulajnodze elektrycznej. Nawet mam gdzieś zachowane nagranie z kamerki samochodowej. Mam nadzieję tylko, że pani nie pchała tego wózka na jakiejś mocno uczęszczanej jezdni. Ale słuchajcie, okazuje się też, że nie tylko pan Polak w Niemczech miał problemy z nawigacją, bo Sandra z Gdańska również.
2: Mam przyjaciółką Buźką taką świecką tradycję, że dwa razy do roku jedziemy sobie na babski wypad i zostawiamy mężów z dziećmi.
1: Słusznie.
2: Którejś zimy nawigacja chciała nam bardzo pomóc i nas przeprowadzić poza korkami, które się zrobiły z okazji mocnych opadów śniegu na Pomorzu. No i my zagadane nie zauważyłyśmy, że zmieniła naszą tradycyjną trasę. Nagle ocknęłyśmy się w środku lasu nad wielką przepaścią i zaciskałam ręce na kierownicy tak mocno, a ona na fotelu pasażera wciskała hamulec tak mocno, że dojechałyśmy na miejsce praktycznie całe spięte i spocone, ale dotarłyśmy. Jak zobaczyłyśmy tą przepaść, to naprawdę zastanawiałam się, czy Hyundai da radę i w nią nie spadnie i czy na pewno dojedziemy na miejsce. Także tak, pozdrowienia dla wszystkich nawigacji, a największe za mojej babusi.
1: Sandra, bardzo się cieszymy, że żyjesz, bo to się mogło różnie skończyć, ale tak, słuchajcie, nie ufamy w 100% nawigacji i zawsze warto sobie tę trasę w miarę możliwości zweryfikować. Cały czas czekam na wasze telefony i cały czas czekam na wasze maile. Przypominam, że dziś do zgarnięcia nasz antyradiowy kubek i kawa Desperanos.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Pożary też w Portugalii. W akcji już 1000 strażaków. W tej prawdzie także powracające upały, czyli problem nie tylko dla ludzi.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Są wnioski o areszt dla dwóch podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. W niedzielę napastnikom nie spodobało się to, że ktoś im zwrócił uwagę na to, że wpychają się w sklepową kolejkę i że robią to właśnie Ukraińcy. Zatrzymani w tej sprawie 27 i 45-latek byli już wielokrotnie notowani, nie przyznali się do winy. Jeden złożył wyjaśnienia, drugi odmówił. Jednemu grozi do 5, a drugiemu nawet 7,5 roku więzienia. Trzeci ze sprawców ciągle jest poszukiwany.
0: Prawda Antyradia.
2: Prawie 1000 strażaków walczy z pożarami lasów i łąk na północy Portugalii. Najtrudniejsza sytuacja jest w dystrykcie Guarda, gdzie zamknięta została autostrada A25. Rannych zostało co najmniej 12 osób.
0: Prawda Antyradia.
2: No to lecimy z tematem. Centrum Kompetencji Dronowych powstało w Strzelcach Krajeńskich. To takie miejsce do testowania, szkolenia i monitorowania. Na razie gotowy jest pierwszy etap. Po wakacjach przestrzeń do lotów ma zostać udostępniona oblatywaczom komercyjnym. Koordynator Mateusz Karkoszka.
3: Zainstalowano anteny, nadajniki na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, które sieciowały z mapą teren gminy, stwarzając taką wirtualną mapę lotów, pod którą podgląd ma właśnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Dzięki temu zmapowaniu wyłączono ten obszar właśnie pod takie loty specjalne, po to, by móc realizować te loty pod pełną kontrolą paszport.
2: Z Centrum Kompetencji Dronowych będzie współpracować m.in. Gorzowski Ośrodek Technologiczny.
0: Prawda Antyradia.
2: Wracają upały, a to są utrudnienia nie tylko dla nas, ale też na przykład dla jeżyków. Wiele piskląt przy ostatniej fali upał wyskakiwało na chodniki i ulice, żeby ratować życie. Ornitolożka Monika Wójcik-Musiał.
4: Ekstremalne, wysokie temperatury jak najbardziej są zagrożeniem, zwłaszcza dla tych gatunków, które gniazdują w szczelinach budynków, gdzieś pod dachówkami, pod parapetami oraz takich gatunków, które gniazdują na otwartych przestrzeniach, w otwartych gniazdach, na przykład na dachach. I te zagrożenia są zwłaszcza dla piskląt tych właśnie gatunków.
2: Ornitolodzy alarmują, że w niektórych koloniach straty doszły do 90%. Jest 8:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.
2: Do 30 stopni dziś na termometrach i to jeszcze nic. Jutro ma być 27 stopni w Suwałkach, 29 w Białymstoku, 31 w Lublinie, 32 w Warszawie, 34 w Poznaniu, 36 we Wrocławiu i w Zielonej Górze, do 38 w Szczecinie. Prognozowana na piątek 40. Na razie zniknęła, ma być do 36 stopni.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
6: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 8 na zegarach. Teraz hop, przeniesiemy się prawie do Czaplinka, gdyż iż tam na lotnisku Broczyno, na terenie lotniska Broczyno wystartował już Poland Rock Festival i nasza antyradiowa ekipa też tam będzie. A ja mam gościa z nami, Magda Poddańczyk.
2: Cześć, to ja jestem tym gościem i też za chwilę wyruszamy na Poland Rock Festival. Trochę godzin drogi przed nami, ale nie możemy się doczekać.
1: I powiedz, co ty tam będziesz, kochana, robić?
2: Ja tam będę szukać fajnych ludzi, z którymi będzie można porozmawiać, także jak zobaczycie mnie

0: logistyka cała, logistyka, tak? Co zobaczyć, gdzie pójść, czego posłuchać.
1: A jak zapomnicie, na co się zapisaliście, to jeszcze przypomnij chwilę przed wydarzeniem, ale właśnie, jak się ściągniecie, to tam naprawdę tych wydarzeń w różnych strefach jest mnóstwo. Także no jest co robić. Od rana do późnej, nie no, w sumie do rana. Od rana do rana,
0: dokładnie. Słuchajcie, nasze studio antyradiowe też tam oczywiście będzie stało i na żywo będziemy od czwartku do soboty mieć dla was specjalny program od 17 do północy, od 17 do 20 będziecie mogli posłuchać Kasprola. Później pojawi się Bartek Synowiec, którego będziecie mogli słyszeć od 20 do 22, a na końcu od 22 do północy będzie mówił do was Makak. Ja jeszcze dodam, że będzie tam też na terenie festiwalu Czerwony namiot Fundacji Najsłodsi, czyli Fundacji naszego radiowego kumpla Michała Figurskiego, i tam będziecie mogli pokazać wasz środkowy palec, aby za darmo zbadać poziom cukru i odebrać kultowe gadżety z paluchem fundacji, więc
1: osobiście polecam koszulkę, zachęcam. W zeszłym roku fajna dostałam, jest świetna, naprawdę.
0: To prawda, no i też przy okazji będziecie mogli zbadać sobie poziom cukru, prawda?
1: Prawda.
0: Do krwi. No dobra, to słuchajcie, wypatrujcie Magdalenę z mikrofonem antyradia, będzie nie do przeoczenia.
1: Oj, na pewno.

0: Sweet as the punch.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu.
2: Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, bo przed momentem rozmawiałyśmy z Magdą Poddańczyk o tym, co będzie działo się na Poland Rock Festiwalu i mówiłam o tym, że bramy festiwalu już są otwarte. Może wy tam jedziecie, albo może wy tam jesteście i może chcielibyście się podzielić tym, jak jest, nie wiem, na jakim etapie podróży jesteście i na co najbardziej czekacie, na jaki koncert albo na jakie wydarzenie. Dajcie mi znać też pod numerem telefonu 321-321-600 albo napiszcie do mnie wiadomość na desperanos@antyradio.pl. A co po prawdzie Antyradia? Po prawdzie Antyradia wrócimy do waszych samochodowych historii, ale nie tylko, ponieważ opowiem wam też o balkonie grozy w Poznaniu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mon Mothly.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
11: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
10: Nawet tutaj musisz.
11: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
10: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
11: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.

0: Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śledztwo po wypadku w akwaparku Fala w Łodzi. Dziecko było pod wodą przez kilka minut. Iran strzela, Stany Zjednoczone zestrzeliwują. W tej prawdzie będzie też plaża, czyli turystyczny śmietnik.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem 7-latka w łódzkim akwaparku Fala. Po tym jak chłopiec przedwczoraj został wyłowiony z basenu nieprzytomny, trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziecko jest w stanie ciężkim. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopak przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał, znaczy tonął. Potem w pełnym zanurzeniu był przez około 6 minut. Pierwszej pomocy udzielił mu postronny mężczyzna.
1: Prawda Antyradia.
0: Hej, hej, Iran napada. Dookoła ludzi gromada. Irańska Gwardia Rewolucyjna zaatakowała 3 tankowce w cieśninie Ormus. Wystrzeliła też rakiety w stronę bazy USA w Jordanii. Te pociski miały zostać zestrzelone. Teheran grozi państwom, które skorzystają z zamrożonych środków Iranu. Takie kraje nie będą mogły korzystać z cieśniny Ormus.
1: Prawda Antyradia.
0: Zinedine Zidane może nauczyć na przykład, jak zadać cios z byka, ale może też pokazać dobrą piłkę. 54-letni sportowiec został trenerem reprezentacji Francji. Zastąpił Didiera Deschamps, który zakończył 14-letnią kadencję.
1: Prawda Antyradia.
0: Dla jednych wielki wysiłek, dla innych masa roboty, dla kolejnych drogowy Armagedon. Nadchodzi Tour de Pologne. Impreza startuje w poniedziałek w Gdyni. Pojedzie do Koszalina, między Zdrojów i Szczecina, a trzeciego dnia dotrze do Zielonej Góry. Drogówka Paweł Krzysztof.
2: Całe centrum, całe Śródmieście, wszystkie ulice dookoła już od wczesnych godzin porannych będą chwilowymi początkowo utrudnieniami, a później już będziemy zamykać w miarę możliwości całe centrum, już patrząc od Westerplatte przez ulicę Chorobrego, Plac Piłsudskiego, Konstytucji, Wrocławska, Dąbrówki i tak dalej.
0: Pierwsze utrudnienia pojawią się już w poniedziałek.
1: Prawda Antyradia.
0: Na plaży fajnie jest, przynajmniej dopóki turyści nie naśmiecą. W Trójmieście z piasku co roku zbierane są tony odpadów. Gdański Ośrodek Sportu, Krzysztof Piekło.
3: Turyści na plaży zostawiają przeważnie te rzeczy, które służą do konsumpcji w trakcie plażowania, czyli od plastikowych opakowań po napojach, po chipsach, sreberka, które są czasem kanapki zapakowane. Z morą są opakowania szklane.
0: Plaże są sprzątane codziennie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Zaczynamy. Kolejną falę upałów. 30 stopni będzie dziś we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Szczecinie. 28 stopni w Poznaniu, 27 w Warszawie, Krakowie i w Rzeszowie, 25 w Trójmieście i w Olsztynie, 22 stopnie w Białymstoku, 20 w Suwałkach. Żadnych deszczów. Chmury możliwe, głównie w pasie centralnym i na północy.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: No to co, to wracamy do waszych samochodowych historii. Przypomnę tylko, że do tego tematu natknął nas pan Polak, 78-letni kierowca Volvo, który zaufał nawigacji i pojechał sobie najpierw leśną drogą, później zasuwał jakimiś innymi dziwnymi trasami kamienistymi, takimi szlakami przeznaczonymi dla pieszych. Naprawdę jakimś cudem udało mu się tam wjechać autem, no i finalnie zawisł był na takiej kładce nad małą rzeczką i służby musiały zostać w to zaangażowane. No i zapytałam was o wasze najdziwniejsze przygody, czy to z nawigacją, czy w ogóle na drogach. I dzwonicie do mnie 321-321-600.
2: Hej, słuchajcie, ja niestety nie raz, ale parę razy zdarzyło się, że widziałam, jak na rondzie ktoś mi jechał w drugą stronę, więc ogólnie na rondzie, jak widać, ludzie się mylą. Inna historia to jest taka, że jechała za mną policja i byli tak blisko mojej dupki, żeby nie wjechali mi w nią, gdybym zahamowała. Przyjechałam na pomarańczowym świetle, od razu zostałam zhaltowana. Jednak gdy sama pouczyłam policjanta, zostałam puszczona. Okazało się, że ja miałam rację.
1: No właśnie, warto zawsze o swoje powalczyć. Patrycja pisze do nas na desperanos@antyradio.pl, opowiada, że gdy miała 19 lat i zdała prawo jazdy dopiero co, to wybrała się ze znajomymi na pierwszą wspólną wycieczkę i z tego co pamiętam, jechali w okolice Czchowa, miała wtedy starą nawigację Garmina i nie pamiętam, żeby korzystało się z GPS-a w telefonie, więc to była taka, wiecie, montowana do szyby czy tam gdzieś. I okazało się, że ta nawigacja w pewnym momencie przeprowadziła ich przez las. Patrycja pisze, jechałam pod sporą górkę i dosłownie w ostatniej chwili zahamowałam. Gdybym jechała trochę szybciej, prawdopodobnie razem ze znajomymi wylądowalibyśmy autem w rzece. No to dobrze, że nic się nie stało. I druga historia Patrycji. Wracałam kiedyś wieczorem od znajomych podczas potężnej nawałnicy i pierwszy raz jechałam tą trasą. Prowadziła mnie oczywiście ta sama nawigacja, która przez kilka kilometrów pokazywała tylko, żebym jechała prosto. Przez ulewę widoczność była tak słaba, że w ostatniej chwili zobaczyłam rondo i przejechałam przez jego środek. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale samochód wymagał naprawy. Kosztowała mnie ona 2000 zł, co wtedy było dla mnie naprawdę dużym wydatkiem. No, piękne te historie. Naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Mam jeszcze ostatnią dla was i to jest taka historia, że serio szczęka mi opadła.
3: Cześć, Asia z Wrocławia. Słuchajcie, najdziwniejsza sytuacja, jaką kiedykolwiek widziałam na drodze, to na drodze z Kłodzka do Wrocławia. Wracaliśmy sobie niedzielne popołudnie, ładna pogoda, niektórzy jadą trochę za szybko, niektórzy gdzieś tam spowalniają. I nagle przed nami na podwójnej ciągłej auto nagle zjeżdża na lewy pas.
1: No, zdarza się.
3: Nie wiemy, co się dzieje, czy to się omija, czy coś się stało. Nie, pani postanowiła sobie zawrócić i na drugiej stronie zatrzymać się po to, żeby dziecko mogło siku zrobić.
1: No, ja was z tą informacją zostawię.

0: No to teraz zajmiemy się balkonem grozy w Poznaniu.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
0: Słuchajcie, o tej historii donosi bardzo popularna w Wielkopolsce telewizja kablowa. Mieszkańcy jednego z bloków na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu, miałam okazję mieszkać na tym osiedlu zresztą przez lat parę, mają bardzo duży problem i to podobno ten problem mają już od lat 3. Na jednym z balkonów zagnieździły się tam ptaki i tutaj słuchajcie, muszę to zacytować, bo to jest wspaniałe. Skrzydlate istoty pozostawiają ogromny brud, bałagan, przykry zapach, a mogą także przenosić kleszcze. Telewizja podaje, że odór nasila się, kiedy rosną temperatury. Problemem są także robaki chodzące po ścianach. Sam widok jest opisywany jako odrażający. No i słuchajcie, no myślę, że niektórzy mają takie problemy, prawda, z mieszkańcami swoich osiedli. Rzeczywiście problem taki może tam występować. Okazuje się, że rozmowy z lokatorem nie przyniosły rezultatu. Próbowano się z nim skontaktować, ale bezskutecznie. I teraz okazuje się, że zaangażowana dość mocno, choć dziwię się, że po 3 latach jest w to wszystko spółdzielnia mieszkaniowa. I może to posprzątają w końcu? Bo pan właściciel lokalu został zobowiązany do uprzątnięcia tego balkonu, ale wiecie jak to jest, to może jak tam mieszkacie, to się dowiedzcie i pomóżcie, co? Bo to, matko, ja sobie nie wyobrażam nawet takich rzeczy.

0: Stuff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
12: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Śmierć w Tatrach, nie żyje zagraniczny turysta. Cyberpolicjanci w akcji zatrzymali 6 osób za handel narkotykami. W tej prawdzie będzie też burza na G. To może być burza globalna.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. Tragedia w Tatrach. Na szlaku Narysy zmarł zagraniczny turysta. Doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimacja prowadzona przez świadków i ratowników nie pomogła. Ciało mężczyzny i towarzyszącą mu osobę toprowcy ewakuowali śmigłowcem do Zakopanego.
1: Prawda Antyradia.
0: Do zamknięcia popularny szlak w Tatrach. Jutro ruszą prace na trasie pomiędzy Pustą Dolinką a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy. Tatrzański Park Narodowy, Marta Mazik.
2: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
0: Nie ma terminu zakończenia prac. Ten w dużej mierze jest zależny od kaprysów pogody.
1: Prawda Antyradia.
0: Wpadka narkotykowego gangu. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 6 osób zajmujących się handlem używkami. 4 podejrzanych trafiło do aresztu. W przeszukanych na Podkarpaciu miejscach policjanci zabezpieczyli prawie 60 kg mefedronu i 10 kg marihuany. Wszystkim schwytanym grozi do 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Wilgoć w podpiwniczeniu bywa problematyczna. Radomscy Bernardyni mają problem z zawilgoceniem zabytkowych murów i fundamentów klasztoru. Walka z tym trwa, ale to nie takie proste, mówi konserwator ksiądz Michał Krawczyk.
3: W dzisiejszych czasach, kiedy mamy duży problem z wodą, to nie chodzi tylko o to, żeby tę wodę odprowadzić od budynków, ale żeby ją zatrzymać po to, żeby ona służyła chociażby ogrodom klasztornym. Projekt przygotowania tego całego zadania jest też bardzo kosztowny. Mamy nadzieję, że uda się jakieś środki pozyskać w przyszłości do tego, żeby te prace wykonać. Niewątpliwie są potrzebne.
0: Suszenie niechcianej wilgoci ma być priorytetem.
1: Prawda Antyradia.
0: Burza może być w szklance wody, ale może być też globalna. Globalna burza ogniowa mogła zakończyć erę dinozaurów, tak podaje Journal of Geophysical Research. Według naukowców wielkie pożary lasów mógł wywołać pył, jaki uniósł się 66 milionów lat temu po uderzeniu meteorytu. Stworzył powłokę, która izolowała atmosferę, zatrzymując i emitując tyle ciepła, że pojawiły się pożary. Przetrwały tylko zwierzęta, które mogły schronić się w norach albo płytkich wodach. Jest 9:02. To była Prawda Antyradia. Słońce w południowej połowie kraju, słońce z zachmurzeniami w połowie północnej. W pasie centralnym trochę tak, trochę tak. Na termometrach będzie dziś od 20 stopni w Suwałkach, przez 22 w Białymstoku, 24 w Koszalinie, 27 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i w Rzeszowie, 29 w Katowicach i w Opolu, do 30 we Wrocławiu, Zielonej Górze i w Szczecinie.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Ej, co historie, to lepsze.
1: Desperanos na wakacje w Antyradio.
0: Rozmawiamy sobie dzisiaj o drogowych fuck-upach, o tym, co dziwnego widzicie na drodze, albo co takiego zrobiła wam nawigacja, że wylądowaliście nie tam, gdzie chcieliście. 321-321-600, posłuchajcie.
2: Cześć, co do dzisiejszego pytania, to przypomniała mi się historia, kiedy widzieliśmy z mężem, jadąc do znajomych, jak tir holował tira. No widok niesamowity. Jak wracaliśmy, to już policja ich spisywała, więc chyba nie wolno tak pomagać.
0: No, zdecydowanie nie wolno, ale słuchajcie, dobrze, że jeszcze nie postanowili na przykład wyprzedzać trzeciego tira, bo wtedy byłoby strasznie. Dominika do nas napisała: w moim przypadku to nie GPS zawiódł, a mój ex, już pomijam, że dwa razy zakopaliśmy się w lesie, bo on zna skrót. Przynajmniej było to w różnych miejscach, ale najlepszy numer odwalił, kiedy wracaliśmy z Czech przez Niemcy, nawigacja włączona i działa elegancko. Co więc może pójść nie tak? Cóż, mówi mi, że to kobiety mają problem z rozróżnieniem prawej i lewej.

0: zostawiłam wam na koniec. Proszę bardzo.
1: Cześć, Alter Radio. Ja miałem kiedyś taką sytuację paręnaście lat temu. Jechałem jako przedstawiciel banku, szukałem jednej z firm gdzieś w jakichś tam małych miejscowościach w okolicach Trójmiasta i tak mnie nawigacja poprowadziła, że przez las dojechałem pod bramę jednostki wojskowej, na której w bramie stał młody wartownik i widocznie przestraszony zdjął z pleców karabin i go odbezpieczył. Nie wiem, kto się bardziej przestraszył, on czy ja. Pozdrawiam na razie.
0: Pozdrawiam serdecznie. No, ja nie wiem, jakbym zareagowała. Chyba niezbyt dobrze by się to skończyło.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Ale dużo jest was już na Poland Rocku i bardzo dużo z was się tam wybiera. Agnieszka napisała do mnie na desperanos@antyradio.pl. Stało się, nastał ten piękny dzień. Wyruszyliśmy w podróż na najpiękniejszy festiwal świata. Jedziemy oczywiście z Antyradiem. Do zobaczenia na miejscu. Liczymy na spotkanie z wami. Pa! Agnieszka i Adam. Słuchajcie, kochani, i nie tylko wysłuchajcie, ale wszyscy ci, którzy na Poland Rocku będziecie albo na Poland Rock się dopiero wybieracie. Oczywiście będziemy tam. Nasze antyradiowe studio już stoi. Będziemy nadawać z niego na żywo od czwartku do soboty, ale już dziś w godzinach od 20 do 22, tuż przed rozpoczęciem festiwalu, specjalne wydanie programu Jurka, na który już serdecznie was zapraszam. A od jutra, od godziny 17 do północy będziecie mogli posłuchać od 17 do 20 Kasprola, później od 20 do 22 Bartka Synowca, a od 22 do północy zabawiać się będzie was Makak. No i róbcie dużo zdjęć, wyślijcie nam później, bo z przyjemnością zobaczycie i wy, i my, jak się bawiliście.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: Biedronka.
1: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Zeleński po spotkaniu z Trumpem wraca temat patriotów. Pożary nie rozrastają się, ale pogoda we Francji nie sprzyja strażakom. W tej prawdzie będzie też wideomapping jako lep na turystów.
3: Prawda Antyradia.
4: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Dobre spotkanie, tak? O wspólnej rozmowie mówią Wołodymyr Zełenski i Donald Trump, który przyleciał do Waszyngtonu. Zełenski przyleciał, Trump był na miejscu. Wśród tematów miała być m.in. produkcja pocisków do systemów Patriot. Prezydent USA ogłosił parę tygodni temu, że jego kraj rozważy udzielenie stosownej licencji. Zełenski powiedział w Fox News, Trump obiecał. Według Financial Times to nie koniec. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner mieli zgodzić się po raz pierwszy odwiedzić ukraińską stolicę.
3: Prawda, Radia.
4: Dzień upałów zapowiada się we Francji, między innymi w Żyrondzie, gdzie trwa walka z groźnymi pożarami. Ostrzeżenia są pomarańczowe, a to tylko o jeden stopień poniżej najwyższego czerwonego alertu. Oczekiwane są wiatry do 45 km na godzinę, spadek wilgoci powietrza i do 41 stopni. Sam największy pożar na ten moment jest ustabilizowany i nie rozwija się.
3: Prawda Antyradia.
4: Dobra pogoda, na szczęście bez pożarów, zaczyna się też w Polsce. W Gdańsku można nie tylko leżeć plackiem, ale i odkrywać. Do Centrum Nauki Hevelianum zaprasza Bogna Pazderska.
5: Mamy tutaj rodzinne pokazy magia versus nauka, gdzie staramy się zapytać uczestników, czy preferują niewidzialność realizowaną w formie magii, czy może niewidzialność w formie takiej, jaką oferuje nauka.
4: Zajęcia są nie tylko dla najmłodszych, ale i dla dorosłych.
3: Prawda Antyradia.
4: Wideomappingiem turystów chce kusić z kolei Gniezno. Miasto podpisało umowę z wykonawcą efektów świetlnych na Trakcie Królewskim. Tomasz Wysocki.
6: Przygotowujemy całą instalację wideomappingową, to jest 5 miejsc. Są różne oczywiście ilości projektorów, w zależności od powierzchni, od wielkości. Projektory multimedialne w technologii laserowej, w specjalnych obudowach klimatyzowanych, które będą chroniły je przed warunkami zewnętrznymi. Do tego wspieramy się naszym podwykonawcą, który przygotowuje kontent cały.
4: Całość ma układać się w 70-minutowy spacer. Projekcje będą wyświetlane na zabytkowych budynkach, ale też na tafli jeziora. Animacje mają skupiać się na historycznych wydarzeniach. Jest 9:32. Była prawda Antyradia.
1: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.
4: 27 stopni dziś w ciągu dnia w Czaplinku na Poland Rock Festival. Nocą stopni będzie 16. Reszta Polski nastawia się na temperatury z przedziału 20-30 stopni i nie będzie dziś padać. Wieczorem od 16 stopni w Suwałkach, przez 19 w Gdańsku, 22 w Łodzi, 23 w Warszawie czy w Katowicach, do 24 w Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
1: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.
3: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: 20 minut zostało do godziny 10. Słuchajcie, naprawdę zrobiliście mi dzień tymi waszymi samochodowymi historiami. Zadzwonił do nas słuchacz, bo już ten temat powolutku chciałabym zamknąć, który swoimi historiami może obdzielić parę osób.
2: Otóż dwie takie historie miałem. Pierwsza to jechałem kiedyś z Rzeszowa do Stalowej Woli wieczorem, bo potworna mgła. Uwiesiłem się na gościu, który jechał przede mną, miał rejestrację RZA, więc miejscowy. Myślę sobie, będzie wiedział, gdzie są dziury, gdzie zakręty. I tak jadę za facetem. On hamuje, ja hamuję. On kierunkowskaz, ja kierunkowskaz. On hamuje, ja hamuję. Nagle światła zgasły. Wysiadam. Facet mówi, że jeżeli już pan jest u mnie na podwórku, to zapraszam na kawę.
1: Mistrzostwo, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. A ta druga historia?
2: Jechałem kiedyś do znajomych w okolicy kompletnie nieznajomej dla mnie. I również zaczęła prowadzić mnie przez las. Droga coraz węższa.
1: Nawigacja.
2: Po prawej stronie, po lewej stronie jakiś bajora. Żona mnie tutaj napiernicza, że gdzie pojechałeś, barania, trzeba było mapę, a nie nawigację. Ja udaję oczywiście twardziela, ale pan bez pełny, ja pierniczę. I wyobraźcie sobie, że wyprowadziło nas dokładnie pod dom tych znajomych. Z tego lasu, prosto z lasu pod dom. Normalnie wody płodowe mi odeszły, jak to zobaczyłem. Pozdrawiam serdecznie.
1: My też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli pan mnie słyszy, to ja bardzo bym prosiła, aby na desperanos@antyradio.pl napisał mi pan swoje dane i adres do wysyłki, bo coś fajnego będę dla pana miała.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Za 13 minut będzie godzina 10. Ja tylko przypomnę, że jeżeli wybieracie się na Poland Rock Festival, to możecie spotkać tam naszą antyradiową ekipę. Ta wyruszyła dosłownie kilkanaście minut temu naszym antyradiowym busem i pędzi na lotnisko Broczyno, niedaleko Czaplinka. Nasze antyradiowe studio już tam stoi i dziś będziecie mogli od 20 do 22 posłuchać specjalnego programu Jurka Owsiaka. Z kolei od jutra, od 17 do północy, będziemy nadawać dla Was specjalny festiwalowy program. Będziecie mogli usłyszeć Kasprola, Bartka Synowca i Makaka. Tak więc, no, dużo się będzie działo i na pewno dużo bardzo fajnych antyradiowych rzeczy będziecie mogli nie tylko usłyszeć, ale też zgarnąć, bo na terenie festiwalu będą się też kręcić nasze antyradiowe dziewczyny. Spotkacie też naszą reporterkę Magdę Poddańczyk, która będzie Was zaczepiać i wyciągać od Was najlepsze festiwalowe historie. A ja co? Ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro punktualnie o godzinie 7. Będzie już Piotrek Kędzierski, więc będzie dwa razy więcej szczęścia. Do usłyszenia, pa!
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: PiS z kluczy Morawiecki bierze sprawy w swoje ręce. Sejm z nowym klubem. Kurski z zakazem po medialnej szarży przed kamerami. W tej prawdzie będą też grzyby. Oczywiście po deszczu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. To przeciąganie kiepskiego serialu. Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci. Tak Mateusz Morawiecki odpowiada na niemoc PiS i próby dawania jeszcze bardziej ostatniej szansy posłom, którzy nie podpisali lojalek. Sprawa rozłamowców wieczorem trafiła do rzecznika dyscypliny partyjnej. Morawiecki na dywaniku Karola Karskiego jednak nie czeka. Właśnie ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny na 40 posłów i senatora. To ma być forum do działania Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Prawda Antyradia.
0: Medialny zakaz dla Jacka Kurskiego. PiS blokuje bulteriera po tym, jak w telewizji Republika z góry na dół skrytykował on Mateusza Morawieckiego, mieszając w to Tuska, Lecha Kaczyńskiego i katastrofę smoleńską.
1: Prawda Antyradia.
0: To był mentor z wieloma zwolennikami. Na Telegramie obserwowało go ponad 600 osób. Tak niemieckie media piszą o sprawcy zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Według informacji Die Welt, zabity przez służby 21-latek, kiedy wcześniej był w zakładzie dla nieletnich, próbował radykalizować współosadzonych. Służby obserwowały go. Najwyraźniej niewystarczająco skutecznie. Abdul B. w sobotę wjechał rozpędzonym autem w tłum, zabił 65-letnią Polkę, ranił 29 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Moda historycznie. Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało wystawę, która przez pryzmat ciuchów pokazuje przemianę mieszkańca przedwojennej stolicy w powstańca.
2: To trzymanie fasonu było formą takiego oporu, że no ja się dalej trzymam mimo całej sytuacji. Kobiety zazwyczaj szły do powstania w tym, co miały najlepszego. Mężczyźni również. Elementem, który wyróżniał powstańca, była po prostu biało-czerwona opaska.
0: Mówił akurat Dorota Rakowska. Wystawa jest dostępna od dziś.
1: Prawda Antyradia.
0: Emocje jak na grzybach, to nie tylko jesienią w lasach, na przykład na Dolnym Śląsku. Letni wysyp ruszają więc coroczne przypomnienia. Policja, Przemysław Ratajczyk.
3: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant.
0: Sprawdź też, czy telefon jest naładowany. Od 20 do 30 stopni dziś w ciągu dnia ma być dużo słońca. W północnej połowie Polski i w pasie centralnym mogą pojawiać się przy tym zachmurzenia. Nocą od 13 stopni w Suwałkach, przez 15 w Olsztynie, 16 na Polendroku, w Łodzi, Warszawie, Katowicach i w Opolu. Maksymalnie będzie 17 stopni i tak ma być w Szczecinie, Poznaniu czy we Wrocławiu.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 11 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Nasza dzielna ekipa wyruszyła na Poland Rock Festival. Spotkacie ich tam na miejscu bardzo, bardzo niedługo, bo jadą jak szaleńcy. I oczywiście czarnym automobilem o zwiększonym poziomie elegancji, jak przystało na Antyradio. Proszę Państwa, będziemy tam na miejscu, będzie studio festiwalowe, będą prowadzili stamtąd programy Kasprol, Bartek Synowiec i Piotr Makak-Szarłacki. Będzie mocarnie, będą nasze dziewczyny, będą w niespodzianki dla słuchaczy. Przybywajcie, będzie naprawdę mocarnie. W kwestii rozdawnictwa to mam dla Państwa dzisiaj dwuosobowe zaproszenie na koncert Primus 6 sierpnia na letniej scenie Progresji w Warszawie. Zajmę się tym w stosownym momencie. Z kolei społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy Światowy Dzień Tygrysa, proszę Państwa. Także Dzień Lasagni, no Dzień Deszczu, aby nie lało w czasie wakacji za mocno. Także Dzień Kamerdynera. No oraz Światowy Dzień Doustnych Płynów Nawadniających. 29 lipca 1903 roku wszedł do służby rosyjski krążownik Aur.

0: Tak, proszę Państwa, prawie 23 minuty po godzinie 10.
1: Hey, I'm from Greta Van Fleet. Hi, I'm Jack White.
2: And I'm Brendan Benson.
1: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antiradiu. Jak co roku Antiradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają anty niespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
10: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
14: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Marilyn Manson.

Alizien. Alice in Chains. Coldplay. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Szczęśliwie słuchają Państwa Antyradia do godziny 11:00, pozostały 22 minuty. Kasia Wieżowska podrzuciła mi taki temat o tym, że osadzeni w zakładzie karnym w Koszalinie pomagają hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego, jeżdżąc rowerami. Za każdy wykręcony kilometr zarabiają pieniądze fundowane przez sponsora akcji. W pierwszej chwili myślałem, że chodziło o rowery stacjonarne, jednakowoż okazało się, że ruszyli w trasę krótką. W jedną stronę jest pełna 10 kilometrów dzielących koszaliński zakład karny od siedziby hospicjum. Szczerze powiem, naprawdę zacność i wielka akcja. Dlatego pomyślałem sobie, że wcale nie byłoby tak źle, gdyby na przykład w siłowniach, gdzie mnóstwo sprzętu stoi, a energia wypedałowana czy też wyszarpana za pomocą różnych wynalazków idzie w parę. A jakby tam podłączyć małe generatorki prądu, ile z tego prądu wyprodukowaliby walczący z narzędziami?

0: A już zamknęła ta godzina, proszę Państwa, za momencik spotkamy 11:00. Będzie prawda, pełna kultura i prognoza pogody. A potem kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
13: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pożary we Francji, walka z nimi w 40-stopniowym upale. Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu roboty dla Ciebie. W tej prawdzie także bydgoski rower aglomeracyjny.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Francja z niepokojem patrzy na termometry. Nadchodzą 40-stopniowe upały na południowym zachodzie kraju. W Żyrondzie trwa dramatyczna walka strażaków z pożarami lasów. To już ósma doba akcji. Część ewakuowanych wraca do domów. Od początku akcji ucierpiało 126 strażaków. Większość z nich podtruła się dymem. Jeden zginął w wypadku.
1: Prawda Antyradia.
0: AI szuka pracy nie dla siebie, dla nas. Coraz częściej i firmy, i kandydaci korzystają z niej w czasie rekrutacji.
2: W firmach coraz częściej AI wspomaga dział HR. Personel serwis Monika Banyś.
3: Sztuczna inteligencja wspiera pierwsze etapy rekrutacji, bo analizuje aplikacje w krótkim czasie.
2: Druga strona, czyli kandydaci, też korzysta. Pracuj.pl, Anna Goreń.
4: 48% kandydatów przyznaje, że użyło AI na jakimś etapie poszukiwania pracy.
2: Ale to dzieje się tak trochę pod stołem, bo firmy wciąż krzywo na to patrzą.
4: Rekruterzy dają zielone światło dla AI, gdy pomaga ona w przygotowaniu do rozmowy lub tworzeniu CV. Czerwona linia pojawia się później. Zaledwie 3% akceptuje korzystanie z niej do odpowiadania na pytania podczas spotkania.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Rower aglomeracyjny wrócił do Bydgoszczy. Czeka 750 jednośladów, a 140 to elektryki. Wszystkie rowery mają nadajniki GPS i blokadę, która ułatwia wypożyczenie i oddawanie. Zarząd dróg Katarzyna Muszyńska.
5: Nowy system obejmuje 70 stacji, które składają się z totemu lub tablicy informacyjnej oraz przestrzeni zapewniającej swobodne pozostawienie rowerów. Większość stacji pozostała w dotychczasowych lokalizacjach, natomiast 11 powstało w nowych miejscach.
0: Pierwsze 20 minut jazdy jest darmowa.
1: Prawda Antyradia.
0: Z lotniska w Lublinie do kraju faraonów i piramid od grudnia ruszą czarterowe połączenia do Marsa. Alam w Egipcie w czerwcu padł rekord w historii portu. Obsłużono prawie 62 tysiące pasażerów. A to była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Impreza z ciężkim metalem, ale inna niż myślicie. Festiwal karilonowy. Taka impreza jest już 27 raz w Gdańsku, a opiera się o jeden z największych instrumentów świata.
6: Karilon to jest instrument złożony z dzwonów. Musi być ich co najmniej 23 i muszą mieć możliwość gry za pomocą specjalnej klawiatury. W Polsce są tylko 3 karilony. Wszystkie 3 znajdują się w Gdańsku. Jeden jest mobilny, chyba że akurat znajduje się gdzie indziej, ale na stałe znajduje się w Gdańsku.
0: Mówiła Monika Kaźmierczak. Koncerty są w piątki i w soboty do końca sierpnia. Czy sukienka może być mundurem? W Muzeum Powstania Warszawskiego wystawa o powstańczej modzie. Do zobaczenia. Nie tylko panterki, ale także kurtki przerabiane z sukienek, czy bluzki szyte z czasz spadochronów.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Wraca lato latem. Dziś może jeszcze 30 nie przekroczymy, ale w kolejnych dniach już tak. Dziś od 20 stopni w Suwałkach, przez 22 w Białymstoku, 24 w Koszalinie, 27 w Warszawie, 29 w Katowicach i Opolu, do 30 we Wrocławiu i Szczecinie.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
8: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.

0: w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 11. No, chyba ciary komuś przejdą za chwilę po plecach, ponieważ jest taki dom w Jaworznie, w którym straszy, i to straszy porządnie. Niektórzy ludzie, którzy byli w tym domu, mówią, że dzieją się tam dziwne rzeczy. Spadają przedmioty, słychać przerażające odgłosy. Niektórzy widzą zjawy. Było też tak, że pojawiła się jakaś kobieta, która krzyczała i wzywała pomocy. Grały organy, był płacz dziecka. No, dom przerażający. Podobno niejedna rodzina, która próbowała się tam osiedlić, nie zagrzała na długo miejsca. Był wzywany i egzorcysta. No i w końcu pojawiła się grupa Mystery Hunters, która dokumentuje niewyjaśnione zjawiska. Chce tam spędzić aż 3 dni. No i zobaczymy, czasami nie uciekną. A ja tak sobie pomyślałem, że to może być dobry pomysł na biznes, bo jeżeli jest taki dom, w którym takie rzeczy się dzieją, to z pewnością znajdą się chętni, którzy takich doznań po prostu poszukują. I to może być gruba sprawa. A jeszcze influencer jakiegoś tam sadzić z komórą, żeby ponagrywał, oczywiście, żeby AI-em się nie wspierał, bo wyjdzie jeszcze straszniej niż normalnie. Zatem tu napisano: jeśli wierzysz w Boga, wierzysz w duchy. Proszę Państwa, krzyk kobiety nad ranem, wzywającej pomocy. Proszę Państwa, co by nie mówić, domek fajny. Ja bym chętnie sam tam posiedział z jedną noc i posłuchał tych przerażających rzeczy. Trzymajcie się Antyradia. Ja tutaj staramy się nie straszyć.

0: mówiłem, z tym nawiedzonym domem w Jaworznie. Pan Adrian napisał, może zebrać ekipę słuchaczy Antyradia i nadawać z tego domu audycję, co się dzieje w nocy. Ja z chęcią w takim wydarzeniu bym uczestniczył, śmieje się pan Adrian. Panie Adrian, ja też bym chętnie to zobaczył, bo takie nadprzyrodzone rzeczy działają. Pan, który kupił ten dom, w pierwszej nocy usłyszał, jak trzasnęły drzwi do piwnicy. Potem usłyszał jakieś szepty i odgłosy. Pan mówi tak, pomyślałem, ja pierniczę, już się zaczyna. Tak było niemal każdego dnia. W końcu się uspokoiło. Egzorcysta powiedział, że duch walczył ze mną, a teraz traktuje mnie jak swojaka. Proszę bardzo, nawet duchy są takie układowe. Rodaczki, rodacy, mkniemy dalej.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

Tak, bodajże wspominałem o tym waranie, który pojawił się nad jeziorem Garda i tam straszy ludzi. Pan Robert a propos tego napisał: podobno w tym roku ceny we Włoszech są bardzo atrakcyjne dla turystów w stosunku do innych krajów. Więc waran pewnie stwierdził, że w tym roku popłynie do Włoch. Panie Robercie, ja nie jestem przekonany, czy warany pływają. One raczej łażą i potrafią boleśnie ukąsić i narobić krzywdy. A czy pływają? Chyba nie. Ale jeżeli jestem w błędzie, to bardzo proszę mnie naprostować w tej materii. Czekam pod ostrym opantyradio.pl. Czy waran pływa, czy tylko łazi i kąsa boleśnie? Proszę powiedzieć. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Tak, na zakończenie tej godziny informacja od pana Czesława, że waran potrafi pływać i potrafi boleśnie ukąsić nawet w wodzie. Ale przy okazji, rodaczki, rodacy, za chwilę prawda antyradia, a potem rozdawnictwo.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Tańsze paliwo? Jeszcze nie teraz. 1 300 000 naruszeń. Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości miały żniwa. Nowe barwy śląskich tramwajów po metropolii jeździć będą żółte.
0: Prawda Antyradia.
13: Magdalena Mleczko, zapraszam. W najbliższych dniach nie ma co liczyć na tańsze paliwo na stacjach. Po niedawnych spadkach cen ropy na światowych rynkach nie ma już śladu. O poranku baryłka ropy Brent kosztowała $87. Surowiec znowu mocno drożeje w reakcji na nowe starcie na Bliskim Wschodzie i ataki na tankowce w cieśninie Ormus.
0: Prawda Antyradia.
13: Taniej czy drożej jeździmy, a w zasadzie gnamy coraz więcej mandatów z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku wykryły ponad 1 300 000 naruszeń, przekroczeń prędkości i wjazdów na czerwonym świetle. To o ponad 11% więcej niż w 24. Rankomat.pl. Grzegorz Demczyszak.
14: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy. Z kolei największą dynamikę procentową miały systemy Red Light. Tam mandatów przybyło o prawie 64%.
13: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii, tylko 3% z nich udało się ukarać mandatem.
0: Prawda antyradia.
13: Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Teraz to ma się zmienić, tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
15: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
13: Na początek żółte będą tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach.
0: Prawda antyradia.
13: Czesi nad Bałtykiem. Rekordowo wielu naszych sąsiadów wybiera wakacje właśnie nad polskim morzem. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za przyjazdem są koszty wypoczynku i wysoki poziom usług. To była prawda antyradia. Nad morzem czy w górach, wszędzie wrócić ma lato. Każdy następny dzień będzie cieplejszy. Dotkniemy znów upałów, ale to za moment. 27 stopni dziś. W ciągu dnia w Czapninku na Poland Rock Festival nocą stopni będzie 16. Reszta Polski z temperaturą w przedziale 20-30 stopni.
0: Letni ostry dyżur w antyradiu. Na program zaprasza Aleks

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ale pojechaliśmy 13 z hakiem minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia. W Antyradiu rozdawnictwo. Mam dwuosobowe zaproszenie na koncert Primus. 6 sierpnia letnia scena progresji. Warszawa. Osoby zainteresowane tym zaproszeniem przygotowują mail pod adres ostrymałpaantyradio.pl. W temacie maila proszę wymalować taką oto informację. Co dostałem, czy dostałam od rodziców, niekoniecznie jako prymus, po powrocie rodziców

0: Jeszcze przez chwilę kilka trzymam w garści dwuosobowe zaproszenie na koncert Primus 6 sierpnia, letnia scena Progresji Warszawa. Państwo przygotowują maile pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę w temacie bądź w mailu wymalować, co dostałem, dostałam, niekoniecznie będąc prymusem od rodziców powracających z wywiadówki. Czekam nadal na Państwa maile. Już mam jeden mail, który mi się bardzo podoba, ale zobaczymy, może ktoś przebije.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
16: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Kasto!
2: Autorama.
9: Teoria
2: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
18: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
21: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Where you go?

3 Days Grace. Europe. It's the final countdown. Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander

Cry Baby. Proszę Państwa, w związku z rozdawnictwem zaproszeń na koncert grupy Primus 6 sierpnia, letnia scena Progresji Warszawa, zadałem Państwu takie pytanie, co dostałem niekoniecznie jako Prymus, od rodziców po powrocie z wywiadówki. Pan Grzegorz napisał: prymasem byłem tylko z WF-u, więc adekwatnie dostawałem koszulki, korki i gały. Najbardziej dobrze, to akurat zrozumiałem. Panie Grzegorzu, pan to właśnie wybierze się na ten koncert. Mail zwrotny za chwileczkę pozwolę sobie do pana wysłać. I zadziałaliśmy, a te odpowiedzi państwa były naprawdę bardzo interesujące, ale wybrać musiałem jedną. Proszę państwa, jedziemy z Antyradiem w kierunku 13:00.

0: zbliżamy się do godziny 13. Po 13 spłyną na Państwa fale ekstazy, przeżyć głębokich i czego tam jeszcze, ponieważ Tomek Kasprzyk bezpośrednio z Poland Rock Festiwalu będzie nadawał na żywo, żeby nie było to tamto. Nasz wóz transmisyjny już się rozgrzał, jest tam przepiękna ekipa antyradiowa, zatem zaglądajcie. A Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
4: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
6: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Upały wracają, to oznacza większe zużycie wody. Są więc apele o oszczędzanie i kurtyny wodne dla ochłody w miastach. Na początek prawdy narkotykowi dilerzy zatrzymani na Podkarpaciu.
0: Prawda Antyradia.
11: Magdalena Mleczko, zapraszam. 6 gangsterów zatrzymano na Podkarpaciu. Zajmowali się handlem narkotykami. Zabezpieczono mefedron i marihuanę. 4 osoby trafiły do aresztu. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
11: Upały wracają do Polski. Jutro na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 36 stopni. W piątek spodziewane są burze. W sobotę zagrzmi w całym kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
12: To mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie na cały czas będzie gorąco.
11: W weekend ochłodzi się na północy kraju, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco i upalnie.
0: Prawda Antyradia.
11: Razem z upałami wracają apele o oszczędzanie wody. Samorządy i Wody Polskie przypominają, że woda nie jest zasobem bez limitu. Przy większym poborze potrzebne są odpowiednie pozwolenia. Chodzi o szczególne korzystanie z wód przez duże gospodarstwa rolne albo na użytek firm. Wyjaśnia Linda Hoffman z Wód Polskich.
13: Warunkiem jest to, aby taki pobór nie przekraczał średniorocznie 5 metrów sześciennych poboru na dobę. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne wyznaczają granice tak zwanego zwykłego korzystania z wód, a ich przekroczenie może wiązać się z koniecznością uzyskania odpowiednich zgód wodnoprawnych.
11: Za brak odpowiednich pozwoleń grożą kary finansowe.
0: Prawda antyradia.
11: Co innego delikatna mgiełka. W Katowicach można się schłodzić pod kurtyną wodną. Są w różnych miejscach, na rynku, w parkach, na skwerach i osiedlach. Miasto Michał Mendala.
7: Kurtyny wodne, one zamontowane są w taki system automatycznego uruchamiania ich i kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować. Dodatkowo timer ustawiony jest w taki sposób, aby działały one w godzinach między 9 a 20.
11: To ma wpłynąć na oszczędność wody. A to była prawda antyradia. Upały i burze, oto co pogoda szykuje nam na najbliższe dni. Jutro na zachodzie kraju termometry pokazać mają nawet 36 stopni, w piątek burze, ale dziś żadnych deszczów, chmury możliwe w pasie centralnym i na północy. Chłodno w Suwałkach, gorąco we Wrocławiu, Zielonej Górze i w Szczecinie.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: przepięknie Jack White wprowadził nas do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. Prosto z lotniska. Czaplinek, proszę.
1: Rokomotywa w Antyradio.
0: Przełom lipca i sierpnia. Czaplinek, Kroczyno. Tu się oddycha, mili drodzy moi. Pogoda po prostu nas dzisiaj rozpieszcza. 22, 23 stopnie Celsjusza. Słoneczko za chmurami, delikatny wiaterek. No cudownie, cudownie. Woda i z prawej, i z lewej, i przed nami, i za nami. A na samym środku my, na lotnisku. Tuż przy dużej scenie 32. Poland Rock Festiwalu, który oficjalnie startuje jutro o godzinie 15, natomiast dzisiaj jeszcze wieczorem w Akademii Sztuk Przepięknych, czyli na małej scenie tylko z nazwy, będą wieczorem mieć miejsce ważne muzyczne wydarzenia i o nich między innymi oczywiście dziś do 16 w Rokomotywie Romowowi. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: widzę ich oczyma wyobraźni na Poland Rock Festivalu. Jeszcze przyjdzie taki moment, mówię wam, że Ghost także zaprezentuje się podczas któregoś Poland Rock Festivalu. Zobaczycie. A kto zaprezentuje się w tym roku? No jest o kim mówić, jest kogo posłuchać, jest kogo poobserwować. Sporo się będzie działo. Dziś trzy ważne koncerty, a od jutra machina rusza. Szczegóły zdradzę dosłownie za kilka chwil. Nie oddalajcie się od antyradia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: /. Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

tych koncertów, które zawsze wspominam. To był, jak dobrze pamiętam, 2018 rok i jeszcze Kostrzyn nad Odrą. Kto był, ten wie. Judas Priest zaprezentowali się jako gwiazda jednego z All Land Rock Festival. Wtedy jest to jeszcze przystanek Woodstock. Ale wspomnienia oczywiście żywe do dzisiaj. Tak jak mówiłem, festiwal 32 oficjalnie rozpoczyna się jutro, ale dziś jeszcze trzy bardzo ważne koncerty na nocnym ASP, na scenie małej tylko z nazwy, bo zaprezentuje się o 20:00 Basia Giewont. Fantastyczna artystka, która fenomenalnie zaprezentowała nam się jako jurorom na eliminacjach do przystanku Woodstock i stwierdziliśmy, że musi zagrać. O 21:00 dziś pojawi się Paulina Przybysz z projektem Jazz, natomiast po 22:25 na scenę wkroczy WW, prezentując ostatnią swoją płytę Dźwięczność, na której zaprezentowali się goście. Może także i goście będą dziś na SP. Zobaczymy.

0: tak sobie myślę, że party to się dopiero zacznie rozkręcać na Poland Rock Festiwalu, bo dziś, tak jak mówiłem, po 20 rusza scena ASP, czyli mała scena tylko z nazwy, na której trzy bardzo ważne koncerty, a cała impreza zwana Poland Rock 32 edycją skończy się w okolicach, myślę, godziny 3 w nocy z soboty na niedzielę, bo zakończy wszystko Piotr Bukartyk i Aja Gorej jak zwykle i długa przemowa Jurka Owsiaka. Zresztą, jeżeli o Jurku mowa, to mam nadzieję, że wpadnie tutaj do Antyradia po godzinie 14, do której pozostało niespełna 6 minut. Za moment prawda Antyradia, czyli rzeczy ważne i najważniejsze, a my na Poland Rock na lotnisko Czaplinek Groczyno wracamy tuż po. Nie oddalajcie się.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
12: Niskie ceny są codziennie.

0: moja Biedronka, wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
7: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
12: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Metallica. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: BMW pozbywa się ludzi. Dla jednych wielki wysiłek, dla innych drogowy Armagedon. Nadchodzi Tour de Pologne. W tej prawdzie także leśne menu. Nie zawsze zdrowe.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. BMW planuje zwolnić do końca przyszłego roku 8 tysięcy pracowników. Producent samochodów zaoferuje prawie połowie swoich niemieckich pracowników dobrowolne zwolnienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Nadjeżdżają utrudnienia przed Tour de Pologne w Zielonej Górze. Magistrat i Lena Lutowska.
2: Chopina musimy zamknąć już w poniedziałek wieczorem. Podobnie będzie miała się sprawa z parkingiem przy Placu Kolejarza i parkingiem wokół Placu Bohaterów. Te parkingi będą niezbędne do ustawienia tam aut teamowych, które przyjadą do nas razem z wyścigiem.
1: Tour de Pologne startuje w poniedziałek w Gdyni. Do Zielonej Góry dotrze dwa dni później.
0: Prawda Antyradia.
1: Leśne jagody albo poziomki zjedzone prosto z krzaka, w dodatku nieumytymi rękami, to może skończyć się zarażeniem bąblowcem.
3: Bąblowiec to rodzaj bardzo groźnego tasiemca, który jest rozsiewany przez lisy.
4: My zjadając taką pyszną poziomkę, możemy zarazić się bąblowcem wielokomorowym, który niestety daje bardzo przykre objawy, może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy.
3: Mówiła dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia, która zostaje z chorym praktycznie na resztę życia. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Lody dla ochłody fajne są. Jak donosi portal dlahandlu.pl, rośnie ich sprzedaż. Coraz częściej sięgamy po duże opakowania. Znaczną część sprzedaży stanowią lody na patyku, rożki czy kanapki. A największą popularnością cieszą się klasyczne smaki: wanilia, czekolada, truskawka czy śmietanka.
0: Prawda Antyradia.
1: 80 lat bezpośrednich lotów z Warszawy do Paryża, Sztokholmu i Pragi świętuje LOT. Z okazji jubileuszu bilety na rejsy do tych miast dostępne są w promocyjnych cenach. Do Pragi samoloty latają ponad 30 razy w tygodniu, do Paryża i Sztokholmu ponad 20. A to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: No to zaczynamy kolejną falę upałów. 30 stopni dziś we Wrocławiu, ma być w Zielonej Górze i w Szczecinie, 28 w Poznaniu, 27 w Warszawie, Krakowie i w Rzeszowie bez opadów. W weekend ochłodzi się na północy kraju, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco i upalnie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: No i 9 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej osłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu, ale ta Lokomotywa jest nadawana, przypominam, przy okolic dużej sceny na 32. Poland Rock Festiwalu, który oficjalnie jutro się rozpocznie o godzinie 15. Natomiast dziś, mówiłem o tym jeszcze, są trzy ważne koncerty na małej scenie, tylko z nazwy, czyli na scenie ASP, na takim wieczornym ASP. Między innymi oczywiście Paulina Przywisz z projektem Jazz i WW z ostatnią swoją płytą Dźwięczność. To podejrzewam, że będzie naprawdę wzruszający i przepiękny koncert. Będę go obserwował z uwagą. A mam nadzieję, że nie będę sam, bo Państwo, jak wiem, dojeżdżają do Czaplinka w Roczyno, także dzisiaj. No i oczywiście pytania od Was się pojawiają, czy byłem na rybach. Oczywiście! Jak zwykle wędki mam ze sobą, przyjeżdżając na Poland Rock Festival, bo tutaj Czaplinek, w okolice Czaplinka, to jest po prostu przecudnie. Jest tyle wód, tyle ryb, tyle rasów, tyle miejsc do spacerowania, że głowa pęka od świeżego powietrza. To miejsce naprawdę jest dla aktywnych i dla tych, którzy szukają przestrzeni, bliskości natury i ciszy. Choć z tym ostatnim to może być różnie, bo jak jutro się zacznie, to i pojawi się Vended, i Lottery Winners, i Orbit Culture, i Drophic Murphys. Będzie Godsmack, oni raczej cicho nie grają. Będzie także Myslowic. W piątek między innymi Nocny Kochanek, P.O.D. Też raczej mało ballad takich do przytulania, więc nie będzie raczej cicho, ale sama przyjemność będzie płynęła z dużej sceny, także i z małej, bo na małej scenie tylko w nazwie, między innymi jutro i Wiraszko, i Lej Mi Pół, i Lipali. Ciekawe, co tam słychać u Lipy i kompanii. Bardzo jestem ciekaw tego koncertu. Mam nadzieję, że Lipa także wpadnie do Antyradia i trochę pogadamy, bo z tego, co wiem, Illusion też przygotowują się do nowej płyty, więc jest o czym gadać. A w piątek na przykład pojawi się ADHD. Przecudny zespół składający się naprawdę z bardzo młodych ludzi, którzy łupią niemiłosiernie i zachwycili nas, jurorów, na eliminacjach do Poland Rock Festivalu i stwierdziliśmy, że jeżeli tylko przyjadą z rodzicami i rodzice wyrażą na to zgodę, żeby zespół zagrał na Poland Rock Festivalu, to zagrają. Rodzice zgodę wyrazili, więc zagrają. A wy nie oddalajcie się od Antyradia, bo za chwilę jeszcze sporo innych ważnych rzeczy, które mogą wam się przydać, jeżeli zmierzacie w naszym kierunku.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: TSA sprzed lat w lokomotywie w Antyradio. Przeglądam skrzynkę kasprol@antyradio.pl i Basia napisała: oj tak, Kasprolu drogi, oj tak, TSA mogłoby zagrać na Poland Rock Festiwalu. Niby tak, tylko pytanie, które TSA? Czy to TSA z Kapłonem i Niekraszem, czy to TSA Dream Team z Machelem i Piekarczykiem? Oto jest pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o Dream Team, to taki jeden się pojawi w tym roku. O nim już niebawem.
1: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: Expert.pl.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
12: masz. Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Cudne wspomnienia sprzed lat. Obracam w palcach złoty pieniądz i perfekt.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A my jesteśmy cały czas na Polan Rock Festiwalu, który oficjalnie jutro rozpoczyna się o godzinie 15. Ostatnie szlify, ostatnie przygotowania trwają. Widzę tutaj przed moimi oczami, jak szybciutko działają wszystkie służby porządkowe, wszystkie służby, które ustawiają scenę. Już oświetlenie wisi, nagłośnienie jest, wszystko podpięte, światła wczoraj w nocy były sprawdzane. Z ciekawości powiem wam, że jest telebim mniej więcej w połowie miejsca przed dużą sceną, tak żeby wszyscy ci, którzy nie są pod samą dużą sceną, tylko ze 150 metrów dalej, mogli spokojnie i elegancko oglądać to, co dzieje się na dużej scenie. I dodatkowo linia opóźniająca, tak, żeby nie było małego zgrzytu między obrazem a dźwiękiem, więc myślę sobie, że będzie w tym roku komfortowo, jeżeli chodzi o dźwięk. Zresztą zawsze jest, ale w tym roku widzę pewne zmiany, zresztą mam nadzieję, że spotkamy się z Jurkiem Owsiakiem w tym programie i trochę też o tym pogadamy. Mówiłem o tak zwanym Dream Teamie, więc jeden z polskich Dream Teamów pojawia się w tym roku. Oni już grali na małej scenie, nie tak dawno, 2 lata temu chyba, natomiast w tym roku znów pojawią się. Orkiestra dorosłych dzieci, w której skład wchodzą m.in. Grzesiek Kupczyk i Adam Wolski, Kuba Płucisz, Grzegorz Stępień, Piotrek Łukaszewski, no i paru jeszcze innych zacnych muzyków. Gośćmi u nich m.in. są Tomek Olejnik z Proletariatu, Krzysiek Sokołowski z Nocnego Choranka, Maciej Balcar czy Grzesiek Skawiński. Więc niewykluczone, że też czymś nas zaskoczą. No, bo wystąpić na dużej scenie, no to trzeba się do tego dobrze przygotować. A z tego, co wiem, Orkiestra Dorosłych Dzieci przygotowuje się zacnie do tego występu i na wszystko będziemy mogli być przygotowani, kiedy to w sobotę. W sobotę o godzinie 15 Orkiestra Dorosłych Dzieci będzie otwierała ostatni dzień muzyczny na dużej scenie. Do tego jeszcze będziemy nie raz i nie dwa wracać, a za moment jeszcze ważne informacje, które z pewnością wam się mogą przydać.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: się trochę cofnął w antyradio. Joe Cocker, przepiękny wujek John, nieodżałowany. Jeżeli ktoś bardzo by chciał się wychylić na wskazanie coverów lepszych od oryginału, to z pewnością to nagranie by do takich coverów lepszych od oryginału zaliczył. Natomiast jeżeli chodzi o wspólny mianownik między tamtym okresem a Poland Tour Festivalem, no to jest jeden, a w zasadzie trzy. Miłość, przyjaźń i muzyka równa się rock and roll. Wracamy dosłownie za kilka chwil na lotnisko Czaplinek-Broczyno, a za moment prawda antyradia.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: areszt za atak na parę z Ukrainy we Wrocławiu. Nowy klub ma powstać w Sejmie. Czarzasty czeka na wniosek Morawieckiego. Koledzy z byłej partii nie wróżą tutaj sukcesu, ale drzwi nie zamykają.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Areszt dla podejrzanego o pobicie pary z Ukrainy. Chodzi o 45-letniego Adama C., jednego z trzech napastników. Ma odpowiedzieć za pobicie z powodu przynależności narodowej w warunkach recydywy. Dlatego grozi mu nawet 7,5 roku więzienia. Zarzuty ma też 27-letni Tomasz M. Tu decyzja co do aresztu powinna zapaść lada moment. Obaj przyznali się do winy, trzeci z panów jest poszukiwany. Do samego incydentu doszło w niedzielę we Wrocławiu.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy klub, stare twarze. Mateusz Morawiecki i koledzy kują żelazo póki gorące. Już złożyli dokumenty w sprawie stworzenia nowego ugrupowania w Sejmie w związku z rozłamem PiSu, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Automatycznie te osoby przestają być członkami tamtego klubu i nabierają określonych uprawnień.
0: Czyli wbrew temu, co mówią politycy PiSu, nikt nikomu nie musi składać żadnej rezygnacji na piśmie. Jeśli Rozwój Plus stanie się klubem, będzie trzecim co do wielkości w Sejmie. Mateusz Morawiecki wziął ze sobą grupę około 50 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: To się nie uda, mówi tymczasem Jarosław Sellin. Polityk PiSu nie wróży Morawieckiemu świetlanej przyszłości, jednocześnie nie zamyka dla niego drzwi.
3: Może jeszcze być tak w przyszłości, myślę, że tak będzie, że albo jeśli im się ta inicjatywa uda, to będziemy współtworzyć koalicję rządową po przyszłych wyborach, albo jeśli się nie uda ta inicjatywa, przypuszczam, że raczej tak będzie, że to będzie rozpaczliwa walka o próg wyborczy, to jeszcze możemy wrócić do rozmów na temat zjednoczenia.
0: Jarosław Sellin przyznaje, że dla niego rozłam w partii to dramatyczna sytuacja.
1: Prawda Antyradia.
0: Z Sandomierza do stolicy Wisłą rusza 11. wyprawa warszawska. Kilkanaście łodzi płynie, aby w sobotę wziąć udział w paradzie rzecznej w godzinę W i oddać hołd powstańcom w rocznicę zrywu. Tym razem rejs może się okazać wyjątkowo trudny przez niski poziom rzeki. W akcji bierze udział łącznie 16 łodzi, około 50 osób. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody.
4: Pełna kultura, zapraszam. Gotowi na Poland Rock Festival? Impreza startuje w czwartek na terenie lotniska Czaplinek Broczeno w Zachodniopomorskiem. Antyradio też tam będzie. Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela na konwencie Comic-Con w San Diego. Ogłoszono, że hollywoodzki gwiazdor zagra główną rolę w filmie Ghost Rider. Premiera planowana jest na 2028. W Tychach do zobaczenia wystawa Opowiedz mi miasto. Na niej przedmioty codzienne, pamiątki rodzinne, a nawet piosenki o Tychach.
5: Na przestrzeni czasów powstawały różne utwory. Czasami były to piosenki propagandowe siłą rzeczy, tak? No wiemy, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, no i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
4: Mówił jeden z kuratorów Jakub Skucha. Wystawa jest w Starym Magistracie do 9 września.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach do 27 w Świnoujściu. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 29. Od jutra prawdziwy skwar. Najgoręcej na południowym zachodzie, gdzie IMGW wydało alerty 3 stopnia przed upałem. Tam w okolicach 36 stopni. W pozostałej części kraju też powyżej 30, z wyjątkiem Podlasia i częściowo Mazur.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: pojawi się muzycznie nowa Nosowska. Sos chaosu.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A my znów jesteśmy na lotnisku Czaplinek-Wroczyno, tuż przy scenie głównej 32. Poland Rock Festiwalu. Środa, 29 lipca, więc dzień, w którym wieczorem jest taki przedsmak festiwalowy, bo zaprezentują się Basia Giewont, Paulina Przybysz i WW, a jutro od 15 wszystko się zacznie. Dzięki za wasze maile, które ślecie do mojego prywatnego listonosza castro@antyradio.pl. Wiem, że jesteście w drodze, mam nadzieję, że spotkamy się tutaj. Jedźcie ostrożnie, żeby dojechać do celu. Wolniej jedziesz, dalej zajedziesz. Tak mawiają. Jeszcze sporo czasu, więc i pogoda dopisuje, więc spokojnie czekamy tutaj na was w Antyradio. Będziemy mieć także niespodzianki. Jeżeli tylko będziecie na Polakront Festiwalu, to wpadajcie do nas. Ale też pytacie, niektórzy przynajmniej, co to za zespół, który będzie otwierał festiwal. The Lottery Winners. Tak pokrótce, to jest grupa, która pochodzi z Wielkiej Brytanii, słynie z naprawdę świetnych, takich chwytliwych melodii, bardzo energetycznych występów i ogromnego poczucia humoru. To jest zaleta frontmana, bo facet po prostu lubi się śmiać i lubi się śmiać razem z publicznością. Zresztą bariera między publicznością a tym zespołem wręcz nie istnieje, bo wokalista ma coś takiego w sobie, że od razu zjednuje sobie ludzi. Czterech ludzi na scenie, basista, gitarzysta, perkusista i wokalista. Wokalista jeszcze gra na gitarze akustycznej, także kwartet, ale naprawdę robią sporo zamieszania i sporo śmiechu. Warto ich zobaczyć. 15.10 wchodzą na scenę, rozpoczynając 32. Poland Rock Festival. Za chwilę także wrócimy na lotnisko Czaplinek-Wroczyno, bo mam jeszcze sporo rzeczy, o których chciałbym wam opowiedzieć, więc nie oddalajcie się.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: w Antyradio. Dostaję także od was pytania, a co z dziećmi, jakbyśmy chcieli się wybrać z dziećmi. Prosta sprawa. Moje dzieci były kilkukrotnie i bardzo im się podobało. Tylko musicie pamiętać o kilku rzeczach. Jak przyjeżdżacie z dzieckiem, zadbajcie o jego bezpieczeństwo od razu. Ustalcie na przykład miejsce spotkania na wypadek rozłączenia. Wyposażcie takie dziecko w opaskę z numerem telefonu i pokażcie mu osoby, do których może zwrócić się do pomocy. A, i najważniejsze, pamiętajcie również o ochronie słuchu podczas koncertów, no i regularnym odpoczynku od tak zwanych festiwalowych emocji. Słuchawki na uszy, a gwarantuję wam, jak dzieci tutaj będą trochę pod dużą albo małą sceną, zobaczą te światła, ludzi i dźwięk, to będą spały jak susełki. Wiem, sprawdziłem.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: minęło. Premierę tego nagrania, przyznacie, że pięknie brzmi do dziś.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Living on the Edge, Aerosmith. Przepiękne muzyczne pasmo. Tak mówię o tym nie bez przyczyny, bo kilka minut temu była próba dźwięku. Próba tego, co może wydobyć z siebie duża scena, jeżeli chodzi o możliwości foniczne. I powiem wam, że naprawdę robi to wrażenie, bo sprawdzali tak zwane niskie tony i płytki drżały, szyby drżały, ziemia drżała, więc no, robi to wielkie wrażenie. Olbrzymie telebimy, podobnie jak i w poprzednim roku, ale myślę sobie, że to nagłośnienie skrywa w sobie jakąś tajemnicę. Być może dowiemy się, o co w tym wszystkim chodzi. Jutro start, a dzisiaj przypomnę jeszcze na ASP, na małej scenie, tylko z nazwy, o 20:00. Basia Giewont, zjawiskowa, podobnie zresztą jak i Paulina Przybysz, która dziś zaprezentuje jazz o godzinie 21:05, no i WW z ostatnią swoją płytą Dźwięczność 22:25. Jutro natomiast o 15:10 Lodu Winners, o których wam mówiłem, Bandet 16:30. O 18:00 ciekawie się zapowiada koncert, bo będzie Luke z Rebel Bible Orchestrą. No i tu będzie muzyka grana z filmu Chłopi. Orbit Culture to 19:30, Prophet Murphys 21:00, więc zabawowy dzień się zapowiada. Godsmack przy Łomoczą o 22:40 i 10 minut po północy Mysłowic. Natomiast mała scena o 17:30 Trackstone, 18:25 Wiraszko, Lej mi pół, 19:30. Wiem, że też na ten występ sporo z was się szykuje, więc podejrzewam, że będzie ciekawie. Podobnie zresztą jak na koncercie Lipali, 20:25 na małej scenie znanej tylko z nazwy, 21:40 to Dziucho i Various Monks z Kasią Stankiewicz, kwadrans przed 22:00, a małą scenę teoretycznie zamkną Łzy 10 minut po północy. Mówię teoretycznie, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć i na koncercie, i po koncercie. Zresztą mała scena znana z tytułu z nazwy tylko o tym słynie. Piątek, między innymi Dziwna Wiosna. Przyznam szczerze, że czekam na ten koncert, bo znam chłopaków i wiem, że mimo tego, że trio na scenie, to naprawdę sporo się dzieje zarówno u nich, jak i w emocjach, jak i między nimi na scenie, bo ta chemia będąca na scenie jest najważniejszą. No i myślę, że od dźwięków nie muszę wam przekonywać, bo niejednokrotnie udowadniali, że są tego warci, by ich grać, promować, dawać nagrody i tak dalej. Kolejna płyta już dosłownie na dniach. Jam pojawi się o 19:30 w piątek 30 lipca, więc tutaj też rozmawiałem z wieloma osobami, zacierają ręce, bo to będzie, myślę, że koncert wspomnieniowy. No i Bastek, który zaprezentuje się na tej scenie, także wniesie, podejrzewam, sporo, jeżeli chodzi o świeżość, teraźniejszość, a także mądre wspomnienie i spojrzenie w przeszłość. Albo Rosie i Student Plan to 21:00, Nocny Kochanek 22:30 po 22:00, więc ze sceny mogą lecieć różne słowa. Nie wiem, jak to z transmisją w Antyradiu, ale myślę, że coś wymyślimy. Chociaż po 22:00 to nie powinno być tak źle. Krajowa Rada nie powinna mieć do nas pretensji. Ale nie zapeszajmy, bo podobno Nocny Kochanek też szykuje coś specjalnego. Zresztą odbierać będą Złotego Bączka, więc no, sporo się może wydarzyć. No i 10 minut po północy POD. To piątek. W piątek natomiast mała scena zapowiada się następująco. Zuta, 17:30, ADHD, o którym wam mówiłem, to 18:25. Kobranocka, 25 minut po 20:00. Też przepiękne będą wspomnienia. Daria ze Śląska. Zresztą Daria ze Śląska wystąpiła jako gość na płycie Wojtka Waglewskiego i może się okazać, że będzie także z Wojtkiem Waglewskim prezentować się na scenie. No i Kasia Linz z Obywatelka KL zamknie piątek 31 lipca. Ja wszystko o tym mówię. Zacząłem od 15:10, a przecież o 15:00 jest najważniejsza chwila jutro, bo jutro rozpoczęcie 32. Poland Rock Festiwalu, za które odpowiedzialny jest mój dzisiejszy gość, czyli pan prezes. Dzień dobry. Dzień,
2: kolega z pracy, witam serdecznie, bardzo dziękuję. A swoją drogą, Kasprol, to był dobry pomysł, że mamy całą rozpiskę.
0: Bardzo.
2: Widzimy z okna, bo pierwsza się to pojawiło. Z tej strony mamy rozpiskę dużej sceny, małej sceny oraz ASP. Z drugiej strony mamy to nasze hasło, które się wszystkim bardzo podoba cicho. Tu się gra rock and roll. Tak, wszystko już jest przygotowane. O godzinie 15 no, złożymy sobie bardzo ważną przysięgę, a później sam jestem tego niezwykle ciekaw. Lottery Winners, czyli kapelę, którą wyczaliśmy z Anglii. Poważnie grającą, naprawdę cały już trzeci dzień jest niesamowity.
3: Ja dzisiaj mówiłem o nich, że siłą wokalisty z tego zespołu jest to, że łapie ludzi od razu i znikają wszelkie bariery między zespołem a wokalistą i zespołem a publicznością. I robi się tak naprawdę z tego świetna impreza.
2: Pamiętacie, że my bardzo często, oprócz tego, że znamy kapelę, na przykład PYD, wiemy, kto to jest, ale także oglądamy te koncerty. Nie wszystkie mamy okazję obejrzeć wcześniej. W związku z tym, oglądając koncerty, te, które miały miejsce chociażby w Londynie, no to widzimy, że tam się ludzie świetnie bawią. No ale to jest ich kapela, aha, więc wiedzą, o co w tym wszystkim biega. Tego jestem bardzo ciekaw. Już trzeci dzień bardzo, bardzo, bardzo mocny. Wszystko, co się tutaj dzieje. Między innymi godzina 18, moi drodzy, Luke, który miał taką prośbę, mówi: słuchaj, my mamy bardzo dużo wizualizacji, mamy bardzo piękne filmy, bo to jest muzyka do chłopów. W związku z tym, czy to będzie widać? Kastro, teraz powiedz wszystkim. Wielkie, ogromne diody. Przeogromne.
3: Mówiłem.
2: Jest, można powiedzieć, środek dnia.
3: Mówiłem.
2: Wszystko widać?
3: Wszystko widać. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo dzisiaj zwróciłem uwagę, zresztą też mówiłem o tym słuchaczom, że coś mi się nie zgadza z poprzednimi latami, jeżeli chodzi o linie odsłuchowe, o linie opóźniające i o telebim. Czy coś jest innego? Czy coś
2: nie? Trzy linie opóźniające i telebim, który stoi za stakiem. Zawsze walczyliśmy, żeby stak nie był rozbudowywany na bok, żeby nie było, żeby jak najmniej zasłaniał ludziom miejsca. Jeżeli mówimy o zmianie, to zmiana jest bardzo duża, na małej scenie, tylko z nazwy. Bo tam właśnie nie ma wreszcie kranu. Nad waszymi głowami, tak jak na mundialu, będzie po prostu śmigała kamera i będzie was tam filmowała.
3: Czyli więcej osób jeszcze będzie mogło zobaczyć. Wiesz,
2: wszystkie te zabudowania tworzą taki moment, że, no, że po prostu zasłaniają publikę. Kiedyś też mieliśmy wielkie krany, dwa, które tutaj jeździły i to także zabierało tą część widokową. Teraz już mamy drony, które wjeżdżają wręcz do sceny, tam do środka.
3: Krążył tutaj jeden taki przed naszymi oczami, niedaleko.
2: I one będą krążyły podczas koncertu, ale tak jak widzisz, te wszystkie winogrona, które są no taką dzisiejszą sceną, ja to pierwszy raz zobaczyłem w 1994 roku na Woodstock amerykańskim, a myśmy jeszcze wtedy żyli w Jarocinie tak zwaną ścianą płaczu, czyli paczka na paczce, tego było bardzo, bardzo dużo i to robiło takie wrażenie, wow, ale tam są graty. Pierwszy raz wtedy zobaczyłem, że to wszystko flałują tak w ten sposób i tak jak patrzę, mówię, czy to w ogóle zagra, no to zagra i to bardzo
3: nie
2: potężnie.
3: Nie tak dawno była próba dźwięku, więc szyby drżą.
2: Wiesz co, i to tak to idzie na pół gwizdka. Dzisiaj będziemy mieli Hodor próbę. O 17 mamy próbę taką naszą, czyli ja wtedy wędruję od sceny, idę tam dalej, jeszcze dalej, potem wracam, nadstawiam ucho, patrzę, jak mi ziemia drży, czy nie drży. Wiesz, jaka jest zmiana? Wszystkie te basy są całą linią, czyli cały ten dół jest basowy. Kiedyś aż tak dużo ich nie było, bo co pewien czas było okno wycięte na subbasy, a teraz, jak widzisz, jest cała linia i to jest takie coś, co nam tutaj ekipa nagłaśniająca nam mówi: też chcemy sprawdzić, jak to zagra.
3: Potężny,
2: jak to
3: będzie subwoofer wyglądało. Się robi z tego. Potężny subwoofer.
2: Kiedyś w ogóle problemem było to, że siatka ta, która jest dekorem, zasłaniała, bo wszystkie paczki były za siatką. Aha. I nawet ci, którzy nagłaśniali, mieli takie pomysły, żeby wycinać oczka. Teraz to wszystko jest na zewnątrz.
3: To przez kiedy... to jest czystszy dźwięk. Wszystko,
2: no, absolutnie. Kiedy projektujemy wszystkie dekory, to tak samo musimy to wziąć pod uwagę, co tam będzie zasłonięte, jak to będzie wyglądało. Tak wyglądają dzisiejsze sceny. Tak wyglądają sceny na całym świecie. Wczoraj jeszcze wiał wiatr, dzisiaj ten wiatr się uspokoił. To jest jedyna rzecz, która się troszeczkę
3: obawia. No pogoda zresztą nas będzie rozpieszczać jak co roku zresztą, bo zawsze tak jest, że chmury się rozpieszczają gdzieś w okolicach lotniska. Powiedz mi tak po ludzku. Koncert zaczyna się jutro. Denerwujesz się czy nie?
2: To chciałem tak naprawdę po ludzku, żeby wszyscy zrozumieli, że nie jest to jakaś taka pewność siebie, ale my tutaj dużo bardzo wędrujemy. 6800 kroków jest, żeby przejść całość tutaj tego pasa jednego startowego, drugiego. Chodzimy co dzień. Rano mam taką swoją rozgrzewkę i dzisiaj tak samo ten marsz zaliczyliśmy i nagle widzisz trochę zmianę pokoleniową, a więc znowu przyjeżdżają bardzo młodzi ludzie. Przyjeżdżają ludzie ze swoimi dzieciakami, przyjeżdżają bardzo dorośli, którzy z dumą noszą koszulki z festiwali z sprzed 20 lat i nagle masz taką pewność, że to są wszystko twoi znajomi, to są ludzie mili, serdeczni. Ani jednej spiny nie było. Pamiętam festiwale, gdzie miałem spinę, gdzie mówiłem ludziom, nie idźcie tędy, bo to nie jest droga na festiwal. Zachowujcie się inaczej. Wczoraj bardzo ważna osoba mundurowa tutaj była z wizytą u nas i byłem taki dumny, że nie było ani jednego czegoś nieczystości, o tak powiem. Ani jednej butelki nikt nie wniósł, bo wszyscy wiedzą, że tak się właśnie tutaj gra, że trzymamy się pewnych zasad. Więc ja mam taki spokój bardzo, że on nawet mówi, wczoraj o tym mówiliśmy, na dzisiaj chyba mówiliśmy, gdyby z jakiegoś powodu odpukać, puk, jaki zespół nie dojechał, to byśmy powiedzieli tak, to my wam puścimy tą muzę, aby się po prostu bawcie.
3: No tak.
2: A ludzie powiedzieli, dobra, no siła wyższa, nie dojechali. Nie, dojadą wszyscy, jest spokój niesamowity, taki, ale taki miły, taki serdeczny. Czujesz się, że chcesz z tymi ludźmi być, że do nich wychodzisz, że to wszyscy razem tworzą, że mówią ci dzień dobry na przywitanie. Są festiwale, że organizatorów nie widzisz, wiesz, że są bardzo dobre festiwale, ale dziś to jest tam wszystko na zawałowym pleczu. A my tutaj wszyscy jakby się mijamy, wszyscy chodzimy, wszyscy jesteśmy tacy otwarci, bo nie ma nawet powodu do jakiegoś nerwu, a na samym końcu to powiem ci, no, że taką najważniejszą z tego wszystkiego. Pierwszy festiwal Trzymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim, rusztowanie budowlane, czyli z Ukrainy sprowadzane, z której sypał się tynk. Dzisiaj Polska stoi festiwalami i w Polsce te festiwale, wszystkie dobre festiwale są świetnie obrędowane. Technologicznie to jest wszystko u nas. Wiesz, takich scen jest kilka w Polsce.
3: No pewnie, wiadomo.
2: My gramy i zaraz jest jakiś nowy festiwal, żeby ją rozebrać i złożyć, to ona jest zaobukowana na 3 tygodnie najmarniej. Więc gdzieś te sceny muszą jeździć. Po nas będzie off festiwal zaraz. W związku z tym gdzieś to wszystko musi być świetnie zorganizowane. Super światła. Przyjeżdżają ludzie ze świata i mówią, o rany Boga, co tu właśnie dzieje, jak to w ogóle wygląda. Możliwości nagrywania wszystkiego. Dzisiaj zespół POD wysłał nam taki przemiły mail, którym obejrzał, mówi tak, obejrzeliśmy wasze koncerty, wiemy co tam jest, już wcześniej oglądaliście, nagrywajcie wszystko, bo wy to potraficie robić, tutaj, żeby nam nawet nie uciekł jeden dźwięk. Ludzie się na to godzą, mają te umowy nie nas liczą, 60 są same organizacja ochrony. No my ich tak trochę tam potem prostujemy, mówimy, bądźcie spokojni, wszystko jest ok.
3: No jest,
2: tak
3: coś...
2: mnie pytasz, czy jest spokojnie, jest dobrze, jest wiesz, jakby nie czuję się, że tu muszę mieć jakieś biuro, które co chwilę musi podejmować jakąś mega ważną decyzję. Nie wjeżdża, wjeżdża, robimy, nie robimy. To koło, które widzisz, jeszcze wczoraj
3: tir, który je wiózł. Mówię, kurczę, zepsuło się.
2: Ale jeszcze wczoraj miał tir, który je wiózł. Baliśmy się, że nie dojedzie. Stoi, wiesz, tutaj nie ma takiego ciśnienia.
3: Wczoraj przyjechałem, tylko dwa wagoniki na tym kole. Co się stało?
2: O, już nie będę mówił, ale jest, stoi, to taki jest taki też symbol wielu festiwali, taki rock'n'rollowy bardzo symbol. Jurek, na naszych oczach się zrobiła świetna pogoda, trzeba się bardzo.
3: Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to, że znalazłeś, że wpadłeś. Przypominamy, że dzisiaj jeszcze ty masz specjalną audycję w Antyradio.
2: Dzisiaj o godzinie 20, później pędzę o 22:30, żeby zapowiedzieć zespół WW, czyli Wojtka Wagardowskiego na małej scenie, jest tylko z nazwy, bo ta środowa mała scena, no to jest euforia, to jest takie
3: tak
2: wielkie
3: jest
2: ciśnienie.
3: A jutro o 15:00, jutro od 17:00 zaczynamy w Antyradio nadawać program na żywo. Dzięki Jurek, dzięki,
2: że
3: byliście z Antyradiem. Tomasz Kasprzyk, dziękuję bardzo i wracam jutro, jak zwykle po godzinie 17:00. Trzymajcie się, do miłego.
4: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
5: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
6: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
15: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Zarzuty i nowe ustalenia w sprawie śmierci trzech osób w wypadku na Mazowszu. Na koniec wakacji obniżka cen paliw jest zapowiedź premiera. Poziom chciwości przebił sufit. FIFA chce sprzedać piłkę nożną w prywatne ręce.
16: Prawda Antyradia.
17: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty po śmiertelnym w skutkach wypadku busa z pacjentami jadącymi na dializy. Zginęły trzy osoby. Do tragedii doszło w okolicach Przasnysza w lutym. Teraz okazuje się, że kierowca był pod wpływem substancji psychotropowych. We krwi miał od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Ponadto w miejscu z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę jechał prawie 120. Na prostej drodze uderzył w ciężarówkę, która stała na poboczu, pomimo że miał miejsce, aby ją ominąć. Mężczyźnie grozi nawet 8-letnia odsiadka.
16: Prawda Antyradia.
17: Obniżkę cen paliw szykuje rząd na koniec wakacji. W grę wchodzi ponownie obniżka VAT. Premier zapowiada również możliwy powrót do górnego limitu cen. Rozwiązania nie zostaną wprowadzone już teraz, bo poprzednio pochłonęły 5 miliardów złotych, mówi premier Tusk.
3: Dlatego chcemy nadzwyczajne zyski firm paliwowych obłożyć tym specjalnym podatkiem, żeby to podatnik nie musiał płacić za utrzymywanie regulowanej ceny paliw.
17: Podatek od nadzwyczajnych zysków mógłby przynieść nawet 4 miliardy złotych, ale prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
16: Prawda Antyradia.
17: Piłkarskie Mistrzostwa Świata na sprzedaż. Na taki pomysł wpadła FIFA. Chce częściowo sprywatyzować najważniejsze imprezy, tworząc dedykowaną temu organizację, w której 20% udziałów miałoby trafić do prywatnych inwestorów. Miałoby to przynieść około 4 miliardów dolarów. Nikt z nas nie jest właścicielem piłki nożnej. To nie jest coś, co FIFA może sprzedać, komentuje w oświadczeniu UEFA.
16: Prawda Antyradia.
17: Zbuduj ekipę ratunkową. To nazwa nowej planszówki, którą stworzyło bielskie pogotowie ratunkowe.
18: Podczas rozgrywki uczestnicy poznają sprzęt medyczny, którego używa się w karetce. Ratowniczka medyczna Joanna Markieton.
19: Cała plansza jest oparta głównie na sprzęcie ratowniczym. Można tam przejść przez drożność dróg oddechowych na przykład. Można przejść przez sprzęt, który jest w karetce do zabezpieczenia pacjenta urazowego, czyli na przykład przez pas do stabilizacji miednicy, przez deskę ortopedyczną. To są wszystkie elementy dosłownie zabrane z karetki.
18: Celem każdego z maksymalnie 6 graczy jest zbudowanie mobilnej stacji pogotowia. Magda Poddańczyk, Antyradio.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach do 27 w Świnoujściu. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 29. Od jutra prawdziwy skwar. Najgoręcej na południowym zachodzie, gdzie IMGW wydało alerty 3 stopnia przed upałem. Tam w okolicach 36 stopni. W pozostałej części kraju też powyżej 30, z wyjątkiem Podlasia i częściowo Mazur.
20: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: Deșteptarea z głośników w Antyradiu.
1: To byli Stonesi i Mr. Charm na początek naszego dzisiejszego spotkania. Oj, jak ja lubię ten numer. To jest osobiście mój ulubiony utwór z płyty Foreign Tongues. Ja nazywam się Sandra Hajduk-Popińska i mam przyjemność dzisiaj przywitać Was na dzień przed startem tego największego i najpiękniejszego festiwalu świata, jakim jest Poland Rock Festival. I dzisiaj para z głośników w połówce, ale mam nadzieję, że jednak pełna dla Was. Dzisiaj będziemy sobie sporo o Poland Rocku opowiadali, ale nie tylko. Wspominamy też ten legendarny Woodstock, na kanwie którego powstał festiwal Jurka Owsiaka i ekipy. Ja nie mogę się doczekać, żeby spędzić z Wami te najbliższe 4 godziny.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: To byli Dorsi i Hello, I Love You. Swoją drogą odczuwam mocno nieobecność Tomka Ambrożego Obertyna, czyli drugiej połówki par z głośników, bo to wielki fan The Doors i Jima Morrisona. Także Tomek, gdziekolwiek jesteś i jak długo jeszcze będziesz te swoje członki wygrzewał, wracaj. No dobra, kochani, już za moment ruszamy wszyscy na Poland Rock Festival i ja tak na dobrą sprawę już pakuję moje manatki i czekam na pociąg, który zabierze mnie prosto do Koszalina, a stamtąd na pole namiotowe do Czaplinka Broczyno, tam, gdzie będzie też ekipa Antyradia na Was czekała. No ale dziś postanowiłam, że powspominamy sobie troszeczkę i porozmawiamy o tym pięknym wydarzeniu, jakim jest Poland Rock Festival. No właśnie, Poland Rock, bo kiedyś o tym festiwalu mówiliśmy jako o przystanku Woodstock, ale w 2018 roku Jurek Owsiak ogłosił zmianę tej nazwy, ponieważ dalsze korzystanie z oryginalnej nazwy wiązałoby się z kosztami i wymogiem biletowania imprezy, a na to się z Jurkiem umówiliśmy, że tego nie robimy, w związku z czym nazwa zmieniła się na Poland Rock Festival, ale myślę, że wszyscy się już do tej nazwy przyzwyczailiśmy, oswoiliśmy z nią i teraz to jest po prostu nasz polędowy, polski, najfajniejszy festiwal.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Polen Rock Festival już za moment. Właściwie to część festiwalowiczów już jest na polu namiotowym w Czaplinku, a my dzisiaj rozmawiamy o ciekawostkach związanych z tą imprezą. I nie wiem, czy pamiętacie, że pierwsza edycja z 95 roku w Czymanowie miała scenę zrobioną ze zwykłego budowlanego rusztowania, przez co muzycy schodzili z niej ubrudzeni cementem. No ale tych lokalizacji Polen Rocka było wiele, no bo Czymanów to jedna, Szczecin Dąbie to kolejna, Żary, Kostrzyn nad Odrą, by w końcu Czaplinek Broczyno stało się tym miejscem, na którym spotykamy się wszyscy na polu namiotowym. No dobrze, skoro już jesteśmy prawie gotowi na Polen Rock, a część z Was być może już tam jest, piszcie swoją drogą na paramałpaantyradio.pl, no to nie pozostaje mi nic innego, jak rozgrzać Was dobrym rock'n'rollem Are You Ready i AC/DC na antenie Antyradio.
0: Para z głośników w Antyradio.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: To był dobrze wam znany zespół Dire Straits. No a za chwilę, już za moment, kolejne ciekawostki związane z festiwalem Poland Rock, festiwalem, który rusza tak na dobrą sprawę za kilkanaście godzin, a dla niektórych ruszył już w Czaplinku Broczyna.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Duży pożar i alerty RCB na Pomorzu. Płonie hala produkcji lakierów. Rozwój Plus oficjalnie. Klub Morawieckiego i kolegów zarejestrowany w Sejmie. Całkowity zakaz e-hulajnóg. Wprowadza miejscami Gniezno.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Duży pożar hali, gdzie produkowane są lakiery. W Skorzewie, niedaleko Kościerzyny na Pomorzu. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB. Mają unikać zbliżania się do miejsca zdarzenia, zamknąć okna i w miarę możliwości nie przebywać na zewnątrz. Nie ma informacji o rannych i przyczynach pożaru.
1: Prawda Antyradia.
0: Klub parlamentarny Rozwój Plus zarejestrowany. Informują członkowie. Jeszcze do niedawna stowarzyszenia. Zjednoczona Prawica przestaje być zjednoczona. Komentuje wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
2: Generalnie kupa śmiechu i raczej klimat Barei. A sprawa jest dość poważna, no bo największa partia opozycyjna się rozpada i nie wiadomo, co z tego będzie. Nie jest to żaden spór światopoglądowy, jest to po prostu spór, kto będzie w przyszłości miał władzę w PiS-ie albo nad polską prawicą.
0: Utworzenie Rozwoju Plus oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość przestanie być największym klubem w Sejmie.
1: Prawda Antyradia.
0: Całkowity zakaz e-hulajnóg. Nie można na nich jeździć w parkach wokół jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie. Władze zdecydowały się na taki krok po dwóch wypadkach z minionego weekendu i wcześniejszym z czerwca. Wtedy potrącony przez hulajnogę rowerzysta złamał kręgosłup, mówi prezydent miasta Michał Powałowski.
3: Ostatni czas, kilka zdarzeń spowodował, że podjąłem decyzję o wprowadzeniu zarządzenia zakazującego poruszania się wokół tych dwóch jezior na hulajnogach elektrycznych. Mam nadzieję, że w ten sposób poprawimy bezpieczeństwo, że nie będzie dochodziło do takiego typu kolizji.
0: W ciągu kilku dni w parkach pojawią się znaki informujące o zakazie. Ma być także więcej patroli Straży Miejskiej. Za złamanie zakazu grozi do 500 zł mandatu.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie połowa Polaków skorzystała kiedyś z lotniska Chopina w Warszawie. Dokładniej 42% z nas, jak wynika z badania polskich portów lotniczych. Kolejne prawie 40% zna to miejsce przynajmniej z nazwy albo kiedyś o nim słyszało. Prawie 60% ocenia port dobrze albo bardzo dobrze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Prawie 30 stopni pokazują termometry w Legnicy, tam obecnie najcieplej, a to dopiero rozgrzewka przed jutrem. IMGW wydało alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałem. Chodzi głównie o Dolny Śląski Lubuskie, tam nawet 36 stopni. W pozostałej części kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, czyli bliżej 30 niż 40 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Ja nazywam się Sandra Hajduk-Popińska. Jest już 11 minut po godzinie 17 i to jest ten moment, w którym pora przypomnieć, że Poland Rock Festival już prawie u waszych drzwi, chociaż część z was już tam na miejscu jest. Rozmawiamy sobie dzisiaj o takich ciekawostkach związanych z tym wydarzeniem. No i warto tutaj wspomnieć o niezastąpionym pokojowym patrolu, czyli tej instytucji, która porządku i bezpieczeństwa na miejscu pilnuje, jest wyszkolona, jest organizacją wolontariacką, no i pełni też rolę takiej służby informacyjnej. Jeżeli się zgubicie na polu namiotowym, jeżeli coś wam się zgubi, jeżeli kogoś zgubicie, to do pokojowego patrolu zawsze można się zgłosić. Oni też kierują ruchem w okolicach tego miejsca, w którym odbywa się festiwal, dbają o porządek, ale też są aktywni przy finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierają sztab centralny i lokalne zbiórki w całym kraju.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Sandra Hajduk-Popińska i połówka pary z głośników dziś w studio warszawskim, studio Antyradia, ale ja przypominam, że będziemy też, a właściwie już jesteśmy w drodze na Poland Rock Festival, tam nasze mobilne studio, tam nasza strefa Antyradia, a ja dzisiaj opowiadam wam o Poland Rocku. Opowiadamy sobie o różnych ciekawostkach związanych z tym festiwalem. No i pewnie, jeżeli jesteście stałymi bywalcami tej imprezy, albo jeżeli byliście kiedykolwiek na Poland Rocku, a wcześniej na przystanku Woodstock, to znane wam są różne ciekawe zachowania, hasła czy praktyki związane z tym wydarzeniem. I tak na przykład nie ma miejsca na Poland Rocku, w którym nie da się usłyszeć osób wykrzykujących imię Andrzeja, którego szuka chyba każdy uczestnik festiwalu, więc jeśli jedziecie tam pierwszy raz i usłyszycie Andrzej, to jest zupełna norma. No i zaraz będzie ciemno, to jest też nazwa audycji Jurka Owsiaka, która co poniedziałek w Antyradiu, której możecie posłuchać. To też jest takie hasło, które namiotowicze wykrzykują sobie, gdy zbliża się zmrok.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
19: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
20: Wygrałem.
19: Słucham?
20: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
19: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
21: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Nickelback.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: A teraz pora na kolejną odsłonę bloku z wielkiej płyty. Kasprol przygotował dla Was kolejny odcinek o kolejnym legendarnym albumie.
0: Para zgłośników w Antyradiu. Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Tym razem album wydany w listopadzie 1980 roku. To była płyta, na której John Lennon powrócił do nagrywania muzyki, powiedzmy to szczerze, na pełen etat. Miał wcześniej 5-letnią przerwę w wychowywaniu syna Shona. A po wydaniu krążka album otrzymał niestety w dużej mierze negatywne recenzje krytyków muzycznych, z których wielu skupiało się na idealizacji małżeństwa Johna Lennona i Yoko Ono. Jednakże w następstwie zabójstwa Lennona, był to rok 80, nastąpiło to zresztą 3 tygodnie po wydaniu płyty, płyta odniosła światowy sukces komercyjny i zdobyła w 1981 roku nagrodę Grammy za album roku. Dziś posłuchamy fragmentu krążka Double Fantasy, John Lennon i Yoko Ono.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: To był zespół Hej i Moja i Twoja Nadzieja. Utwór, który pochodzi z płyty Fire i ma już ponad 30 lat. Powstał na potrzeby finału pierwszej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie wiem, czy wiecie, a ponownie nagrany został w 98 roku z udziałem innych artystów. Dochód ze sprzedaży tego singla zasilił konta ofiar powodzi tysiąclecia. To jest numer, który wielu z nas kojarzy się z tym, jak muzyka potrafi nieść wsparcie, otuchę i siłę w trudnych chwilach.
0: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor.
8: Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Jest kolejna decyzja sądu w sprawie pobicia pary z Ukrainy we Wrocławiu. Prokuratura próbuje odtworzyć przebieg wypadku, w którym zginęła dwójka dzieci w Łódzkiem. Bunt w Dolinie Bobru. Przedsiębiorcy chcą odszkodowań od Tauronu.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla obu podejrzanych o pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. Prokuratura nie ma wątpliwości, że incydent miał tło narodowościowe. Obrońcy podejrzanych wskazują na inny powód, ale nie zdradzają, co miało być przyczyną agresji. Trzeci z napastników jest poszukiwany.
1: Prawda Antyradia.
2: Śmierć dwójki dzieci do wyjaśnienia. Prokuratura próbuje dokładnie odtworzyć przebieg sobotniej tragedii na Krajowej 70C4 w łódzkim Wójcinie. Wstępnie wiadomo, że jedna z osobówek miała zjechać na przeciwległy pas ruchu, zderzyć się czołowo z innym z aut i uderzyć w kolejny pojazd. Wciąż nie wiadomo, kto zawinił.
3: Który z kierowców i w jaki sposób naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
2: Mówi Łukasz Ociepa z prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim. Relacje rzekomych świadków w internecie mówią o brawurowej jeździe kierowcy auta, którym jechały ofiary.
1: Prawda Antyradia.
2: Buntuje się Dolina Bobru. Tamtejsi przedsiębiorcy chcą mediacji z Tauronem, który pozbawił ich środków do życia, jak mówią. Od miesięcy nie mogą prowadzić swoich biznesów w związku z remontem zapory w Pilchowicach i katastrofą ekologiczną. Spółka początkowo podjęła rozmowy, a po nich oświadczyła, że nie będzie nic płacić.
4: Zostaliśmy najzwyczajniej w świecie potraktowani jak śmiecie, bo my nie chcemy od nich prezentów. My chcemy po prostu, żeby utracone korzyści nam zwrócił z tytułu tego, że nie możemy prowadzić dalej swoich biznesów.
5: Nie mamy dochodu. Państwo pytacie nas, jaki jest plan na kolejne lata. Ja Państwu powiem, uciec stąd.
6: I teraz w ciągu jednej inwestycji zabierają nam to, co myśmy budowali ponad dekadę. Dramat, mnie serce boli.
2: Tauron chce przekazać 1 000 000 zł dla starostwa lwóweckiego na inwestycje w turystykę.
1: Prawda Antyradia.
2: Trwają badania szkieletu wykopanego tuż obok katedry w Gnieźnie. Szczątki odnaleziono podczas badań archeologicznych i budowy kanalizacji przy Łaskiego. Eksperci wstępnie oszacowali, że przeleżał pod ziemią 200 lat, mówi Damian Odzimek, kierownik badań.
7: Będzie ustalana płeć, wiek, przyczyna śmierci. Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Znaleźliśmy jedynie lichtarzyk obok niego.
2: Szkielet zachował się niemal w całości.
8: Pełna kultura, zapraszam. Impreza z ciężkim metalem, ale inna niż myślicie. Festiwal Karilonowy. Taka impreza jest już 27 raz w Gdańsku, a opiera się o jeden z największych instrumentów świata.
9: Karilon to jest instrument złożony z dzwonów. Musi być ich co najmniej 23 i muszą mieć możliwość gry za pomocą specjalnej klawiatury. W Polsce są tylko 3 karilony. Wszystkie 3 znajdują się w Gdańsku. Jeden jest mobilny, chyba że akurat znajduje się gdzie indziej, ale na stałe znajduje się w Gdańsku.
8: Mówiła Monika Kaźmierczak. Koncerty są w piątki i w sobotę do końca sierpnia. Czy sukienka może być mundurem? W Muzeum Powstania Warszawskiego wystawa o powstańczej modzie. Do zobaczenia. Nie tylko panterki, ale także kurtki przerabiane z sukienek, czy bluzki szyte z czasz spadochronów.
10: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
2: Prawie 30 stopni pokazują termometry w Legnicy, tam obecnie najcieplej, a to dopiero rozgrzewka przed jutrem. IMGW wydało alerty 3. najwyższego stopnia przed upałem. Chodzi głównie o Dolny Śląsk i Lubuskie, tam nawet 36 stopni. W pozostałej części kraju ostrzeżenia 1. i 2. stopnia, czyli bliżej 30 niż 40 stopni.
10: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu.
11: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: It's a ritual.
1: Para z głośników w Antyradiu.
2: Kilkanaście minut po 18 już na naszych zegarach. Ja dziś z wami wspominam różne ciekawostki związane z festiwalem Poland Rock, ale obiecałam też, że porozmawiamy o tym oryginalnym Woodstocku, tym, od którego wszystko zaczęło się w 69 roku. Nie wiem, czy wiecie, że Woodstock wymyśliło i zorganizowało czterech młodych mężczyzn. Byli to John Roberts, Joel Rosenman, L.T. Kornfeld i Michael Lang, a najstarszy z nich miał wtedy, uwaga, 26 lat, no i jak możecie sobie wyobrażać, finansowo to była po prostu katastrofa, ale jako wydarzenie społeczne, wydarzenie muzyczne, wydarzenie artystyczne, ta impreza przeszła do legendy, zmieniła, myślę sobie, bieg historii świata popkultury, bieg historii ludzkości. Nawet. Zmieniła też nas. Już za chwilę opowiem wam o tych gwiazdach, które wystąpiły na oryginalnym Woodstocku i o tym, co tam się działo, a działo się naprawdę dużo.
1: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Tego festiwalu miało nie być. Mówię o Woodstocku, tym oryginalnym z 69 roku, bo o nim dzisiaj sobie rozmawiamy. Mieszkańcy miejscowości Wallkill, gdzie organizatorzy zaplanowali pierwszy festiwal Woodstock, przestraszyli się, że hipisi zniszczą im miasteczko, że będą napadać na ludzi, że zdemoralizują młodzież, no i wymusili na władzach samorządowych zakaz organizowania tego festiwalu właśnie w Wallkill, dlatego w ostatnich dniach przed startem festiwalu, nie wiem czy wiecie, przeniesiono go na teren, uwaga, hodowcy bydła mlecznego w pobliżu Bethel. Sprzedano wtedy 200 tysięcy biletów, no ale na miejscu pojawiło się aż 500 000 osób, które chciały przeżyć tę wspólną nirwanę. No i tak bardzo ludzie gnali na ten festiwal, że zablokowały się drogi, sznury samochodów, zablokowały drogi dojazdowe do tego festiwalu, szybko zabrakło benzyny na stacjach, zabrakło, słuchajcie, nawet jedzenia w sklepach, a muzyków dowożono helikopterami.
0: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Moleskine.
4: Cześć, tu Grabasz, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają anty niespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
8: masz. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Woodstock Festival to jest ten, od którego wszystko się zaczęło w 69 roku. To jest ten, który stał się kanwą dla późniejszego pomysłu Jurka Owsiaka i jego przyjaciół, żeby stworzyć Poland Rock, dzisiejszy Poland Rock Festival, i my o tym Woodstocku dzisiaj sobie opowiadamy. Jak już mówiłam wcześniej, muzyków na to wydarzenie dowożono helikopterami. Lot śmigłowcem nad tym ogromnym tłumem to był nieziemski widok, oszałamiający i nie do zapomnienia, powiedział perkusista Michael Shreve z Carlos Santana Band. No właśnie, dla Carlosa Santany, słuchajcie, to było przełomowe wydarzenie. On wtedy jeszcze był nieznanym, początkującym gitarzystą. No, ale wracając do organizacji samego festiwalu, organizatorzy finalnie postanowili uczynić festiwal darmowym, gdyż nie byli w stanie zapanować nad tłumami, które na niego ściągały z całego kraju, nad sprzedażą biletów, dlatego to właśnie Michael Lang zdecydował, że festiwal będzie darmowy.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: To byli Godsmack i I Stand Alone i tak się składa, że ten zespół pojawi się na tegorocznym Poland Rocku, więc fani Godsmack pewnie już są w pociągach. Może słuchacie nas właśnie teraz z trasy do Czaplinka Broczyno. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym oryginalnym Woodstocku, tym, od którego wszystko się zaczęło.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Ja nazywam się Sandra Hajduk-Popińska. Dzisiaj jestem tylko biedną, smutną połówką pary z głośników, bo Tomek Amroży Obertyn wciąż na urlopie, ale przypominam, że już jutro, od jutra spotkamy się na polu namiotowym w Czaplinku, dlatego że tam strefa Antyradia będę również ja, a dzisiaj wspominamy Woodstock, ten pierwszy Woodstock z 69 roku, ten, który dał początek naszemu dzisiejszemu Poland Rockowi. Słuchajcie, no pierwszy dzień tego festiwalu o 2:30 nad ranem się zakończył i zakończył się występem uwielbianej wtedy przez hipisów Joan Baez, no i jej piękny głos, ale też jej poglądy, które pasowały do tamtej epoki, zachwyciły zgromadzonych. Nie wiem, czy wiecie, że Joan Baez wtedy właśnie była już w 6. miesiącu ciąży. Ojciec jej dziecka odsiadywał karę za odmowę służby wojskowej, bo nie chciał walczyć w Wietnamie, a ona ze sceny powiedziała: zaśpiewam ulubioną piosenkę mojego męża. Skuli mu ręce, skuli mu stopy, ogolili głowę, a on to wszystko poczciwie znosi. To był moment magiczny, moment historyczny dla tych, którzy pamiętają tamten Woodstock. My oczywiście na festiwalu Poland Rock staramy się odtwarzać tę magię i wychodzi nam to, no myślę, mogę powiedzieć odważnie, tak samo dobrze, a momentami nawet i lepiej niż w 69 roku. Jeżeli zmierzacie właśnie na Poland Rock, to podzielcie się waszą trasą na ten festiwal. Piszcie na paramaupa@antyradio.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Czas głośników w Antyradiu.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 8 i rozmawiamy sobie dzisiaj o Woodstock Festival, tym z 1969 roku. No i wielu zastanawiało się, dlaczego na tamtej imprezie nie pojawili się Rolling Stonesi, no bo przecież pasowaliby idealnie. Ale nie pojawili się z bardzo konkretnego powodu, bowiem organizatorzy nie zaprosili tego zespołu, bo uznali, że tak wielka gwiazda po prostu przyćmi innych artystów. No a ideą tamtego Woodstocku było hasło Wszyscy równi. Swoją drogą stawki finansowe za występ na Woodstocku były różne. Ja już wcześniej mówiłam wam o Carlosie Santanie, który wtedy jeszcze nie był znanym, no dzisiaj już ikonicznym gitarzystą. Właściwie to można powiedzieć, że jego gwiazda rozbłysła dzięki festiwalowi, no i on zgodził się zagrać za $1500, ale na przykład taki Jimi Hendrix, legenda Woodstocku, chciał, uwaga, 100 razy więcej. Ostatecznie zagrał za 30 tysięcy. Jego gitarowa wersja amerykańskiego hymnu przeszła do historii.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Sandra Hajduk-Popińska, czyli połowa pary z głośników. Kochani, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale warto przypomnieć, że dziś audycja poświęcona zarówno Poland Rockowi, na którego pewnie się wybieracie, albo już tam jesteście, ale też Woodstockowi, temu pierwszemu, Woodstockowi 69. To była impreza, która wykreowała własne gwiazdy. Mówiłam już wcześniej o Carlosie Santanie i faktycznie on był jedną z nich. Woodstock wyniósł tego gitarzystę na szczyty kariery, który później, jak wiemy, na tym szczycie już został. On wystąpił ze swoim zespołem na początku drugiego dnia Woodstocku. Myślał wtedy, że ich koncert zacznie się nieco później, dlatego, uwaga, łyknął LSD. Wtedy okazało się, że zaraz musi wyjść na scenę. Wydawało mi się, że gryf mojej gitary zamienił się w węża, dzikiego, elektrycznego węża, a ja byłem człowiekiem, który go ujarzmiał, powiedział później w wywiadzie. No, tak skutecznie ujarzmił swojego węża i swoją gitarę, że dziś jest prawdziwą legendą tego instrumentu.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
10: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
9: Ta, ciebie stać.
10: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
9: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen. Florence and the Machine. Creed. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

I witam bardzo gorąco w tę środową. Piękny popołudniowy dzień, popołudniowe słońce na naszym najpiękniejszym festiwalu świata. Specjalnej audycji, zaraz będzie ciemno. zbc@antyradio.pl. Czekam na wasze maile. Możecie już pisać z pola, bo już tutaj jesteście. Pole już jakby się wypełniło w 89%, ale to także na tym polega. Bramy zostały otwarte wczoraj o godzinie 12 i poczuliśmy tę moc, która od was płynie w naszą stronę. Dropkick Murphys przywitał was, a już jutro, we czwartek o godzinie 21.10 także zobaczymy ich na dużej scenie naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Dzisiaj będziemy o tym mówili, dzisiaj będziemy już wam dawali ostatnie takie słowa, które są do waszych serc skierowane, do waszych głów, do waszych uszu, oczu, aby przywitać się jak najpiękniej jutro na dużej scenie, chociaż dzisiaj już dźwięki na nocnym ASP zabrzmiały. O godzinie 20 Basia Giewo, to o godzinie 21.05 Paulina Przybysz w takim jazzowym, pięknym wydaniu, o 22.25 WW. I to są te środowe koncepty, które także mają sobie niesamowitą magię, niesamowitą moc. W związku z tym możecie sprawdzić, jak w tym roku na ASP będzie działała mała scena tylko z nazwy, a jest mała zmiana. Jestem ciekaw, czy ją zauważycie, jak wejdziecie na małą scenę tylko z nazwy, czy coś was uderzy, czegoś tam nie będzie, a coś przybędzie, co zmieni także układ pojemnościowy tego miejsca. Jeszcze raz dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że w naszą stronę zmierzacie. Bez zagadki będzie od razu, przypomnimy, że także na tej małej scenie w piątek 31 lipca, godzina 18.25, zespół, o którym bardzo dużo się teraz mówi, który jest niezwykle energetyczny i który dostał taką listę prezesa, aby wystąpić w naszych eliminacjach. No i okazało się, że będzie także z nami w piątek na najpiękniejszym festiwalu świata. ADHD, zbc@antyradio.pl, z Hodorem jeszcze raz kłaniamy się nisko i lecimy.

A tak dalej, przypominamy, piątek, 31 lipca, godzina 18.25 na naszej małej scenie, tylko z nazwy. Zresztą cały rozkład jazdy macie tu i ówdzie wywieszony, a taki naprawdę duży i potężny jest na naszej scenie. Na boku dużej sceny jest cały rozkład jazdy, a więc także i tam możecie szybko konfrontować godziny z tym, z waszymi pomysłami na słuchanie później najpiękniejszego festiwalu świata. Przypominam także, że już od wczoraj działa nasze radio festiwalowe, słyszycie je. To radio także będzie działało nie tylko tutaj na polu festiwalowym, ale dzięki, uwaga, częstotliwości, którą otrzymaliśmy i którą będziemy wykorzystali aż do niedzieli włącznie, 95,8 MHz, będzie można nas usłyszeć dojeżdżając do festiwalu albo z tego festiwalu wyjeżdżając. I to nam bardzo będzie pomagało, bo będą tam także podawane wszelkie komunikaty, aby jak najsprawniej do nas się dostać, jak najsprawniej później od nas wyjechać. Ja także przypominam, że dzięki serwerowi sms.pl można wysłać smsy do naszej tutaj redakcji, numer smsu 4330, można także pisać maile radio@wosrg.pl. Naszym radiem także będzie antyradio, które będzie przekazywało na gorąco wiadomości z najpiękniejszego festiwalu świata, z tego co tutaj się dzieje i jak to wszystko funkcjonuje, bo tak naprawdę patrzę na koło Allegro, które już kręci się, a więc wszystko tutaj gra, a był taki moment, że obawialiśmy się, że mogą gondole nie dojechać. Dojechały, bo je widzę, że się kręcą. Także wszystko już jest odpalone, a przede wszystkim cały pasaż organizacji pozarządowych, a więc już te wszystkie aktywności trwają. Wybierajcie, chodźcie. Warto łazikować, a można tutaj łazikować bardzo długo i dużo. My robimy takie kółka codziennie, 6800 kroków. To jest taki dystans, żeby sobie zrobić kółeczko po najpiękniejszym festiwalu świata. Jutro to kółeczko będzie dla tych wszystkich, którzy także będą biegali w biegu policzym z cukrzycą. Moi drodzy, Malevolens zagra w sobotę 1 sierpnia o godzinie 18 na naszej dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. zbc@antyradio.pl to jest specjalna audycja środowa, tradycyjnie nadawana już prosto z pola Poland Rock Festival 2026.

No i to, że ja trzymam w ręku coś unikatowego, absolutnie unikatowego. Pamiętacie zeszłoroczny koncert naszego kochanka, czyli Złoty Bączek, wręczony na scenie. Koncert wyjątkowy, niebywały. No taki światowy, można powiedzieć, był ogień. Działo się bardzo, bardzo, bardzo dużo. A ja trzymam płytę, która już jest wydana, CD, a za moment także płyta winylowa. I to CD już teraz, w tym momencie, będziecie mogli także kupić w naszym Siema Shopie, do którego kolejka jest niewiarygodnie długa. Ale nasz system kolejkowy ma tę przyjemność, że tworzy taką społeczność kolejkową, żeby sobie gadać. Słuchacie także tutaj na polu audycji, słuchacie muzyki, a kiedy już będą koncerty, to także ta muzyka będzie wam umilała czas. I teraz chciałem wam przedstawić absolutną premierę radiową właśnie z tej płyty, takiego małego singielka, którego rozpoznacie natychmiast. A więc przed wami Złoty Bączek, ubiegłorocznego festiwalu Nocny Kochanek, z płytą pięknie wydaną, płytą CD, która po prostu cieszy oko, cieszy ucho. Nocny Kochanek.

Moi drodzy, a nocy kochanek, odbierze złotego bączka w piątek z tego 1 lipca o godzinie 22.30. Będzie to niezwykły koncert po nich na scenie POD. I myślę, że to będzie się działo, jak spojrzą na to, co się dzieje na naszym najpiękniejszym festiwalu świata. I chyba pierwszy raz tak szybko w naszej takiej logistyce płytowej, czyli polskiej, tę płytę już można w naszym Siema Shopie zdobyć. A za moment dosłownie

Możecie oddawać głosy do 30 listopada, zbieramy głosy na wszystkie kapele. Wyszliśmy z założenia, że nie czekamy, nie ma co czekać, trzeba od razu na gorąco przyjąć taką opowieść o zespołach i o swoich odbiorach tych zespołów. Trochę się później to zaciera, w związku z tym będziemy to robili bardzo aktualnie. Uwaga, uwaga, uwaga, dodatkowe pociągi. Od wtorku już te pociągi kursują, największa liczba połączeń, niedziela 2 sierpnia, to będą powroty, ale codziennie będzie kursował 15 par dodatkowych pociągów na przejazdy na trasie Szczecin-Runowo-Pomorskie, Czaplinek-Szczecinek. Wszystkie połączenia skomunikowane z pociągami dalekobieżnymi i regionalnymi. I uwaga, ciągle funkcjonuje bank podróży. polendrockfestival.pl/bank-podróży. Świetnie zdaje egzamin, a więc możecie wtedy dzięki takiemu kontaktowi organizować sobie przyjazd, ale także zapakować do pustostanu, bo jeżeli w samochodzie są wolne miejsca, to szkoda, żeby właśnie tak do nas jechał. Kri napisał, dzięki dla ekipy ZBC za zajęcie miejsca pod obóz. Cóż tu napisać? Dobrze was wszystkich widzieć. Kończę, bo samo się nie wypiję. Pozdrawiam Kri i Asia. Z całego serca pozdrowienia calusieńką domową klasę. Mam nadzieję, że czerwone paski są tylko na świadectwach, a nie gdzie indziej, chyba że ktoś jest makler. Peace, Love and Music, kochani, i do zobaczenia za rok. Irek spod Wadowic, niestety za klawiatury. Dzisiaj wręczaliśmy naszej domowej klasie świadectwa wszystkie absolutnie z czerwonym paskiem. Siema, łobuzy. Siedzę właśnie na polu i po prostu chłonem tę magię. Dotarłam na miejsce już w piątek i powiem wam jedno, jest absolutnie przepięknie. Atmosfera rozkręca się z każdą minutą. Pole powoli ożywa, a powietrze pachnie już tym jednym swoim rodzaju festiwalowym, wolnościowym klimatem. Ludzie przemieszczają się z uśmiechami, obozy rosną w oczach, a serce bije coraz mocniej na myśl o tym, co przed nami. Nasz dom znowu stoi otworem. Śle moc uścisku dla was, studio, dla wszystkich festiwalowiczów i dla fanklubu ZBC. Ściskam serdecznie Ania z Krakowa. Zagadka. Dzisiaj nie było zagadki, ale piszecie sobie na przykład Małgorzata Ostrowska 2027. Godsmack, moi drodzy, zagra na dużej scenie w czwartek 30 lipca o godzinie 22:40.

0: Godsmack, moi drodzy, duża scena, czwartek, 30 godzina 22:40. Hej, dzisiaj przyjechałem, rozłożyłem wszystko i w końcu jestem po tylu latach. Tu czuję się, że życie jest piękne. Ryszard Szy z Krakowa. Siema wszystkim, w moim życiu wiele zmian. Aktualnie przechodzę w szalony czas, ale wierzę, że chociaż trochę odpocznę, oprócz robienia zdjęcia na piękniejszym festiwalu świata. Właśnie robimy sobie wieczorek francuski, czekamy na jutrzejszy bieg, ściskam wszystkich cieplutko, a zwłaszcza Renulkiem i Miśka, napisała Jagódka z zbc@radio.pl, to jest nasz adres, a więc czekamy także na wasze maile. A tak jeszcze przypomnienie, bieg jutro o godzinie 12, ale o 11:40 rozpoczynamy taką rozgrzewką przed startem, czyli na dużej scenie będzie was cała ekipa rozgrzewała do tego biegu. Dystans 3250 metrów, ilość miejsc 3250 uczestników, koszulki, czyli w ogóle zapisy rozeszły się podczas naszej audycji w ciągu jednej godziny. Uwaga, każdy może biec, niezależnie od wieku.
1: 11 dystans, minut, Jurek.
0: Nawet 11 minut, tak, pamiętam to. Dystans należy pokonać własną siłą mięśni, biegnąc, truchtając lub maszerując. Uczestnicy przed biegiem otrzymują pakiet startowy zawierający koszulkę, numer startowy, worek i mus proteinowy. I moi drodzy, można się tutaj jakby poczekać razem ze wszystkimi, bo zawsze zostają jakieś zwroty, ktoś nie dojechał. W związku z tym, jeżeli jesteście na jakiejś liście albo czuwacie na tym, to także możecie się na ten bieg załapać. Jutro także, we czwartek, moi drodzy, o 8:45 parada zabytkowych Volkswagenów, start od bramy Słoneczniki. O 10:30 możecie już przybijać swoje flagi na scenie, czyli duża scena, a o godzinie 14:00 do 15:00 przemarsz sztabów zagranicznych, trasa z wioski pod dużą scenę. To już tradycyjnie sztaby zagraniczne, które do nas przyjeżdżają. My się cieszymy, że są, że razem z nami także celebrują ten piękny czas najpiękniejszego festiwalu świata. Mysłowic, moi drodzy, zagra we czwartek 30 lipca o godzinie 00:10. Duża scena.

Mysłowic, duża scena, czwartek, 30 lipca, godzina 00:10, a w piątek, moi drodzy, o godzinie 13 bieg o odlot, czyli miejsce, strefa przy Pomorzu Zachodnim, i taki sam bieg odlot jeszcze raz będzie miał miejsce w sobotę o godzinie 13. Marsz Równości w sobotę o godzinie 10. Trasa od koła Allegro w stronę Pomorza Zachodniego. O godzinie 11 na strefie Pomorza Zachodniego będą miały miejsca śluby, 10 par, powie sobie stanowcze tak. A o godzinie 17, 1 sierpnia, godzina W, miejsce oczywiście pod dużą sceną. Jak pięknie się słucha audycji ZBC z Polatnie, najpiękniejszego festiwalu świata. Co to za cudowny klimat. Jesteśmy tu wszyscy razem, przyjaciele. Od lat widzimy się raz w roku, ale cieszymy się niesamowicie na to spotkanie. Siedzimy tu z widokiem na dużą scenę i obserwujemy tych wszystkich cudownych ludzi. Nareszcie jesteśmy u siebie. Piękne zdjęcie Violi na nasz najpiękniejszy festiwal świata. Piękną pogodę, a także piękna, bardzo kolorowa, cudownie zrobiona i taka uśmiechająca się do was nasza scena. Ahoj załogo, Monika z przystanku, meldujesz się na pokładzie. Hurra, w końcu w domu. Rozdanie świata, spotkanie z wami jest jednym z najbardziej wzruszających momentów. Czekam na to cały rok. Kocham, przytulam, pijcie wodę, dbajcie o siebie i innych. Cudownego festiwalu życzę. My tak samo wiemy, że życzymy sobie wszyscy nawzajem, aby był ten festiwal najpiękniejszy na świecie. Ło, smoki gołe baby, pędzi jak porąbany. Tak czuję się pomykać po nowej kładce na trawie. Jestem jak super bohater. Jak to ułatwia życie. Kołami nie ma lece. A wy co robicie? Jesteście na festiwalu? Tyle miejsc do odwiedzenia. Widzimy się. Użytkownik wózka pozdrawia. Widzimy się pod sceną też stały słuchacz. Fan klub ZBC. Zrobię hałas. Dzięki za spotkanie podczas rozdania świata. Trochę mnie ostatnio mało, ale to przez ogrom prac jestem z wami. Jesteśmy, słuchacz. Mamy, odpoczywamy. Barta z Krakowa, uśmiechnięty, a obok ktoś się... A, to ja jestem obok uśmiechnięty i pan od WF-u jest także tutaj w swoim różowym kreszaku. Dobry wieczór, Julku i Chodorze. Jak ja kocham to miejsce, nasz dom i moją rodzinę z wyboru. Chciałbym, żeby te chwile trwały wieczność. Ściskam wszystkich przy odbiornikach. Dziękuję za najpiękniejszy festiwal świata, łapiąc każdy moment sekundem. Marta z Francji, Stefek, Alicja i Adam. Kiedy dzisiaj spotkaliśmy się z naszą klasą, mówiliśmy o tym. Zdajemy sobie sprawę, że to jest taka trochę utopijna historia, ten świat, który tutaj tworzymy, ale jeżeli go tworzymy i on już jest, to zróbmy, abyśmy się także my tutaj nasycili tym wszystkim, co tutaj ma miejsce, bo ma miejsce tak dużo dobrych chwil, które potem gdzieś ulatują w naszym codziennym życiu, więc dbajmy o każdy taki moment. Wargas, moi drodzy, to będzie jazda bez trzymanki, absolutnie. Sobota 1 sierpnia o godzinie 19:30, duża scena.

Wargaz, Wargaz, sobota, duża cena, 1 sierpnia, godzina 19.30. Dotarliśmy dzisiaj do naszej wioski sztabów zagranicznych, rozbiliśmy się i chodzimy po polu. Ale tu jest pięknie, serce się cieszy niesamowicie kolejny raz, bo pozdrawiam wszystkich festiwalowiczów. Rafał ze Szkocji. Jurku, najukochańszy, pakiety wyszły w 15 minut, a nie w godzinę. Jeszcze raz dziękuję, że mogę pobiec. Jesteśmy od wczoraj rana, a czuję, jakby minął tydzień. Szykujemy marsz równości, chodzę, patrzę na ludzi. Wielkie niebo i oddycham uczuciem, że jestem u siebie i coraz bardziej się dziwię, że jestem w stanie żyć bez tego uczucia przez resztę roku. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora, buziaki dla Chodora. O jak dobrze was widzieć, o jak dobrze was słyszeć. Uwielbiamy to miejsce, uwielbiamy was, coroczne spotkania klasowe zaliczone, świadectwa odebrane. Jest pięknie, cieszymy się każdą chwilą na polu. Pozdrowienia dla ciebie, Chodora, całej domowej klasy oraz dla Marioli i Andrzeja. Zaraz będzie ciemno, Ania i Tomek z Pankości, a zamknij się. Moi drodzy, organizacje pozarządowe na ASP, jest ich razem 90, wszystkie już pracują pełną parą. Ekologia, handmade, integracja, kultura, nauka i wiedza, prawa człowieka i edukacja globalna, psychologia, rozwój osobisty, sport, walka z uzależnieniami i zdrowie. Korzystajcie, zwłaszcza te wszystkie organizacje, te miejsca, gdzie możemy także o swoje zdrowie zadbać, bo strefa zachodniopomorska ma między innymi USG tarczycy, USG jąder, elastografia wątroby, spirometria, badanie słuchu, pomiar cukru i ciśnienia, saturacja, analiza składu ciała, badanie skóry dermatoskopem, testy w kierunku HIV, diabetologia i edukacja o cukrzycy, dietetyka i zdrowe odżywianie, zdrowie psychiczne, dermatologia. Strefa zachodniopomorska bardzo aktywna, bardzo widoczna z daleka, w związku z tym jesteśmy spokojni o to, co tam się będzie działo, bo dzieje się zawsze mnóstwo różnych, bardzo ciekawych sytuacji. Koszyn, moi drodzy, sobota, 1 sierpnia, duża scena. Koszyn, bardzo jestem ciekaw tego koncertu. Koszyn była chyba we Wrocławiu. Piękny koncert, w związku z tym myślę, że ten klimat tych dźwięków, które już brzmią tutaj pode mną, będą także razem z wami na dużej scenie tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata. Poland Rock, ZBC Małpa, antyradio.pl.

Kościelnie, przypominam, duża scena. Sobota, 1 sierpnia, godzina 21. Godzina 21. Wczytuję się w to wszystko, co także proponują nasi partnerzy. No nie będę lokował tutaj żadnych reklam, ale możecie tam w bardzo wielu miejscach znaleźć chociażby ładowarki do swoich telefonów, takie miejsca odpoczynkowe, strefa tatuażu zmywalnego, ozdabianie okularów, gadżety, boiska, animacje, wrotkarnie nawet mam. I widziałem, jak tam się już ludzie pięknie na tych wrotkach kręcili. Co tu jeszcze jest? Ciemnia na przykład bezpieczeństwa, wyścig karetek, stanowisko RKO, dermatolog, dietetyk, fizjoterapeuta, czy chociażby jeden z naszych partnerów. Czesanie, fale loki, koki, irokezy bez cięcia włosów. Koloryzacja semi-permanentna, czerwień, róż niebieski, zielony. Self-serwis na tarasie. Instaspot w kształcie żółtego lakieru. Pary ślubne mogą przyjść do strefy na uczesanie. Widziałem tą strefę rok temu. No, zadziałała po prostu fantastycznie. Istotnie te, jeszcze raz przeczytam. Fale loki, koki i rokezy bez cięcia włosów. To się wszystko u nas odbywa. Nasz sklep, który działa od godziny 12 od wczoraj do niedzieli do godziny 12. 24 godziny na dobę, także macie tam butelkomaty, artykuły spożywcze, higieniczne oraz rzeczy niezbędne do biwakowania. W związku z tym namawiamy całym sercem, abyście nie targali jedzenia. Wszystko jest tutaj, to no jest ta przyjemność kupienia właśnie tutaj, w naszym wielkim, ogromnym supermarkecie tego wszystkiego, co jest smaczne, co jest często cieplutkie, bo bułeczki są cieplutkie, i także kolejeczka jest, ale to także ta kolejeczka, która jest po prostu przyjemnością, na którą namawiamy. Luk, moi drodzy, i Rebel Babel, orkiestra, czwartek, duża scena 30 lipca, godzina 18. Przy okazji, dzisiaj już rozmawiałem z Kasprolem, Luk się trochę bał, czy jego wizualizacje będą widoczne, ale to, co się już teraz dzieje w technologii scenicznej, jest czymś niebywałym. Te nasze ogromne ekrany są tak przepięknie ostre, mają taką barwę, takie kolory, że Luk, o nic się nie martw, byś widział ze sceny zachodzące powolutku słońce, które ja widzę, a wszyscy będą widzieli przepiękny kolorowy ekran, będą widzieli także to, co przywieziesz ze sobą, czyli między innymi przepiękną, cudowną muzykę do filmu Chłopi. Luk, czwartek 30 lipca, to już jutro.

Luk, czyli już jutro o godzinie, jeszcze raz sprawdzam, Luk o godzinie 18 zaczyna swoje granie. Pamiętacie, że także jest dostępna aplikacja festiwalowa na Android, ale także na iOS. W aplikacji Harmonogram opcja znalezienia namiotu samochodu, najważniejsze informacje, strona aplikacja.polandrockfestival.pl. Poczta Polska jest obok naszego Siema Shopu, bardzo pięknie wyeksponowana ze swoimi pięknymi skrzynkami pocztowymi. Pocztuj dobre chwile. Strefa działa od 29, czyli od dzisiaj, od 10 do 21. I macie tam wszystko i będziecie mogli z tego skorzystać, więc piszcie, bo mamy kartki, mamy znaczki. Znaczki, które zostały cudownie przygotowane z takiej naszej właśnie grafiki festiwalowej, więc absolutnie zapraszamy do wysyłania. Sam to robię, nawet wysyłam do siebie i w ten sposób mam to wszystko, trafia, nie ucieka mi, absolutnie z tego się najbardziej cieszę. Jutro festiwal rozpoczynamy o godzinie 15 po takiej chwilowej naszej rozmowie, a także przysiędze na naszej scenie zaprezentuje się zespół Lottery Winner, którego też jestem bardzo ciekawy. Z tego, co oglądaliśmy z ich koncertowe granie, no robią rzeczy niebywałe. Dzieją się tam naprawdę cudowne. Łączność przede wszystkim z publicznością, takie rozśpiewanie. Zobaczymy. Wszyscy razem będziemy w tym brali udział. Dziękuję za świetną audycję dziś w radio oraz teraz ZBC. Udało się jakoś przetrwać dzień w pracy. Już jutro się pakujemy. Będziemy koło 15. Oby było jeszcze miejsce dla paru duszyczek i kilku namiotów. Widzimy się, kochani. Niestety w tym roku również oblałam klasę domowej orkiestry, ale jest zawsze czas, żeby się jeszcze wziąć do pracy. Przepiękne zdjęcie tutaj widzę, właśnie to zachodzące słońce, szczęśliwych ludzi pośród namiotów i wózki. To jest absolutnie świat wózków, który przywozi całe wasze szczęście, które wypakowujecie w samochody. Lottery Winner, moi drodzy, jutro godzina 15:10 powinny pierwsze dźwięki polecieć w waszą stronę.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Marian, A gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

0: A w kolejnej godzinie przywitało was POD, który będzie na dużej scenie o godzinie 00:10 w piątek. To się tak pisze, to już będzie przecież sobota. Sony, czyli lider, jest z nami w takim niesamowicie ciepłym i dobrym kontakcie. Jak się okazało, już oglądali festiwal z tych wszystkich różnych filmików, którymi się dzielimy. Bardzo im się to podoba, bardzo. I wręcz nawet mówią, aby każdy dźwięk był zarejestrowany, aby nic nie uciekło, no bo ten festiwal właśnie wygląda tak niebywale, tak dużo daje i taką energię wyzwala także w artystach. Zresztą kontakty ze wszystkimi artystami w tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, super, wspaniałe. Festiwal ma swoją renomę, powtarzaną także przez ich kolegów i koleżanki, którzy gdzieś z branży mówią, tak, byłam i jest to festiwal, który niesamowicie brzmi. Nasze radio festiwalowe, które umila wam czas, jutro także będzie wam umilało czas od godziny 9:00. Także dzieli się tą muzą, bo mamy jej bardzo dużo, a ja w pierwszej godzinie powiedziałem wam o historii związanej z Nocnym Kochankiem, czyli laureatem Złotego Bączka. Ta płyta już jest, ta płyta z zeszłorocznego koncertu jest i tę płytę można zdobyć w Siemaszopie, pięknie wydana. Za moment będzie także winyl. Płyta nosi numer 97 wydawnictw związanych z naszym graniem na najpiękniejszym festiwalu świata. No, jest to także wspaniała rzecz. Nie jesteśmy firmą wydawniczą, a jednak dbamy od samego początku, aby dużo tych pięknych rzeczy nam po prostu nie uleciała, bo jest to kawał polskiej cudownej kultury. Mario napisał, chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich, co słuchają dzisiejszej audycji w Centrum Prasowym, no i całej ekipy domowej orkiestry i fanklubu ZBC. No niestety, ale od kilku lat nie ma mnie w domu, czyli na polu, ale jestem z wami podczas transmisji na YouTubie. Drogi Jurku, co byś nie powiedział, żeby zespoły, które mają co najmniej 2-3 statuetki złotobączkowe, wręczyć specjalną statuetkę za najlepszą muzykę festiwalu. No i mam prośbę o wysłanie świadectwa na adres i tutaj jest adres. Pozdrawiam, Mario ze wsi Bogusław. A tu piękne zdjęcie, zaraz będzie ciemno, czyli dwójka, nawet trójka dzieci uśmiechnie do tego, który to zdjęcie robił, ale już widać anturaż namiotowy, czyli wszyscy są od nas tutaj, stąd, z naszego przepięknego pola festiwalowego. Ekipa dojechała, namioty rozstawione, atmosfera znakomita, wróciłam do domu. Dzień dobry, rodzino. Dzisiaj mój syn po raz pierwszy na żywo widzi najpiękniejszy festiwal świata. Widzę jego emocje, widzę zachwyt w jego oczach, najlepiej. Pozdrawiam sztab 6837 Pobiedziska. Większa część jest tu ze mną, ale są tacy, co musieli zostać. Ci żałują. Buziaki dla wszystkich innych sztabowców oraz dla wszystkich na polu. Dobrze, że jesteście. Ineska. My także cieszymy się, że Ineska jest z nami. Siema bracie i siema Chodorze. Dziękuję za dzisiejszy dzień, rozdanie świadectw za cały festiwal i za wspaniałych sąsiadów. Pozdrawiam każdego festiwalowicza i tych, co dojeżdżają. Jakub z Krakowa, a my, moi drodzy, także wam wszystkim przypominamy, że nad waszym bezpieczeństwem, nad tym, abyście się tu czuli jak najlepiej, czuwam pokojowy patrol, czerwone koszulki, żółte lidery, należy do liderów, bardzo ich pozdrawiamy, 1000 osób, 200 osób, oprócz tego jeszcze tworzy nasz szpital polowy, czyli patrol medyczny, fantastyczna robota i oni także czuwają nad tym, aby wszystko to, co się wydarzy, a dzieją się najróżniejsze rzeczy, były zaopiekowane, także ja z tego miejsca przypominam też bardzo mocno, idziesz w tany, idziesz pogować, idziesz bawić się pod sceną, obuwie, nie byle jakie, nie klapeczki, bo to właśnie takich kontuzji mamy najwięcej. Przestrzegałem przed tymi kontuzjami. Także pokojowy patrol oliwkowy, czyli koszulki oliwkowe, a także niebieski patrol, a więc ci ludzie, którzy bardzo często stoją przy różnych tutaj bramach, sprawdzają wasze identyfikatory, mój też, a robię to bez pytania, tak właśnie musi być, aby były te strefy dostępne także dla tych, którzy pracują, a pracuje tu kilka tysięcy osób. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy dbają o wszystkie toalety Dbajcie też o nie, bo robota tu jest na Złotego Bączka i firma, która z nami współpracuje, no jest przez was bardzo mocno chwalona, ale to jest to, co jest nawet fotografowane przez was z papierem toaletowym ze złotym napisem, a więc no coś, co przywraca wiarę, że właśnie takie standardy powinny funkcjonować nie tylko na naszym festiwalu, na dużych imprezach, ale także z naszej strony musi być ta niezwykła dbałość. Dbajcie także i pozdrawiajcie tych wszystkich, którzy w takich zielonych koszulkach z napisem zaraz będzie 300. Tę czystość na bieżąco utrzymują. Bardzo młodzi ludzie, którzy zajmują się tą czystością, którą widzicie, to oni rozwieszają te worki na śmieci, których jest bardzo dużo. Docierajcie do tych worków ze swoimi bałaganami mniejszymi, większymi. Te worki są także dla was, abyście mieli przy namiotach. Te miejsca są wyznaczone tutaj i bardzo wyraźnie je widać po to, aby nawet jak już doniesiecie tam worek z tymi śmieciami, bardzo nam będziecie pomagali. Ja jestem bardzo ciekawy koncertu Meteor Airline, czyli panów, którzy przyjadą do nas, Hodor?
1: Z Maroko.
0: I będą grali na małej scenie tylko z nazwy, piątek, godzina 19:20, 31 lipca. Znamy ich tylko z płyt, znamy ich ze zdjęć, ale to zawsze się sprawdza, więc zgłoszenia, których przyszło prawie 800 na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata i jedno z tych zgłoszeń właśnie z Maroko uznaliśmy, że posłuchamy na żywo tutaj, na małej scenie tylko z nazwy. zwcmałpantyradio.pl. Czekam na wasze opowieści już tu, stąd, z pola.

Meteor Airline zagrają w piątek, Czesopierzchowica na Małej Scenie, tylko z nazwy, o godzinie 19.20 z pozdrowieniami z wioski dziecięcej na pole rok 26. Jesteśmy tu i nasze dzieci czują się komfortowo. Zaraz będziecie, no Justyna, Zenon, Adrianna i Kornelia. Tak, jest takie miejsce, które się także ukonstytuowało na naszym najpiękniejszym festiwalu świata. Taka właśnie wioska dziecięca, ale to nie jest tak, że te dzieci tam mają swoje miejsce, a rodzice mogą się pójść pobawić. Dbamy o dzieci bardzo mocno, obowiązkowo dzieci z naucznikami na uszach, ze słuchawkami na uszach. Te piękne, kolorowe możecie zdobyć w Siemaszowie. Ale to jest taki nasz wymóg bezpieczeństwa dla dzieci. Tegoroczne nagłośnienie przepotężne, zaprezentowałem je na mojej rolce, ale nowością jest ogromny pasek subwooferów, czyli tutaj te subwoofery na całym dole, subbasy świetnie działają. Działają, kiedy jesteśmy oddaleni, dopełniają tego dźwięku. No takiego ukonstytuowały, takiego jeszcze dźwięku nie było. A kiedy stoimy przy nich zaraz pod sceną, to one tak jakby ich tam prawie, że nie było. Świetnie to jest wszystko zgrane. Dzisiaj odpaliliśmy o godzinie 17. Mamy taki moment co roku, kiedy wybieramy kilka utworów i obłażamy te wszystkie nasze linie opóźniające, a więc te strefy, które są dwie jeszcze dodatkowe poza dużą sceną, tak aby ten dźwięk rozszedł się jak najdalej, aby było nas słychać jak najmocniej. Nasi partnerzy także medialni, bardzo ich serdecznie pozdrawiamy, Antyradio, czyli tutaj mamy na uszach muzykę przez cały czas, już będziemy spotykali się z ekipą Antyradia po naszej audycji. Wskakuje Makak, już tutaj jest, także siłą rzeczy jest z tego studia, więc będzie mówił o tym, co widzi i co się tutaj u nas dzieje. Ale także jutro od samego rana nasi goście na ASP, uwaga, nowość, spotykamy się o 9 rano, po to tylko, aby zakończyć spotkania na ASP o 14.30, żeby się spokojnie zdążyli być później o 15 na pod dużą sceną, kiedy byliście chcieli słuchać już od początku wszystkich koncertów, a więc TVN i rozmowy będzie prowadziła m.in. Sandra Hajduk, Łukasz Jedliński, Joanna Kryńska, Ania Tatarska, Ewelina Wittenberg. Chyba nie wszystkich przeczytałem, bo wiem, że jest oczywiście Kinga Burzyńska, Jacek Cygan, Radosław Mróz. Będziemy także z Telewizją Polską i Telewizja Polska będzie prowadziła Namiot, TVP Akademia Telewizyjna. Prowadzący Kasia i Mirek Oczkoś, moi drodzy, czyli Akademia Telewizyjna, Kwiatki Polskie. Strefa działa czwartek 9.17, piątek 9.17, piątek wieczorem Kwiaty Polskie 21.22, sobota 9.16. Medialnie także możecie w tym brać udział, możecie być razem z nami i patrzeć, co będzie się działo podczas tych wszystkich rejestracji. Orbit Culture zagra we czwartek 30 lipca o godzinie 19.30 na dużej scenie.

Orbit Culture. Przypominam, to już jutro, czy Solica, godzina 19.30. W tym momencie teraz, kiedy trwa nasza audycja, koncert zakończyła już na nocnym ASP Basia Giewont, a rozpoczęła Paulina Przybysz na jazzowo 22.25 WW. To są te nasze wieczorne, tradycyjne koncerty na ASP. Przypominam, tam jest mała zmiana. Myślę, że ci, którzy już tam są, zauważyli, co miałem na myśli. Wracając jeszcze do dzieci, bardzo ważna informacja. Opaski dla dzieci są także, no nie powiem obowiązkowe, nie chcę tego słowa używać, ale to wy dbajcie o to, żeby każde dziecko taką opaskę miało, a na tej opasce po prostu kontakt do opiekuna, do kogoś z was, dorosłych, gdyby coś takiego się stało, że dziecko w tym dużym, ogromnym tłumie nagle gdzieś jest tam w innym miejscu. Opiekujecie się i my to widzimy. Przypominamy także, że punkt bezpiecznego dziecka znajduje się w strefie warsztatów ASP, w strefie warsztatów ASP. Gdyby coś takiego się zgłosiło, coś by się takiego zdarzyło, zawiadamiajcie kogokolwiek z pokojowego patrolu czy z ochrony. Także pamiętajcie, że opaski są dostępne, papierowe, są za darmo. W każdym punkcie info, w namiocie, w osi ratujemy, uczymy ratować, w punkcie bezpiecznego dziecka i w każdym

Cza, to już myślcie o tym, że jeżeli sąd karetka was zawiezie do szpitala, nie bądźcie sami. Bądźcie ze swoimi przyjaciółmi, z którymi przyjechaliście. Weźcie ze sobą ubranie na zmianę. Przygotujcie się, że powrót może już być trochę trudniejszy, w związku z tym, żebyście nie byli z tym zagubieni. Będziemy was także informowali o tym bezpośrednio już w tych miejscach, gdzie jesteśmy szpitalowo. A ja tylko także przypomnę, że jutro pierwsze spotkanie gościa SP. O godzinie 9 Marzena Figel-Strzała, prowadząca Sandra Hajduk. O godzinie 11 Marian Dziędziel, prowadząca Ewelina Wittenberg. I o 13 Agata Kulesza, prowadzący Jacek Cygan. W piątek o godzinie 9 Julia Szeremeta, prowadzący Radosław Mróz. O godzinie 11 Bartek Dajnowski, prowadzący Łukasz Jedliński. O godzinie 13 Radomir Wit, prowadząca nasza Weronika Wiercioch. W sobotę o godzinie 9 Juliusz Machulski, prowadząca Kinga Burzyńska, o godzinie 11 Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, prowadząca Ania Tatarska, i o godzinie 13 Sławosz Uznański-Wiśniewski, prowadząca Joanna Kryńska. W trakcie spotkania będziecie mogli także zobaczyć taki mały napisik na naszych BIM-ach, gdzie będzie przekierowanie, gdzie możecie także pytanie wysłać SMS-ikiem do nas, aby takie pytanie, jeżeli się wszyscy wyrobimy, zadać naszemu gościowi. Już przyglądam się na rozkład jazdy kolejny, który chciałem wam zapowiedzieć. Zespół ten chyba 150 już razy składał propozycję, żeby przyjechać na nasze eliminacje. Jak to mówią, do 155 razy jest sztuka i za 156 razem są Lej Mi Pół. Walenie i konie w czwartek 30 lipca o godzinie 19:30 na małej scenie, tylko z nazwy.

Lejmy pół, czyli czwartek, czyli jutro, 30 lipca, 19.30. Zapowiedzieli, że ten koncert, do tego koncertu przygotowują się specjalnie. I to jest tak jeden myk. Domyślacie się, na czym to będzie polegało, że przygotowujemy się specjalnie. To są takie koncerty, które potem przychodzą do historii, bo po prostu się świetnie na nich bawicie. Cześć, z tej strony Leon, syn Ineski. Chciałem pozdrowić moją mamę i podziękować za możliwość pierwszy raz pójścia na Poland Rock. Nie mogłem doczekać się tej chwili od paru lat, ponieważ wcześniej nie pozwalali, a nieraz słyszałem od nich opisy, jakie to fajne i mieli rację. No bardzo piękne podziękowanie tym, którzy

pomogli, żebyś był razem z nami. Witamy już od wtorku na polu. Dzisiaj już po rozdaniu świadectw, jutro biegi. Zaczyna się jazda. Pozdrawiamy Adam z Niewkowa z rodzinką i Michałem z Pakości. My też pozdrawiamy. Pozdrawiania z wioski dziecięcej, to już czytałem. A przy okazji, moi drodzy, pozdrawiamy także nasz cały fan klub z RBC, który słucha w uważaniu i który jest nam bardzo wierny i za to także wielkie ukłony i oczywiście nasza domowa klasa. To takie nasze już teraz bardzo ważne momenty, kiedy spotykamy się, kiedy wszyscy czekamy na ten moment, kiedy festiwal rusza. Słońce już zaszło, jeszcze ta łuna jasnego nieba po mojej lewej stronie jest. Pięknie oświetlona scena, dopiero jeszcze bardziej wychodzą wszystkie światła, te pary i te space kanony, które wyskoczą w stronę nieba i te nasze wielkie ekrany, które cały czas z tym samym jakby kolorem, ale się nie nudzą, bo właśnie przez to, że są kolorowe i że pokazują, to jest 32. Poland Rock Festival, wielkie koło młyńskie i te linie opóźniające, które także są otoczone wianuszkiem świateł niebieskim. Wyglądają jak trochę taka stacja kosmiczna gdzieś w wielkim, ogromnym terenie. Zawsze zazdroszczę tym, którzy pierwszy raz przyjeżdżają na festiwal, albo w ogóle nawet nie pierwszy raz, ale wychodzą z tej krótkiej asfaltówki od bramy wjazdowej, tutaj jak się do nas przyjeżdża i wyłania się cały festiwal. Tej sceny nie widać. Trzeba chwilę pójść i takie to pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Chętnie by się po prostu o tym słuchało. Słuchajcie, będziemy was chcieli pokazywać. Będziemy chcieli naszą ekipą kręcioły, która jest rozpoznawalna w naszych koszulkach, pytać, pokazać, że jesteście w pełni uśmiechu, że takie miejsce najpiękniejszego festiwalu świata funkcjonuje wspaniale. Spider Gap w zeszłym roku rozchorowali się, mówiąc wprost. Przyleciał tour menadżer, powiedział: jej, błagam, nie wyrzucajcie nas za rok. Dobrze, grają razem z nazwem Norwedzy. Piątek, 31 lipca, godzina 18. Duża scena, Spider Gap.

Bajderga w piątek, 31 lipca, godzina 18, duża scena. Najlepiej w wiosce dziecięcej jest to, że czujemy się bezpieczni. Są osoby, które pilnują, żeby osoby, które nie mają dzieci, nie były na naszych strefach. Dzieci mają kontakt z innymi dziećmi, integrują się i to jest piękne. I dwójka integrujących dzieci jest tutaj na przepysznej, uśmiechniętej fotografii. Violetta nam takiego wysłała newsa. To jest bardzo fajny mail. Jak sytuacja na polu? Trzeba będzie mocno się wciskać piąteczek. Już przebieram nogami. To ci powiem tak, myśmy jechali 2 godziny temu. To sytuacja była taka, że trzeba będzie naprawdę mocno przebierać nóżkami, żeby tutaj miejsce znaleźć, bo te miejsca się po prostu 2 godziny temu zapełniały w takim przyspieszeniu niebywałym. Ciągle nas mijały wózki z namiotami, z samym inwentarzem i dosłownie jak grzyby po deszczu, bak, to wszystko rośnie. Ale to tak jest budujące, to wygląda tak pięknie z tymi flagami, że pamiętacie, że oprócz tego otaczają nas kempingi organizowane przez lokalnych mieszkańców, parkingi w związku z tym. Te miejsca na pewno jeszcze gdzieś tak, że będą tam funkcjonowały, ale ja dostałem przed chwilą także SMS-a i ten SMS po prostu brzmiał krótko, już wam mówię jak to wygląda. SMS, który przyszedł do mnie i wiadomość. Meldunek z trasy, odmaklin korek, odwalcza sznur z samochodu. No więc tak jak mówię, po prostu trzeba jechać. Trzeba jechać. WW, przypominam, 22:25 WW na środowym, dzisiejszym koncercie o 22:25 w tym pięknym utworze, chociażby, nie wiem, może będzie też grany. Ulatam, WW.

www.22.25. Teraz jazzowo. Pięknie pogrywane jest na naszym środowym tutaj spotkaniu na scenie ASP. Jeszcze nazywam ją ASP i to już to będzie mała scena tylko z nazwy. Połączyłem dwie informacje. Ja właśnie wszedłem przez bramę od kolei. Tym razem była szansa na autobus, ale 4 km pieszo kontra 3 km od PKS-u zdrowszy wybór wygrał. Do zobaczenia na biegu ASP i koncertach. Michał z Gdańska, a ja informuję wszystkich, że od wtorku przed południa do niedzieli po południu całodobowo kursują autobusy. Trasa przejazdu Czaplinek, plac 3 marca, Poland Rock Festival, lotnisko Broczyno. Czaplinek, dworzec PKP, Poland Rock Festival, lotnisko Broczyno. Poland Rock Festival, lotnisko Broczyno, Czaplinek. Cena biletów w jedną stronę 15 zetów. Zakup biletów u kierowcy płacimy gotówką lub bezgotówkowo. Także chciałem was namówić, żebyście wypatrzyli naszego kumpla Roberta Żytyńskiego, który maluje niesamowite rzeczy. Ma taką miniscenę, maluje gitary, a wy możecie te gitary malowane przyłożyć sobie do brzucha, do piersi, do nogi i po prostu na niej pograć, wywijając kołupce. To wszystko się fotografuje i wygląda zjawiskowo. Robert jest malarzem absolutnie fantastycznym, więc dajcie mu się także uwieść, żeby to zrobić. Wendet, moi drodzy, czwartek, duża scena, 30 lipca, godzina 16:30.

Będę czwartek, 30 lipca, godzina 16:30. Duża scena. Na dużej scenie także zagra zespół, który rok temu grał na małej scenie. To był nasz wybór, czyli Helenie Oci. Zapraszam ich. To bardzo ważny koncert, bo będzie miał miejsce 1 sierpnia w sobotę o godzinie 16:30. Chłopaki już wiedzą o tym, że ten koncert będzie przerwany o godzinie 17:00, godzina W. I myślę, że także o tego my tu się przygotują. Śpiewają niesamowicie. Śpiewają no tak sprzyt. Tupem, że chciałoby się, żeby zagrali także osobno dla 10 par, które będą zawierały związek małżeński właśnie 1 sierpnia o godzinie 11:00. Michał i Joanna, Olga i Dawid, Kinga i Patryk, Katarzyna i Marek, Agnieszka i Patryk, Magdalena i Krzysztof, Kamila i Albert, Dagmara i Kamil, Luiza i Patryk, Aneta i Sylwester. Nikt nie zrezygnował, a przecież losowanie tych par miało miejsce parę ładnych miesięcy temu. Życzę wszystkiego dobrego. Będzie Urząd Stanu Cywilnego, będzie pani burmistrz, będzie pan marszałek województwa zachodniopomorskiego. No i będziecie wy, szanowna publiczności, i my także, bo przemówienie do narodu, do nich wszystkich także będzie z mojej strony, więc będzie to wyglądało uroczyście, pięknie i te pary, no coś takie mam wrażenie, że po prostu wiedzą, jak sobie z tym dać później w życiu radę. Helenie Oci, sobota 1 sierpnia, godzina 16:30.

zewsząd kosztuszę, czy będą mieli drabinę, czy naprawdę szykują drabinę, z którą wejdą w tłum, bo ta drabina także robiła robotę właśnie do tego utworu na małej scenie, tylko z nazwy. Także zmieniliśmy zasady, jeżeli chodzi o eliminację do 33 finału. Uwaga, już w tę środę ruszają zgłoszenia do eliminacji na 33 Poland Rock Festival. Robimy to bardzo wcześnie, tak jak Złoty Bączek rusza już 3 sierpnia. Po prostu zasuwamy, nie czekamy. Myślę, że w ten sposób będziecie więcej mogli dać od siebie takiej świeżej krwi, kochany Jurku i Chodorze. Dziękuję bardzo za dzisiejsze rozdanie świadectw. Cudowna rodzinna atmosfera, a napis na świadectwach prostuje uściski Nina od Uczniów z Mokrej. Także my się cieszymy. Dla nas to było bardzo ważne i na moment, jak sama widziałaś Nina i cała reszta, którzy uczestniczyli w tym rozdaniu świadectw, słowo od pana dyrektora szkoły, no było na poważnie, bo to jest taki moment, to jest niezwykle ważny moment, żeby tak z wami się takimi rozmowami podzielić. Uwaga, gitara po raz 15. Szymon Chwalisz szykuje 15. gitarę festiwalową, na której znajdą się podobizny Agaty Kuleszy, Mariana Dziędziela, Agaty Mnarskiej, Kuby Pucisza, Piotra Łukaszewskiego, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. 14. była zlicytowana na finale za 17 250 zł. Na ten koncert także wiem, że czekacie bardzo mocno. Jam już w nowym składzie. W piątek, 31 lipca o godzinie 19.30 na dużej scenie. Przy okazji także bardzo was proszę, oszczędzacie wodę, ale zainstalowaliśmy dzisiaj, zamówiliśmy wcześniej, ponieważ wiedzieliśmy, że jutro będzie lampa, jutro przewidują 37 stopni i po prostu niebo bezchmurne, więc te kurtyny takie wodne są, już dzisiaj działały i robiły sobie super robotę. Mówię o oszczędzaniu wody, czyli żeby zakręcić kranik, żeby ich nie zostawiać kraniku otwartego, żeby ta woda po prostu nie wyciekała nam nigdzie, bo wtedy będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Myślę, że koncert Rzemu, one zawsze były niesamowite, a w tym nowym składzie wydaje mi się, że będą jeszcze bardziej niesamowite. Zespół Drzem, szybko grzebie, mam oczywiście, jeszcze raz powtórzę, zagra w piątek, 31 lipca o godzinie 19.30.

0: My, drodzy, pamiętajcie, aby ten festiwal zostawić takim, jakim go zastaliście, a my czystym, a więc pełnym tego cudownego koloru, który my tworzymy. Później musimy to wszystko stąd zabrać. Zostaną tylko nasze studnie. Nic tutaj nie będzie. Będzie po prostu znowu wielka, ogromna połać terenu, na której nie było śmieci. W związku z tym tych śmieci także będziemy musieli po sobie posprzątać. Ale wiem, że tak będzie, bo tak było w zeszłym roku. Chciałbym wam bardzo podziękować za to, że przyjechaliście. Dla nas to jest takie nieoczywiste do samego końca. Także mamy taką spineczkę małą, czy będziecie chcieli tu jeszcze przyjechać, czy będziecie chcieli być z nami, czy w tej rozgadanej Polsce, nieprawdopodobnie takiej szarpiącej się, będziecie mieli jeszcze chęć, wapi się ruszać, aby być razem z nami. Do festiwalu. Mówiliśmy także o innych festiwalach. Nie wszystkie były zapamiętane, nie o wszystkich mówiliśmy. To nie jest tak, że mieliśmy jakąś umowę z kimkolwiek. Po prostu mówiliśmy o tym, że tych festiwali w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Każdy może znaleźć coś dla siebie. W związku z tym jest gdzie jechać. To nie jest tak, że tylko jest jeden wielki nasz Poland Rock Festival. Po nas zaraz będzie Off Festival. Cieszymy się bardzo, że twórca tego festiwalu zmienił wreszcie termin. Zrobił to po nas. Jedźcie także na ten festiwal. Odwiedzajcie festiwal. Odwiedzajcie wszystkie miejsca, które pozostaną was także. Wszystko to, co ten festiwal tworzy, czyli tworzy rzeczywistość, z którą tu macie do czynienia. Możecie ją pociągnąć dalej, chociażby cały obszar organizacji pozarządowych. Po to one właśnie są, po to tutaj do nas przyjeżdżają, aby do czegoś was zapalić, o czymś was powiedzieć, jakiś pomysł wam sprzedać, abyście sobie mogli potem dalej w tym być, jeżeli macie ochotę. Z tego miejsca także dziękuję bardzo, ogromnie całemu naszemu biuru, czyli 70 osób, które tworzy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Część została i to dlatego została, żeby cały czas wszystko funkcjonowało, ponieważ to jest tylko mała cząstka ten festiwal naszej pracy. Naszą pracą jest zakup sprzętu medycznego, który później wręczamy, nie wynajmujemy, jak próbują ludzie opowiada dyskredytować. Nie, nas nie, posługa wręczami. Zostaje w szpitalach, aby ratował zdrowie i życie Polaków i nie tylko Polaków, tych, którzy korzystają z polskich szpitali, bo potrzebują takiej pomocy. Chciałem podziękować całej naszej ekipie, która tutaj jest. Chciałbym podziękować bardzo Jackowi i jego ekipie Woskaty, która jest na samym początku przyjeżdża. Po tym wszystkim, którzy są wolontariuszami na kwaterce, która jeszcze wcześniej przyjeżdża i buduje ten festiwal w tych pierwszych ruchach, aby wszyscy mogli tutaj pracować. Jak już widziałem, kilka tysięcy osób tworzy ten festiwal. Uśmiechajcie się do nich, bądźcie dla nich przyjemni, mówcie sobie dzień dobry, bo to bardzo, ale to bardzo nam wszystkim pomaga. Piotr Bukarty, który będzie już w niedzielę o godzinie 1:30, tak planujemy, a wiecie, że trzymamy się tego czasu bardzo. Będzie małe nowum także, nie będziemy bisowali, ponieważ utwory, niektóre zespoły też nas o to proszą, że grają w takiej paczce, więc już bez bisów, bez tego wyciągania zespołu jeszcze niech zagrają jak najwięcej, nie traćmy żadnego czasu, a potem my im odśpiewamy 100 lat, a na samym końcu z Piotrem Bukartykiem, który chyba już dzisiaj, tak mi się wydaje, jeżeli nie, to jutro uruchomi swoją akademię. Każdy może zagrać, każdy, jest ona dla każdego, kogo Piotr uzna, że tam właśnie będę być i nadaje się do tego, aby grać, aby tworzyć, aby później na samym końcu przemówić do nas wszystkich, bo to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że nasza muza zaraz będzie polandrockfestival.pl. Bez zagadywania możecie sobie ją odsłuchać później w ciągu tygodnia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jutro 9 rano, pierwsze aktywności Akademii Sztuk Przepięknych, a później festiwal zaczyna już się rozpędzać, a było 15:00 w bardzo przepięknym, wzruszającym momencie złożyć naszą cudowną przysięgę. Dbajcie o słoneczniki. Te słoneczniki chcemy, żeby zostały do samego końca. My tych słoneczników troszeczkę wytniemy, ale to my to zrobimy. Wręczymy tym, którzy tutaj będą przed sceną czekali na pierwsze dźwięki Lottery Winner, a potem już zaczniemy grać aż do późnych godzin wieczornych. Jutro gorąco. Dbajcie o siebie. Chodor, jak ty się czujesz?
1: Bardzo dobrze i tobie też, Jurek, dziękuję. No jeszcze nie zaczęliśmy festiwalu, a przeżyliśmy kilka bardzo pięknych przygód. Myślę, że najlepsze przed nami, przed wami też. Łapcie tę chwilę, bo to jest coś pięknego. Wyglądacie przepięknie.
0: Przepięknie. Idziemy, oglądamy, patrzymy. Nasza cała ekipa kręciowa miała dzisiaj odprawę, a my powiedzieliśmy, nie będziemy wam mówili, jak co macie kręcić. Kręćcie po prostu tych ludzi, bo są przepiękni, bo ładnie wyglądają. No dobra, Jurek, który wiele lat temu tak właśnie cieszył się, że Piotr Bułkartek śpiewa, gra, a przecież to był dopiero początek koncertu, 2012 rok. Słuchajcie Antyradia, słuchajcie naszego radia, jeszcze raz przypomnę, 95,8 MHz.
1: Potwierdzam.
0: Tam możecie nas wszystkich słuchać. A my pędzimy do naszego fanklubu ZBC, do naszych przyjaciół. Zrobimy sobie fotę. Weźcie, poprawcie sobie tam fryzury, twarze, żeby się wyglądali pięknie, zjawiskowo. I trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało, abym głosu nie stracił. Ale razem z Hodorem będziemy tegoroczny festiwal prowadzili. No to jeszcze chwilę dźwięków Piotrka Bułkartyka.

0: Piotr Bukartyk, liderzy pokojowego patrolu i wyszalał na wysoką apliczności. Piękny piątek, piękny ustokowy dzień, kolejny piękny koncert. Piotrek, którym będziecie jeszcze długo, długo, długo na SB. Wielkie dzięki!
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Po reklamie.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Gdybyśmy tu weszli, to, że...

0: No dobrze, spróbujmy może w ten sposób. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Przepraszam za ten cały fuck-up, który prawdopodobnie się objawił na naszej antenie chwilę przed moim wejściem, ale miałem tutaj problem z ustawieniem odpowiedniego punktu, z którego powinienem wyruszyć. U bramki w stawach Stanisław Grzesiuk, ja jestem Piotr Makak-Szarłacki, nadaję do Państwa wprost z Czaplinka. Kurzem melodia, widzę to koło, które jest nieruchome teraz. Widzę tę scenę, widzę Igę obok mnie, która siedzi, bo wiecie co? Zrobiłem spacer oczywiście, zanim zacząłem program i jak tylko przyjechałem tutaj, to było takie... No, to jest jak chrzest z morzem, jak to było, nie pamiętam, zapomniałem. Robili coś takiego, prawda? To ja robię to samo z najpiękniejszym festiwalem świata i nagle łażąc pośród tych namiotów widzę Pyrkon i myślę sobie, kuźwa, chyba zwariowałem. Przecież ja tu jestem któryś raz w życiu i pierwszy raz widzę namiot Pyrkon. I teraz Iga mi powie i Państwu też, jak to się stało, że oni tutaj są.
1: Tak, cześć wszystkim. Tak naprawdę to nie jest nas pierwszy raz, bo my na Poland Rocku jako Pyrkon byliśmy już dwa razy jeszcze za czasów Kostrzyna, zaraz przed pandemią. Potem mieliśmy długą przerwę i w zeszłym roku wróciliśmy po długiej przerwie pierwszy raz, więc w tym roku jesteśmy już ponownie drugi raz tutaj w Czaplinku.
0: To jest wszystko już jasne, dla mnie przynajmniej. Zaraz to Państwu wyjaśnię. Otóż tamten Kostrzyn nad Odrą to jeszcze radosny moment, kiedy Makak był czynnym alkoholikiem korzystającym ze swojego nałogu. W związku z tym, dlatego pewnie nie zauważyłem nawet, że Pyrkon tam był, bo nie byłem tym kompletnie zainteresowany, tylko czymś zupełnie innym. To dobrze, to teraz po tej przerwie pandemiczno i mojej alkoholowej jesteśmy na cudownej prostej w przyszłość i co wy chcecie uświadomić tym ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, że Pyrkon istnieje i że wydarzył się już w tym roku?
1: Trochę tak, ale tak naprawdę można by powiedzieć, że połączył nas Pokojowy Patrol, bo Pokojowy Patrol współpracuje z Pyrkonem od wielu lat i wspiera nas w naszych działaniach, więc z racji na to, że Pokojowy Patrol odwiedza nas na Pyrkonie, to my stwierdziliśmy, że no, wypadałoby też odwiedzić Pokojowy Patrol w ich naturalnym środowisku, czyli tutaj na Poland Rocku. I tak naprawdę przyjeżdżamy tutaj, ponieważ znaczna część naszych uczestników, naszych Pyrkonowiczów jest też uczestnikami Poland Rocka, więc przyjeżdżamy tutaj, żeby dać im taką małą namiastkę naszego festiwalu na tym wspaniałym festiwalu, jakim jest Poland Rock.
0: No dobrze, a czy wy również działacie w takim kierunku, żeby zarazić tych, którzy w ogóle w życiu nie słyszeli, że Pyrkon Poznań i że można się na przykład przebrać za kogoś fajnego?
1: Tak, tak. I w tym roku na naszym stoisku będzie też druga edycja konkursu na najlepsze przebrania, tak zwanego Evil Cosplay. I polega to na tym, że jutro rano możecie przyjść do nas i wylosować sobie postać z popkultury, a później musicie stworzyć strój i przyjść do nas o 17 na stoisko go zaprezentować. I myk jest taki, że ten strój musicie stworzyć z tego, co macie ze sobą na festiwalu. Kiedyś na przykład sama pomagałam koleżance w takim stworzeniu stroju na jednym z konwentów i przebieraliśmy ją za krycika z tej bajki przy wykorzystaniu worków na śmieci. Także ogranicza was tylko wasza wyobraźnia.
0: Rozumiem. No to dobrze. Czyli, ale poczekaj, powiedziałeś, że rano, jutro rano. Rano tak. To jest dość pojemna...
1: Tak, jutro od 10 nasze stoisko jest otwarte i można nas odwiedzać.
0: Czyli co, idę o 10, znaczy...
1: Może być od 10, może być później, jakby
0: tyle, ale tyle czasu, ile potrzebujecie. Do 17 mam czas, tak, żeby
1: tak,
0: zrobić...
1: Więc im szybciej przyjdziecie, tym więcej czasu macie po prostu.
0: Na zrobienie i potem co? O 17 przychodzę i albo mnie przyjmą, albo mnie odwalą?
1: No nie, no wtedy robimy prezentację. Trzeba się zaprezentować, pokazać strój. Najlepiej jeszcze wczuć w postać. W zeszłym roku na przykład odwiedziła nas wspaniała ekipa hobbitów z Gollumem, którego przyprowadzili na smyczy. Odegrali całą wielką scenę, zanucili piosenki z Władcy Pierścieni, zaczęli tańczyć, zrobili całe wielkie show. No i zgarnęli nagrody, bo te nagrody też dla was mamy.
0: Ale pieniężne?
1: Akurat rzeczowe, ale jeżeli jesteście fanami popkultury, lubicie grać w planszówki, lubicie filmy, seriale, książki, gry, to coś na pewno dla was fajnego się znajdzie.
0: Dobrze, i do kiedy wy... Znaczy, posłuchaj, bo tak, jutro od 10 pobieram postać, w którą mam się przebrać. O 17 się przebieram albo nie. Generalnie tam daram dam. Znaczy, nie ja, tylko ktoś. Ja to jestem dziadersem, nie mam absolutnie pomysłu na to. Nie, jestem rzucony tutaj na pole i jeszcze nie mogę się odnaleźć, proszę państwa. Przyjechałem dzisiaj, więc nie mogę odpowiadać za to, co się wydarzy jutro, ale raczej się nie będę przebierał, chyba że coś. Za cokolwiek, tak?
1: Tak.
0: Tylko muszę znaleźć, dobrze, będę kombinował. Dobra, kochani, na razie zaczniemy tradycyjnie, jak zwykle. To jest taka pieśń, którą puszczam... Oprócz Grzesiuka na początku, która tradycyjnie ma podkreślić nasze fizyczne przeniesienie się z Warsaw by Night na najpiękniejszy festiwal świata.

0: Gdyby ktoś nie wiedział, to właśnie się, mam nadzieję, zorientował, że ten utwór towarzyszący nam na najpiękniejszym festiwalu świata to ten Evergreen chłopaka pod tytułem David Obuwie z 1983 roku. Dobrze, Igo, jak ktoś tam odbierze nagrodę za strój o 17, to co potem może na przykład robić z wami jeszcze w piątek i w niedzielę? W piątek i w sobotę, to chciałem powiedzieć.
1: Tak. Poza tym mamy też inne konkursy wiedzowe dotyczące tematów popkultury, filmy, bajki, fantastyczne stworzenia. Mamy też warsztaty zrobienia festiwalowych bransoletek. A można też po prostu przyjść, wpaść do nas na stoisko i porozmawiać o tym, czym w ogóle Pyrkon jest. Bo o tym też nie wspomnieliśmy, że Pyrkon to tak naprawdę festiwal fantastyki, więc wszystko, co związane z fantastyką, można u nas znaleźć. I o tym też możecie z nami porozmawiać.
0: To właśnie mnie najbardziej w tym waszym festiwalu kręcą te przebitki tych poprzebieranych za dziwaczne postaci ludzi i to mnie, naprawdę mnie to tak chwyta za serce, że aż chyba tam się... Bo co, ewentualnie na szybko przed 17 u was też można za coś przebrać, biorąc udział w warsztatach przygotowujących do...
1: Jak ktoś przyjdzie, to myślę, że możemy podpowiedzieć, co zrobić, także jak najbardziej. No, na Pyrkonie samym też mamy konkurs cosplay, nazywa się Maskarada i co ciekawe, są to eliminacje do Mistrzostw Świata w cosplayu, czyli właśnie w tym przebieraniu i odgrywaniu postaci, bo o to w tym też chodzi. I z takich ciekawostek też, to w tym roku polska reprezentacja wygrała Mistrzostwa Świata, więc mamy w Polsce Mistrzów Świata w cosplayu.
0: I to przez was wszystko.
1: Tak, trochę tak.
0: To cudowne. Dobrze, bardzo dziękuję. Jutro od 10, potem 17, słyszeliście państwo. Poza tym łatwo ich znaleźć. Oni są dokładnie w tej alei, w której w pewnym momencie jest... tam zdjęcie sobie zrobiłem z lodem. No ASP, wiecie, tak? I przy okazji tam jest jeszcze mała scena, tylko z nazwy.
1: Tak, wystaje też znad naszego namiotu nasz wielki pyrkonowy Ork Pork, więc możecie szukać po nim. I na pasie startowym też są wyrysowane znaki prowadzące do nas, więc jak będziecie patrzeć pod nogi, to też łatwo to namierzycie.
0: Nie patrzyłem pod nogi, ale ich i tak namierzyłem. Trzymam za was w takim razie kciuki. Iga, bardzo dziękuję. Stosunkowo udanego festiwalu.
1: Dziękujemy również.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: To teraz zagramy coś zupełnie

0: tutaj się stała taka sytuacja, że mamy troszeczkę w makakofonii dzisiejszej z gośćmi jak u dentysty, bo była Iga, a teraz jest Ksantyp. Dobry wieczór, mój drogi.
1: Dobry wieczór, po 26 latach jest mi niezmiernie miło powitać się ponownie.
0: Ależ uspokój się. Moi drodzy, z Ksantypem, znaczy tak, w ogóle ten utwór, który przed chwilą zaprezentowałem Państwu, to był taki łącznik między pyrkonem a gitarą. Tam słyszeliście Państwo w tym utworze, jak brzmi gitara. Z Ksantypem właśnie o gitarze będziemy rozmawiali, bo gdyby ktoś miał ochotę na najpiękniejszym festiwalu nie tylko oglądać to, co się wydarza na małej, tylko z nazwy oraz dużej scenie, to można przy okazji nauczyć się grać na gitarze. Czy ja kłamię?
1: Wiesz co, no czy nauczyć się, to jest daleko powiedziane, no bo to, że tak powiem, to są lata, wiesz, to są tak zwane pupogodziny i to nie jest takie proste.
0: Rozpocząć.
1: Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś nigdy nie grał na gitarze, będzie miał okazję złapać tak zwanego grzmiącego kija i uderzyć w te druty i zrobić jutro z nami o 12 i w piątek z nami o 12 hałas. Mówię z nami, bo to będę ja i jeszcze mój kolega, drugi youtuber, czyli Pawson, warsztaty ASP 12. Mamy takie rzeczywiście gitarowości będziemy uczyć.
0: Czyli to jest w tym namiocie przy ASP również, znaczy tam przed ASP?
1: To jest pierwszy namiot za małą sceną, tylko z nazwy taki bardziej otwarty. To jest tak zwany.
0: A z drugiej...

0: for Seven Spies. Utwór nosi tytuł Grandma Dynamite i opowiada historię o pewnej babci, która przekonała swojego wnuka, żeby porzucił uliczne gangi, chwycił gitarę, nauczył się na niej grać i w ten sposób budował swoje życie.
1: Piękne.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
1: taniej masz. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: No kurde, ale ty jakiś zboczony jesteś, ja nie wiem, pokazywać mi cyca w ogóle, daj spokój, makakofonia, baby have fun i cyc makaka, daj spokój, no co ty masz na brzuchu tutaj, no, ty się kąpałeś dzisiaj, daj spokój makak, serdecznie pozdrawiam, Jan Borysewicz.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko, wyrazista gitara, bo to Living Color był oczywiście, moi drodzy. Wracamy do Ksantypa, do spotkań, które o 12 jutro, czyli w czwartek, oraz kolejnego dnia w piątek też o 12 w namiocie artystycznym będzie można... No dobra, przyjdę tam o 12 i co?
1: Przyjdziesz o 12, dowiesz się po pierwsze jutro. Jaki tak, jest plan? Tak. Najpierw dowiesz się historii tego, jak rozwijały się wzmacniacze gitarowe, czyli będziemy się bawili wzmacniaczami lampowymi, wzmacniaczami tranzystorowymi oraz najnowszym dzieckiem technologii, czyli wzmacniaczami cyfrowymi. Porównamy sobie troszeczkę różnice, powiemy, dlaczego to lampa cały czas jest najlepsza i dlaczego wszyscy najpierw, no wiesz, zawsze w tym momencie dążą do tego, żeby grać na tej lampie, ale nie przekreślimy oczywiście technologii cyfrowej. No i oczywiście liczymy również na interakcję z ludźmi. I tutaj mamy 6 gitar ze sobą w różnych kształtach: SG, Les Paul, Stratocaster, Telecaster. I będziemy też dawać te gitary ludziom. Zobaczymy, czy będzie ktoś, kto troszeczkę już na tej gitarze gra i będziemy one sobie razem podżemować.
0: W sensie dawać do wypróbowania, jak dawać grają. Do wypróbowania. Nie tam, że wezmę sobie gitarę od ciebie.
1: Znaczy, gitarę będzie można wygrać. W piątek będzie można gitarę wygrać. Jutro będzie można wygrać ukulele, więc to będą też tak, tego typu działania. Natomiast no, damy tą gitarę rzeczywiście na chwilkę do tego, żeby pohałasować. Nie będę ukrywał, że liczymy na osoby, które... tak, wiesz, wąchają się z tematem. Troszkę może kiedyś grały, może zapomniały, może gdzieś tam w piwnicy leży gitara, a może nigdy w życiu tej gitary nie miały w rękach.
0: A może grały cały czas, a nagle porzuciły, bo coś tam i teraz chciałyby wrócić, ale jest, jeszcze nie tak mają jest. Pewności i to wam pomoże.
1: Tak jest. To jest tego typu właśnie inicjatywa, czyli żeby po prostu zaszczepić tą gitarę wśród ludzi, żeby po prostu razem narobić też hałasu. Oczywiście w tym pomożemy razem z moim kolegą Pawsonem. Złapiemy tam jakiś, może zagramy jakiś podkładzik, jak już ktoś umie grać jakąś tam melodyjkę, to może zaakompaniujemy, albo może zupełnie odwrotnie. Ktoś zagra jakiś ryf, a my do tego dogramy coś a la druga partia gitary. No więc liczymy na to też, że w ciągu tej godziny ludzie razem z nami po prostu będą no, interaktywnie uczestniczyć w tym hałasowaniu. No,
0: a Pawson ile gra na gitarze?
1: Wiesz co, nie wiem, ile Pawson gra na gitarze. Pawson jest też perkusistą, jest w ogóle wykładowcą w szkole muzycznej, więc jest zupełnie innej beczki niż ja. No bo ja też
0: w jestem... warszawskiej czy innej?
1: Nie, sieradzkiej.
0: Okej, okay. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: W sieradzkiej, ja w Łodzi, więc to tak wiesz, cały czas województwo...
0: To nie szkodzi, tak.
1: Województwo łódzkie, tak jest, nikomu to jeszcze nie zaszkodziło. No i generalnie, no to mówię, no tak liczymy na to, że przyjdą ludzie, którzy będą chcieli za tą gitarę złapać tak po raz pierwszy może, albo po raz pierwszy po latach i nagle z powrotem się tą gitarą zajawią i będą z powrotem chcieli na tej gitarze grać, bądź w ogóle po raz pierwszy będą chcieli grać, bo nigdy nie grali. No.
0: Nie zapytałem organizatorów, czy jest tutaj coś takiego, że ja na przykład wpiszę w swoim buraku znajdź mi na najpiękniejszym festiwalu namiot z gitarami i czy on mi wyznaczy trasę na przykład od studia do was, znaczy, wiesz, albo skądś tam.
1: Znaczy wiesz, trasa akurat do ciebie ze studia do nas jest bardzo prosta, więc myślę, że poradzisz sobie i się nie zgubisz.
0: Ale jakoś chciałem to unaocznić.
1: Już nie chodzisz wężykiem, więc...
0: Chciałem unaocznić tym, którzy nas słuchają jakimś cudem i może będą tu jutro przed 12 i chcieliby spróbować swoich sił, obudzić swoją dawną wielką miłość do gitary albo w ogóle wykrzesać ją na nowo. Nie
1: wiesz
0: wiem.
1: Co, mamy 50 watów lampy na dużej kolumnie. Przywieźliśmy tak prawie, że takiego half stacka, czyli mamy kolumnę i głowę gitarową. Jak to rozkręcimy na maksa, to zrobi hałasu. Mimo tego, że to jest otwarta przestrzeń, to ja się tego troszkę obawiam.
0: Oj tam.
1: Bo ja już tak dawno aż tak głośno nie grałem, ale jest taki zamiar, żeby też ludziom właśnie pokazać,
0: że
1: to można i jak to jest głośno i czy tak naprawdę to tak wcale głośno trzeba, czy może w ogóle nie trzeba tak głośno, bo może można też troszeczkę po cichu. No bo wiesz, ludzie mają obawy przed gitarą elektryczną. że to jest hałaśliwe, że sąsiedzi, że wiesz, że może ktoś będzie to słyszał z drugiego pokoju.
0: Ale tutaj jest otwarta przestrzeń. Tutaj dlatego, nikomu to nie powinno przeszkadzać.
1: Dlatego rozkręcimy te wszystkie wzmacniacze.
0: Chyba, że ewentualnie tym, którzy się porobią dzisiejszej nocy i będą chcieli pospać troszkę, a wy im to przerwiecie. Dramatycznie.
1: No, jakby, że tak powiem, nie boli mnie to.
0: Dobrze, bardzo się dziękuję, Ksanty. Moi drodzy, przed wami jakby kolejna część naszych rozważań gitarowych, bo to, że ten nasz Ksantym nas porzuci, to nie znaczy, że my wyrzucimy gitarę z serca.
1: Nie wolno gitary wyrzucać z serca.
0: Bardzo się dziękuję.
1: Gitara jest najważniejszą ze sztuk.

Tak, drogie dzieci, nawet na najpiękniejszym festiwalu świata pamiętamy o tym, że dzisiaj, 29 lipca, ale 2008 roku, ukazał się debiut Scars on Broadway i Darren Malakian. Tam dwóch panów wystąpiło z System of a Down. Darren Malakian jest jednym z nich, ale drugim jest John Dolmayan, który grał na perce na tym albumie. Potem się to już nie wydarzyło. Czyli panowie ze Scars on Broadway, w sensie wróć, System of a Down, wspólnie pojawili się na tym pierwszym albumie. To teraz pamiętam koncert tego zespołu na najpiękniejszym festiwalu świata, ale nie zagram państwu tamtej wersji, tylko taką naszą studyjną.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.

Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii z najpiękniejszego festiwalu świata. Tradycyjnie utuliłem Państwa z 10,000 Days tym razem. Tytułowym 10,000 Days Wings Part 2. To nie jest ulubiony dzień dobry, do widzenia, tylko zupełnie inny. Ja mam taką propozycję do Państwa, ponieważ tutaj jutro już wszystko się normalnie zaczyna, tak? I my też z flagą na kasku oficjalnie otworzymy nasze studio i będziemy Państwa gościć u nas. Słowo daję. Przyjadą hostessy, będziemy rozdawali jakieś gadżety związane z antyradiem na najpiękniejszym festiwalu świata. Trzeba będzie pewnie odpowiedzieć na jakieś podchwytliwe pytania. Mam również kilka planów muzycznych. Już z jednymi się spisałem i istnieje duże prawdopodobieństwo, że po ich jutrzejszym koncercie na małej scenie pojawią się w naszym studiu tutaj radosnym. O, mój technik wchodzi, proszę bardzo, macha do Państwa też. Weź drzwiaśni, nie obawiaj się, tak strzel z tych drzwi, niech... No, cudowne. Słuchajcie, bo szukamy cały czas zastępstwa za Stefanka, wiecie. Ale nic to, cichuteńko. Dobrze, teraz ten zespół, co jutro i ewentualnie się u nas pojawi. Potem zagramy coś bardzo fajnego, a potem będzie pole minowe. Nawet na najpiękniejszym festiwalu świata, a w zasadzie w wigilię jego rozpoczęcia, mamy pola minowe, nawet w makakofonii, nawet w antyradiu.

Gdyby ktoś się nie zorientował, to z 1999 The Fundamental Elements of South Town w utworze Hollywood P.O.D. Podobno świetnie grają. Ksantyp mi mówił przed wejściem naszym na antenę, że widział ich ostatnio. Nie byłem zaskoczony, bo grają już kilkadziesiąt lat. Mieli szansę się nauczyć tego, co tam mają do zagrania. Moi drodzy, nawet z najpiękniejszego festiwalu świata dostrzegam pola minowe. Takie też widzę przed nami. Stąd ten utwór specjalnie dla Państwa przeze mnie wybrany. Kurza melodia. Wędrówka. Bo to jest wędrówka w stronę pola minowego na najpiękniejszym

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Cała Polska czyta z makakacyca. Makakofonia. Baby have

Johnny, that was especially for you, wherever you are. Johnny Sykes, były gitarzysta, wokalista zespołu Thin Lizzy. Cofnęliśmy się, drogie dzieci, do 1983 roku, do albumu Thunder and Lightning koncertowego, który z nimi Johnny zarejestrował. Przy okazji na antyradiowym Facebooku Państwo pozwolą, zacytuję informację od Tomka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, antyradio, to ja to tak podrzucę, że jest taki gościu, który podobno zrobił studia w samochodzie, teraz będzie w Gdyni tam grał. Jakby można było coś tam na ten temat, nie wiem, to jakaś tam muzyka etniczna, nieważne, ale no gościu poświęcił swoje życie na muzykę. Myślę, że to warte uwagi. Jasne. Tomaszku, pozdrawiam cię serdecznie. Jak będziesz się widział z tym gościem, który ma studio nagraniowe w samochodzie, może zaproponuj mu szybką podróż na najpiękniejszy festiwal świata. Może tutaj uda się coś z tego wykrzesać. Nie myślę.

Geddy, that was especially for you. Happy birthday, my man. Happy birthday. Geddy Lee, wokalista, basista zespołu Rush. Mam nadzieję, że Państwo pamiętacie o planowanej na przyszły rok wizycie tego zespołu w naszym pięknym kraju. Obchodzi dzisiaj swoje urodziny, ale my generalnie cieszymy się bardzo. Natomiast wyglądamy tego jutrzejszego otwarcia. A dobrze, się zorientowałem, że tak, ta wersja, moi drodzy, pochodzi z Poland Rock i została zagrana tutaj 3 sierpnia 2019 roku. Po czym ja się umówiłem tutaj wtedy z Witkiem i on odwiedził nas w studiu. Mamy wersję z 27 sierpnia, ale najpierw ta oryginalna stąd.

Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Tak to, moi drodzy, zabrzmiało na żywo tutaj na najpiękniejszym festiwalu świata w 2019 roku, a w 2026 to była Makakofonia. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Pewnie by się to nie udało, gdyby nie nasz super techniczny Maciek Golczyński. Pozdrawiam serdecznie. Oraz ten człowiek, który czuwa po drugiej stronie, żeby to wszystko do Państwa doleciało, czyli Konrad Czubaj. Dobrze, zanim się rozstaniemy, tradycyjna prośba, byście Państwo byli ze mną tak mili i zaśpiewali pieśń kończącą. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Przedstawicielki kółka antyróżańcowego podbiły tu do mnie. Mają odpalonego buraka. Wraz ze mną teraz to zaśpiewają. Proszę bardzo, odliczę do trzech, żeby nam było łatwiej rozpocząć. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy.